0: I na stacjach paliw powstaje nowa biografia Stephena Hawkinga. Książka ma rzucić nowe światło na historię słynnego uczonego. W Krakowie trwa oczekiwanie na oficjalne wyniki referendum w sprawie odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Zgodnie z sondażem Late Poll Ogólnopolskiej Bazy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego powiedziało się 97,8% głosujących. Radę Miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestników referendum. Frekwencja miała wynieść 31,8%. A na Placu Wszystkich Świętych, mimo późnej godziny, przy siedzibie władz miasta jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Dobry wieczór, Pawle.
1: Zgadza się, potwierdzam.
0: Co aktualnie dzieje się tam na miejscu?
1: Jak udało mi się ustalić, wypełniono już elektronicznie wyniki z ponad 300 obwodów. Przypomnę, było ich w sumie 453. Co chwilę przyjeżdżają kolejne osoby przywożące papierowe protokoły. Po ogłoszeniu sondażowych wyników nadal nie skomentował ich odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Chętnie za to swoje zdanie przedstawiają inicjatorzy plebiscytu.
2: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane, natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził. Już teraz będę mówił eufemistycznie, bo nie chcę tutaj powiedzmy jakoś dokuczać panu prezydentowi, no ale nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
1: Komentował inicjator referendum Jan Hoffman z przedkrakowskiego magistratu Paweł Konieczny.
0: Do Krakowa jeszcze będziemy wracać na pewno w faktach, ale teraz dobra wiadomość dla kierowców, bo w tym tygodniu niewykluczone są przeceny na stacjach paliw. Rafinerie nieco obniżyły stawki hurtowe, oto przełoży się na niższy koszt tankowania. Sytuację na rynku paliw monitoruje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypak.
3: Już od wtorku powinniśmy zobaczyć obniżki rzędu kilkunastu groszy za litr zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. To niewiele, ale analitycy nie wykluczają, że kolejne dni utrzymają trend spadkowy.
4: Notowania ropy spadają. Inwestorzy znowu wierzą w to, że uda się zakończyć konflikt pomiędzy Iranem i USA i odblokować cieśninę Ormuz.
3: Mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Niewykluczone, że przełom rzeczywiście nadchodzi. Głosy z obu stron konfliktu na Bliskim Wschodzie, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu, przyznają, że projekt porozumienia jest na stole. Według doniesień irańskiej agencji Tasnim, dokument zakłada, że ruch tankowców w cieśninie Ormuz wróciłby do normy w ciągu miesiąca. Takie porozumienie mogłoby gwałtownie obniżyć ceny paliw.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Ta książka ma rzucić nowe światło na historię Stephena Hawkinga. Powstaje nowa biografia słynnego uczonego, a w niej nieznane dotąd wspomnienia jego ojca, który, jak się okazuje, wątpił w zdolności swojego syna. O szczegółach z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: Kluczowym elementem książki są nowo odkryte prywatne zapiski ojca uczonego, Franka Hawkinga. Mężczyzna pisał swoje pamiętniki skomplikowanym szyfrem, a po ich odkodowaniu okazało się, że mocno wątpił w geniusz i przyszłość swojego syna. Te osobiste i pełne ojcowskiej troski przemyślenia stały się jedną z najważniejszych i najbardziej zaskakujących części całej biografii genialnego astrofizyka. Książka ma ukazać się jeszcze w tym roku i będzie pierwszą oficjalną biografią autoryzowaną przez spadkobierców Stephena Hawkinga. Brytyjczyk zmarł w 2018 roku. Przez większość życia przykuty był do wózka inwalidzkiego i porozumiewał się z otoczeniem za pomocą elektronicznego komunikatora.
0: Półtora tygodnia pozostało do długiego czerwcowego już weekendu połączonego z Bożym Ciałem. W faktach sprawdzamy, czy wy już macie plany. A jeżeli tak, to jakie?
7: Planujemy weekend. Myślę, że już będzie bardziej na spokojnie, jak tak spędzimy ten długi weekend.
8: Generalnie no mamy jakieś tam wyjazdy poplanowane, ale takie bardziej chyba rodzinne i prywatne.
9: Czyli taki odpoczynek pełny?
8: Odpoczynek pełny, tak, bo tutaj ostatnimi czasy mamy mocno napięty ten harmonogram, no i musimy sobie troszkę odpocząć.
9: I to będzie taki moment wyczekiwany, ten długi weekend czerwcowy za półtora tygodnia?
10: Znaczy odpoczynek, sam odpoczynek. Trzeba odpocząć kiedyś w życiu.
9: A skoro odpocznek, to grill?
10: No grill, jak tam najbardziej. Grill, tak. Kiełbaska, kaszanka. Co tam jeszcze? Boczuś, karkubeczka.
9: Jeszcze półtora tygodnia, ale państwo już o tym myślą powoli?
10: No tak, tak.
8: Pogoda nas do tego zmusza i to polskie złote lato, które nadchodzi.
0: Usłyszał w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Polska nauka w faktach RMF FM.
0: Sercem przedsięwzięcia będzie superkomputer Gaia, wyposażony w setki nowoczesnych akceleratorów GPU. W Krakowie oficjalnie uruchomiono drugą w Polsce fabrykę sztucznej inteligencji. O jej powstanie i możliwości reporter RMF FM Maciej Sołtys spytał dyrektora Cyfronetu AGH Marka Magrysia.
11: Spotkamy się po to, żeby celebrować uruchomienie usług fabryki sztucznej inteligencji Gaia, jednej z dwóch polskich fabryk sztucznej inteligencji, którą mamy przyjemność prowadzić jako liderzy. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy realizowali usługi dla małych i średnich przedsiębiorców, dla startupów, ale też oczywiście dla naukowców i dużych przedsiębiorstw, które pomogą im budować nowe modele sztucznej inteligencji, które pomogą im przyspieszyć tempo adopcji sztucznej inteligencji w ich procesach biznesowych i naukowych i które spowodują, że ten poziom innowacyjności w tym obszarze powinien urosnąć. Chcemy stworzyć bardzo solidny fundament do tego, żeby te ograniczenia, które zwykle stoją przed jednostkami rozwijającymi sztuczną inteligencję, czyli dostęp do mocy obliczeniowej, dostęp do kompetencji, dostęp do danych dobrej jakości, żeby te bariery zniknęły albo żeby je zminimalizować.
12: Panie dyrektorze, co to jest za inwestycja? Kto za to płaci? Ile my za to płacimy? I jak długo trwały prace nad przygotowaniem tego miejsca?
11: Prace nad przygotowaniem wniosku, uruchomieniem i negocjacje trwały bardzo długo. Jest to duży projekt warty 70 milionów euro, z czego połowę pokrywa część Polska, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów wspólnie pracują z nami, żeby te inwestycje zrealizować. I druga połowa, która jest finansowana przez wspólne przedsięwzięcie EuroHPC, czyli przez Komisję Europejską i kraje członkowskie. To będzie też owocowało tym, w jaki sposób usługi, które będą udostępnione, będą możliwe do wykorzystania dla użytkowników z Polski i z Europy. Warto pamiętać, że fabryka sztucznej inteligencji nie jest tylko i wyłącznie dla Krakowa czy dla Polski. Ona jest jednym z 19 takich ciał w Unii Europejskiej, które mają działać na rzecz wspólnej gospodarki unijnej. I tutaj 50% mocy obliczeniowej superkomputera, który powstanie w efekcie realizacji projektu, będzie dostępne dla Polski. Drugie 50% będzie dostępne w ramach dostępu europejskiego, gdzie oczywiście Polacy też będą mogli aplikować, polskie firmy, polscy naukowcy, ale oprócz tego będziemy mieli też jednostki zagraniczne.
12: Fabryka, to brzmi jak z komina dym leci i są taśmy produkcyjne, ale to tak nie jest. Jakby pan to miał określić, to miejsce dla zwykłego człowieka, jak to będzie wyglądało? Co tam w środku będzie?
11: Duże pomieszczenie, w którym stoją duże, buczące komputery, szafy wypełnione najnowszymi procesorami, najnowszymi akceleratorami. W specjalnym budynku, który jest dostosowany do tego, żeby tego typu infrastrukturę utrzymywać, czyli taki, który zapewnia ciągłe zasilanie, ciągłe chłodzenie, po to, żeby ten system mógł pracować bez przerwy przez 24 godziny na dobę. Oczywiście ta część systemowa, ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje, które też często są bardzo cennym zasobem, wręcz można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU. No i chcemy, żeby tutaj taka synergia między naszymi użytkownikami a osobami, które wnoszą te kompetencje, dawała maksymalny zysk, żebyśmy pracowali faktycznie razem nad tym, żeby te nowe rozwiązania budować.
12: Taka fabryka to też miejsca pracy. Czy pojawią się jakieś nowe miejsca pracy w związku z powstaniem tego miejsca?
11: Łącznie w fabryce sztucznej inteligencji będzie pracowało kilkadziesiąt osób, z czego część to jest kadra, którą już posiadamy, część będzie oczywiście nowo zatrudniana. Natomiast no, siłą rzeczy jest to fabryka, w której większość kosztów i większość wysiłku jest po stronie infrastruktury technicznej, do której nie potrzeba tak dużo osób do obsługi. Więc jeżeli myślimy o miejscach pracy, te, które się pojawią, będą dla niezmiernie wykwalifikowanych ludzi, dla ekspertów najwyższej klasy i chcemy ich u siebie mieć, chcemy też, żeby oni się swoimi kompetencjami mogli dzielić. Natomiast no, na pewno nie będzie tutaj zatrudnienia w skali setek czy tysięcy osób, tak jak w przypadku zwykłego zakładu produkcyjnego.
12: Taka fabryka sztucznej inteligencji, co ona będzie robić? Tylko jeśli mogę prosić o taki przykład, który będzie najbardziej zjadliwy dla zwykłego człowieka. Jak pan podał taki jeden przykład takiej rzeczy, która wpłynie na zwykłego człowieka dzięki tej fabryce?
11: Wyobraźmy sobie startup, wyobraźmy sobie firmę, która ma świetny pomysł, która ma kompetencje w tym obszarze oczywiście i chciałaby zbudować, powiedzmy, model językowy, który jest dobrze osadzony w realiach medycznych. Chcieliby go używać do tego, żeby wspomagać lekarzy, czy wspomagać nawet proces rejestracji w przychodni. Żeby taki model powstał, potrzebne są dobrej jakości dane, potrzebny jest dostęp do mocy obliczeniowej i potrzebne są wystarczające kompetencje, żeby taki model zbudować w efektywny sposób. Te wszystkie rzeczy będziemy w stanie takiemu startupowi dostarczyć nieodpłatnie i to myślę, że jest bardzo ważne do podkreślenia, że usługi fabryk sztucznej inteligencji w Europie będą nieodpłatne dla startupów i małych i średnich przedsiębiorstw. Oczywiście dla tak wielu, jak będziemy w stanie zmieścić w naszej przestrzeni. I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im podpowiedzieć, jak najlepiej osiągnąć ich cel, liczymy na to, że taki produkt trafi na rynek szybciej, że taki produkt będzie bardziej zoptymalizowany do naszej specyfiki rynku, czy do celu biznesowego, który ten startup sobie stawia, tak żeby faktycznie przedsiębiorcy mogli skupić się nad tą częścią merytoryczną, a nie nad zapewnianiem, nad martwieniem się o to, skąd wziąć zasoby. Myślę, że możemy w kontekście tego typu działalności myśleć o mocy GPU trochę jak o energii elektrycznej. No, nie chcemy otwierać swojej elektrowni, kiedy potrzebujemy prądu w naszym sklepie. Podobnie tutaj chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy skupili się na tym, w czym są dobrzy i gdzie naprawdę tkwi siła ich innowacji i chcemy ich wspomóc wielotorowo w tym, żeby ten cel osiągnęli.
12: Ostatnie pytanie techniczne. Powiedział pan, że sercem fabryki sztucznej inteligencji jest superkomputer, a ta moc obliczeniowa bierze się z czego? To znaczy, co tam jeszcze będzie?
11: Moc obliczeniowa będzie się brała z nowego superkomputera Gaia, który zostanie dostarczony w drugiej połowie 2027 roku. Będzie to system, który jest zaprojektowany i zoptymalizowany właśnie do treningu modeli sztucznej inteligencji, który będzie wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU, czyli tego bardzo deficytowego dzisiaj towaru, który będzie umożliwiał trenowanie dużych modeli.
12: Kiedy to wszystko zacznie działać?
11: Usługi działają już teraz. Formalnie wystartowaliśmy 1 maja, stąd dzisiejsza uroczystość. Dzisiaj będą też na tej uroczystości przedstawiciele wszystkich konsorcjantów. Rozmawiamy też roboczo, w jaki sposób operacyjnie funkcjonować. Już dzisiaj można się do nas zgłaszać. Będziemy poszukiwali mocy obliczeniowej i kompetencji w fabrykach, które już dysponują mocą w Europie i na polskich superkomputerach, które konsorcjanci też wnoszą do tego projektu jako swoje zasoby. Natomiast ta główna część, kiedy pojawi się nowy superkomputer, to jest perspektywa 1,5 roku. No, taki mamy horyzont zakupowy i tutaj nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć.
0: I jak dodawał dyrektor Cyfronetu AGH Marek Makryś w rozmowie z Maciejem Sołtysem z RMF FM, już w przyszłym roku infrastruktura zostanie rozbudowana o nowy superkomputer Gaia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Z nami na łączach pani profesor Magdalena Ślusarczyk, socjolożka i germanistka, profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj, przypomnę, pytamy o to, czy bycie mamą dzisiaj jest trudniejsze. No właśnie, pani profesor, czy współczesne mamy są dzisiaj bardziej obciążone koniecznością łączenia pracy zawodowej i opieki nad dziećmi, a może przeciwnie, kobiety w XX wieku były przeciążone bardziej niż dziś? Pracą fizyczną na przykład? Tylko mniej się o tym mówiło?
2: No na pewno mniej się o tym mówiło, prawda? Tutaj druga połowa XX wieku na XXI wiek już bardzo jest takim szalenie refleksyjnym czasem, kiedy dość mocno się zastanawiamy nad wszystkimi aspektami naszego życia. Czy były, no teraz zależy, ile pan redaktor chce pokoleń wstecz się cofnąć.
1: No mówiliśmy o tych latach 70. i 80. XX wieku.
2: No więc jeżeli to myślimy o latach 70., 80. XX wieku w Polsce, no to jest, mamy jeszcze okres socjalizmu w Polsce, gdzie faktycznie kobiety jak najbardziej na rynku pracy były, natomiast w tamtych czasach, przynajmniej dla sporej części społeczeństwa, no godziny pracy były takie dużo stabilniejsze i nawet jeżeli ta praca niekoniecznie była satysfakcjonująca w kwestii rozwoju czy właśnie finansowo, to kończyła się nawet w lepszych godzinach. No co nie zmienia faktu, że część społeczeństwa równocześnie dorabiała, pracowała także w przypadku osób mieszkających na terenach rolniczych, no to także jeszcze w tym czasie jakby łącząc różne rodzaje pracy, więc na pewno tamte mamy były obciążone, oczywiście, że były obciążone i nie idealizujmy tutaj żadnego tego czasu. Teraz borykamy się z może nam się trochę poprzesuwały, ale dalej są tutaj jakby mnóstwo kwestii, które trzeba cały czas sobie rozstrzygać, bo lata 90. na przykład to jest taki i początek XXI wieku, to jest taki wysyp i literatury, i filmów, które pokazują to napięcie między łączeniem roli matki a pracownika właśnie, gdzie z obu stron płyną takie sygnały, że trzeba to wykonywać perfekcyjnie.
1: Tak.
2: A teraz jakby jeszcze tutaj dokładamy sobie kwestię, że powinniśmy także zadbać o siebie, powinniśmy pilnować swojego zdrowia. No i pamiętajmy jeszcze o tym demograficznym obecnie, tej demograficznej sytuacji, że bardzo dużo osób, które właśnie mają dzieci, jeszcze małe dzieci, czy troszeczkę większe, stają w sytuacji, kiedy również już muszą, chcą zazwyczaj, ale to jest też ich zobowiązanie, opiekują się starszymi członkami rodziny, rodzicami, teściami, no czy kimś tam jeszcze innym z rodziny. Tutaj demografia posługuje się takim pojęciem

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Program generalnie właśnie raczej socjalny, choć ogłaszany był jako demograficzny. On na początku spowodował pewne drgnięcie demograficzne, no bo właśnie część osób zrealizowała swoje plany prokreacyjne, których z powodów finansowych odkładała. Czy on bardzo dużo zmienia? No nie, bo po pierwsze to nie są wysokie kwoty, po drugie jako rodzic, jeżeli rodzice wciąż słyszą od polityków, że ten program należy zlikwidować, no to ich ewentualne myślenie o stabilności też już długo istnieje, mimo nieustającego mówienia, że trzeba zlikwidować.
4: A czy podniesienie tej kwoty, jest pani profesor, zmieniłoby to na plus? Mówi o demografii?
3: Ale to wszystko zależy, ile by należało podnieść, to jest jedno, natomiast dwa, no naprawdę nie ma zbyt wiele osób, które wyłącznie ze względów finansowych, wyłącznie finansowym aspektem tutaj myślą. To jest taki benefit rodzicielski istniejący w bardzo wielu krajach, który wspomaga rodziny, no ale naprawdę mało osób jakby tylko na tym opiera swoją decyzję. Większość osób ma tutaj znacznie szerszy kontekst decyzji o posiadaniu dzieci, a to jest element, który wzmocni, no właśnie może spowodować tak jak na początku było, że nie odwlekamy tego dłużej. To samo widać było w przypadku, jak były te duże fale migracyjne, wyjazdów z Polski, przede wszystkim po wstąpieniu Polski do Unii, potem przez następne lata, to później porównując okazywało się, że Polki poza granicami właśnie mają więcej dzieci, bo to było znowu to odłożone macierzyństwo, że wyjeżdżali, bo mieli poczucie, że w Polsce w kontekście przede wszystkim zawodowym nie najlepiej się im wiedzie.
4: Czyli to było to większe poczucie bezpieczeństwa?
3: Sytuację, tak, poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności, taka możliwość planowania dłużej, planowania spokojnie, niej pewność właśnie, że możemy, no bo dziecko to jest na lata, w związku z czym, że możemy sobie to jakby myśleć bez stresu, że za chwilę sytuacja się jakoś nam drastycznie zmieni. No z tym w Polsce wciąż nie mamy tak lekko, żebyśmy to nie jest jakby, nie zawsze jest powiązane z realnymi wskaźnikami ekonomicznymi. To jest trochę takie nasze ugruntowane przekonanie o tej niestabilności i to na pewno też jest jakimś czynnikiem, który się bierze pod uwagę w sytuacji właśnie myślenia o potencjalnych dzieciach, o potencjalnej rodzinie. Więc im bardziej jest stabilnie, im bardziej spokojnie, im bardziej jakby pracodawcy wysyłają komunikat, że rodzic w pracy jest okej, że rozumiemy, że równocześnie to jest czas realizacji zawodowej oraz realizacji rodzicielskiej i będziemy się starać, żeby właśnie to łączyć jak najlepiej. Teraz technologicznie jest też dużo możliwości pracy zdalnej i łączenia tych różnych elementów i nie trzeba tak przeciągać liny. No, pojęcie work-life balance jednak się tutaj dość już dużo mocniej niż we wcześniejszych dekadach na pewno zafunkcjonowało, choć oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia i myślę, że dużo osób teraz na przykład słuchając to zdanie, które pracują w branżach, gdzie są długie godziny pracy i nie najlepsze warunki, no to zgrzytną zębami, że może niektórzy tak mają, a niektórzy nie i tu się tak w pełni zgadzam, więc na pewno jest jeszcze tutaj masa do zrobienia. Niemniej róbmy po prostu, bo to ma szansę poprawić nam stopniowo jakby w różnych obszarach życia zawodowego, tak żeby życie rodzinne mogło się z nim tutaj na tyle harmonijnie, na ile to jest możliwe łączyć, bo zawsze będą jakieś napięcia.
2: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Z nami na łączach pani profesor Magdalena Ślusarczyk, socjolożka i germanistka, profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj, przypomnę, pytamy o to, czy bycie mamą dzisiaj jest trudniejsze. No właśnie, pani profesor, a jak się zmieniło społeczne podejście do karmienia piersią na przykład?
2: Znaczy, znowu patrząc na badanie i patrząc jakby na szeroki obraz, no to po pierwsze nastąpił proces, jeżeli tutaj weźmiemy do te lata 70., od których pan redaktor zaczął, tak, no to nastąpiła ogromna zmiana do docenienia ponownie ogromnego znaczenia karmienia piersią, naturalnego pokarmu, który mamy jakby do dyspozycji, choć nie każda kobieta tak łatwo. To nie jest znowu też takie oczywiste, że dla każdej z matek karmienie jest najprostszą możliwą ścieżką. I że mleko modyfikowane jest bardzo dobrym wynalazkiem w sytuacji, kiedy nie ma możliwości karmienia naturalnie, albo kiedy trzeba wspomóc karmienia naturalne. A o ile pamiętamy, właśnie kiedyś traktowano to jako genialny wynalazek, znacznie lepszy niż właśnie mleko matki. Jeśli chodzi o społeczne odczucie, to myślę, że tak jest. Natomiast co jakiś czas jest w przestrzeni publicznej podnoszony taki spór właśnie, na ile publicznie może się to odbywać, a na ile matka z tym dzieckiem powinna się schować. No i to zawsze się nam takie dwa skrajne stanowiska formułują, że pojawia się jakaś osoba, która twierdzi, że to dla niej lub dla niego jest okropne i nie chce tego widzieć i powinno się gdzieś to dziać w ukryciu. No i oczywiście po drugiej stronie pojawiają się osoby, które podkreślają, że jest to jedna z najbardziej naturalnych czynności i naprawdę absolutnie nietypową sytuacją jest matka, której koniecznie chce się roznegliżować publicznie. Chodzi tutaj wyłącznie o karmienie dziecka, a nie jakiekolwiek ekstra podteksty seksualne. No a pomiędzy jest całe spektrum stanowisk. Natomiast efektem tej zmiany są na przykład właśnie pokoje do karmienia, które też się na przestrzeni lat zmieniały. Myślę, że to można łatwo zauważyć od takich byle jakich kącików na naprawdę teraz dobrze przygotowane miejsca w wielu i komercyjnych, i publicznych budynkach.
1: Miejsce do przewijania się pojawia też,
2: tak,
1: bardzo często.
2: Miejsce do przewijania i miejsce do nakarmienia i jeszcze nawet jest kilka zabawek, jeżeli z takim założeniem, że ta mama może mieć jeszcze ze sobą starsze dziecko, które też musi w tym momencie gdzieś zabrać. Dlatego myślę, że społeczny odbiór generalnie jest na plus, natomiast no co jakiś czas jest to jeden z tematów, na który możemy sobie toczyć spór i przez chwilę jest to jakiś przewijający się gorący temat, ileś osób zabierze głos, no i potem znowu na jakiś czas opada i przypomnimy sobie znowu przy jakiejś innej okazji. Ale jest to przykre. Ja to odbieram jako przykre, kiedy niespodziewanie właśnie robi się z tego taka wielka debata, podczas gdy faktycznie jest to zupełnie naturalna i życiowa czynność i większość matek absolutnie nie idzie z takim, nie funkcjonuje z założeniem, że teraz koniecznie muszę znaleźć najbardziej publiczne miejsce, żeby nakarmić dziecko, ale nie zamierza także się z nim chować albo nieść płaczącego dziecka do momentu, kiedy nie będzie nikogo w okolicy i to jest moim zdaniem oczywiste.
1: No i dla mnie tutaj też nie ma żadnego sporu. Pani profesor...
2: Cieszę się, że się zgadzamy.
1: Nie, absolutnie, a już pomijam, że widok karmiącej mamy dla ojca tego dziecka to jest najpiękniejszy widok, jaki może w życiu zobaczyć. Pani profesor, a na ile dawniej większą rolę w wychowaniu odgrywała wspólnota, o której pani profesor wspominała? Babcie, sąsiedzi, rodzina wielopokoleniowa?
2: No tutaj mamy takie dwa wątki w tym obszarze, bo jeden jest na ile właśnie wspólnota, rodzina rozszerzona odgrywa wpływ, jeżeli chodzi właśnie na przykład o dostarczanie wiedzy, o czerpanie z ich doświadczeń. I tu mamy generalnie taką dużą zmianę społeczną, na przykład możemy się tu na Margaret Mead oprzeć, która mówi o stadiach kultury, że wcześniej łatwiej było czerpać z poprzednich pokoleń, bo zmiany nie zachodziły zbyt szybko. W następnym etapie czerpaliśmy głównie od osób z naszego poziomu wiekowego, bo doświadczali tego, co my, a teraz jakby dołożyliśmy jeszcze sobie do tego właśnie ten cały zasób świata cyfrowego, gdzie tych ekspertów na każdy temat możemy znaleźć całą masę. Więc to jest jakby jedno, że teraz jest trudniej z tym czerpaniem od poprzednich pokoleń, bo z jednej strony jest mocny przekaz, że ta wiedza jest zdewaluowana, wręcz dość często jest podkreślana, że była błędna, czy że ich postępowanie z dziećmi było błędne. To jest taki mocny, przetaczający się po tych rodzicielskich bańkach taki przekaz, że nasi rodzice nie potrafili we właściwy sposób nas tutaj wychowywać, czy kochać, czy okazywać właśnie tą miłość i to my teraz ponosimy tego jakieś negatywne skutki. A z drugiej strony jest ten element właśnie dostępnego wsparcia i takiego społecznego założenia, że to wsparcie jest ważne i że to wsparcie się należy, że po prostu tak to jest we wspólnotach, tak to jest w rodzinach, że tam, gdzie są osoby potrzebujące, tam powinno pojawiać się wsparcie, a jak się nie pojawia, to jest coś nie tak, że takie wsparcie powinny dostać właśnie rodziny z małymi dziećmi, takie wsparcie powinny dostać osoby chore, no i takie wsparcie powinny dostać osoby starsze. Natomiast tutaj porozrywały się nam te więzi tu na różne sposoby. Często mieszkamy daleko od naszych krewnych, tak. Stąd nawet jeżeli chcieliby nas wesprzeć, to jest to po prostu bardzo trudne. To jest coś właśnie, co w ogromnym stopniu doświadczają rodziny migracyjne. To jest jeden z moich obszarów badań, dlatego o tym wspominam. Ale także oczywiście w ramach kraju bardzo często mieszkamy gdzieś daleko. Ale z drugiej strony to jest też to obciążenie takie dla młodych rodziców, że może powinienem sam sobie radzić, ta wizja perfekcyjnej mamy. Mhm. Że to wsparcie powinno być moje. No i trzecia kwestia to właśnie kwestia, w jaki sposób to wsparcie miałoby wyglądać, czy właśnie dziadkowie potencjalnie będą się zachowywać tak jak rodzice chcą, przestrzegać tutaj wszystkich reguł. Nie zawsze się ta współpraca harmonijnie układa z różnych powodów, z powodu dużych oczekiwań rodziców, także czasami z powodu tego, że dziadkowie nie za bardzo chcą przyjmować nowy wzór, bo na przykład mają poczucie, że to oznacza krytykę ich działań wychowawczych sprzed lat. No i wreszcie ostatni element to jest także taki mocny przekaz w sferze społecznej do osób starszych, do seniorów, że no oni też powinni jakby mieć swoje życie i nie są zobowiązani się tymi wnukami opiekować. No i oczywiście, że nie powinno to być w żaden sposób jakąś formą przymusu, no ale w efekcie te więzi tutaj się na różne sposoby nadwątliły i dość sporo rodzin boryka się z brakiem takiego bliskiego wsparcia z różnych powodów. Czasem fizycznie dystansu, a czasem takiego dystansu relacyjnego niestety.
1: A zmienił się bardzo społeczny prestiż samej roli mamy?
2: Też, no to tutaj trzeba to też tutaj popatrzeć na różne sposoby, ale wydaje mi się, że też, że to jest już to już jest któraś dekada, kiedy jakby się podkreśla, że nie powinnyśmy być tylko mamami, że kariera, że rozwój i są takie teorie ekonomiczne, także odniesieniu do rodzicielstwa, że mówimy o koszcie utraconych możliwości i ten koszt utraconych możliwości jest tak bardzo mocno kładziony kobietom przed oczy.
1: Naszym gościem była pani profesor Magdalena Ślusarczyk, socjolożka i germanistka, profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękuję za możliwość rozmowy.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się już trzecia według radiowego zegara. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór. Zapraszam na Fakty w RMF FM. Cały czas monitorujemy sytuację w Krakowie. Według nieoficjalnych informacji frekwencja podczas referendum mogła być niewystarczająca do odwołania Rady Miejskiej. Prawdopodobnie przez balkonowego grilla w Helsinkach spłonęło kilkadziesiąt mieszkań. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie aktywność kleszczy. Za chwilę o tym, jak możemy się przed nimi chronić. Ważą się losy odwołania krakowskiej Rady Miejskiej po niedzielnym referendum. Jak ustalił nasz reporter Paweł Konieczny, liczba osób uczestniczących w plebiscycie może być niewystarczająca do jej odwołania. Ostatnie badania Leitpol Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News wskazały, że frekwencja wyniosła 31,8%, zaznaczając, że margines błędu w tych badaniach wynosi 2 punkty procentowe. Nieoficjalne informacje naszego reportera pokazują jednak, że frekwencja wyniosła niecałe 30% uprawnionych do głosowania, co pozwoli odwołać prezydenta Krakowa. Natomiast głosowanie dotyczące Rady Miejskiej może być nieważne. Wciąż jednak czekamy na oficjalne wyniki. Gdy zostaną opublikowane, poinformujemy o tym w Faktach RMF FM. Teraz przenosimy się za granicę, bo 62 mieszkania zostały zniszczone w ogromnym pożarze bloku mieszkalnego w Helsinkach. Fińska policja podejrzewa, że ogień wybuchł od pozostawionego na balkonie grilla gazowego. Pożar objął budynek w dzielnicy Kalasatama i szybko rozprzestrzenił się na dach. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 30 jednostek straży pożarnej, a mieszkańców ewakuowano. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak jak poinformowały władze, z powodu zniszczeń lokatorzy nie mogą powrócić do swoich mieszkań. W Demokratycznej Republice Konga wykryto ponad 900 podejrzanych przypadków eboli, z czego 101 zostało potwierdzonych, poinformował szef WHO. Ognisko choroby rozwija się głównie w prowincji Ituri na północnym wschodzie kraju. Według władz liczba podejrzanych zgonów wynosi co najmniej 119. Epidemię wywołuje rzadki szczep, na który nie ma dostępnej szczepionki. WHO oceniło ryzyko dla Konga jako bardzo wysokie, choć zagrożenie globalne pozostaje niskie. Doszło także do zamieszek wokół szpitala leczącego chorych na ebolę. Lekarze ewakuowali pacjentów i personel po wtargnięciu rozciążonych mieszkańców. Afera związana z Zonda Krypto przeniesiona na piłkarskie stadiony i to dosłownie. Nazwa giełdy zniknie z tytułu stadionu Rakowa Częstochowy. Marcin Buczek zna szczegóły w tej sprawie. Kto zdecydował o zmianie nazwy?
1: Uchwałę w tej sprawie podjęli częstochowscy radni. Dotychczasowa nazwa Zonda Krypto Arena Częstochowa zmienia się na Miejski Stadion Piłkarski Raków. To powrót do tradycyjnej nazwy. Jednocześnie zarząd klubu wypowiedział też sponsorską umowę. Argumenty radnych to kontrowersje i negatywne doniesienia związane z firmą branży kryptowalut. Według nich także dalsze utrzymywanie nazwy mogłoby rzutować na wizerunek zarówno Częstochowy, jak i klubu, który dzierżawi od miasta Stadion Rakowa.
2: Posłuchaj, to ci się przyda.
0: Co zrobić, jeśli ktoś ukradnie nasz numer PESEL? Co szósty Polak jest w takiej sytuacji bezradny. Tak wynika z najnowszego raportu portalu chronpesel.pl. W przypadku najmłodszej grupy badanych, poniżej 25 lat, prawie połowa nie wiedziałaby, co zrobić. Więc teraz w Faktach RMF FM podpowiadamy wraz z naszym reporterem Igorem Skrzypkiem, co zrobić, by chronić swój PESEL.
3: Podstawa to zastrzec PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. To uchroni nas przed wyłudzeniami, a nasz PESEL dalej będzie funkcjonować, ale nikt niepowołany nie weźmie na nas na przykład pożyczki. Warto jednak pamiętać, że zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
4: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód czy wynajmą mieszkanie.
3: Bartłomiej Drost z portalu chrońpesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność, nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie. Jeśli mamy podejrzenie kradzieży numeru, warto zastrzec nie tylko PESEL, ale i dowód osobisty, a następnie zgłosić się na policję.
0: Lekarze odnotowują coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Na ten problem zwracali uwagę uczestnicy Kongresu Medycyny Rodzinnej, który w ten weekend odbył się w Krakowie. Rosnąca liczba pacjentów to efekt tego, że jest po prostu coraz cieplej. A jak się zabezpieczyć przed kleszczami?
5: Przede wszystkim stosujmy repelenty, czyli substancje, które nakładamy bezpośrednio na skórę i które mają za zadanie uchronić nas przed ukąszeniem kleszczy czy komarów. Jeżeli wybieramy się w tereny bardzo mocno zalesione, ale też trawiaste, to nie są tylko i wyłącznie lasy, ręce. Pamiętajmy też o stosowaniu odpowiedniej odzieży, czyli to może być odzież z dłuższym rękawem.
6: Kleszcze są też w mieście?
5: Zdecydowanie tak. Na placach zabaw też są kleszcze.
0: Opisuje dr Małgorzata Warszawska-Socha. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy cenne informacje dla spędzających wiosną czas na świeżym powietrzu.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Jako pierwsi himalaiści w historii chcą zdobyć tak zwany rozszerzony wielki szlem zdobywcy, czyli w jednym roku wejść na najwyższy szczyt każdego z kontynentów, najwyższe na świecie wulkany i dojść do obu biegunów. Poznajcie Karola Adamskiego i Marię Ociołszyńską, którzy właśnie wspinają się na Mount McKinley na Alasce. To sześciotysięcznik, najwyższy szczyt Ameryki Północnej i zarazem najzimniejszy szczyt na świecie. A prosto z trasy Karola Adamskiego połączył się ze studiem RMF FM i naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem.
7: Jakie jest obowiązkowe wyposażenie na taką górę jak Denali, McKinley?
8: No bez rękawic. Wczoraj na przykład Maria używała już rękawic, można powiedzieć, szczytowych, czyli łapawic, które z wewnętrzną rękawicą powinny nas chronić do minus 50. Śpiwór, który ma ekstremalne temperatury, w których możemy wytrzymać, maksymalna minus 76. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam takiej temperatury. To już taka chyba krańcowa. Tak tutaj się śpi. No tu jeszcze nie jesteśmy zalodzeni w środku. Temperatura na zewnątrz jakieś minus 10 na razie, ale wyżej wiem, że będzie dużo, dużo zimniej. No wczorajsze prognozy, które oglądaliśmy, w szczytowej kopule jest około minus 48.
7: Mhm. Teraz w ogóle możecie szacować na podstawie najbliższych prognoz pogody, kiedy, jeżeli się uda, to oczywiście, za co trzymamy kciuki, kiedy możecie być już na szczycie?
8: Według planu rozpisanego przeze mnie i pogody, która się tutaj już nam na niektórych aplikacjach klaruje, mam nadzieję stanąć na szczycie i zejść w Dzień Dziecka. Także dzisiaj może jeszcze nie potwierdzamy tej daty, ale tak z wyliczeń to nam będzie przebiegało.
7: Jak bardzo wam pomaga technologia? Co jakiś czas wspominałeś o aplikacjach, między innymi. Czy technologia teraz jest niezbędna, żeby zrobić taki sześciotysięcznik?
8: Znaczy bardziej chcemy, żeby pokazać wszystkim, że jesteśmy tutaj, żeby łączyć się nawet na żywo. Ta technologia dzięki internetowi satelitarnemu, no dużo łatwiej daje nam nawet na czas na pracę, kiedy mamy dzień restowy, możemy sobie pracować tutaj zdalnie. No oczywiście jeśli chodzi o pogodę, no byłem tutaj 4 lata temu. Mieliśmy tylko radia i Inricze, czyli takie maszynki, jak tutaj mamy.
7: Do czego
8: które
7: służą?
8: Nadają tylko wiadomości SMS.
7: Aha.
8: SMS i pokazują naszą pozycję. Także on jest, kiedy my się poruszamy, włączamy to urządzenie, żeby można było wiedzieć, jak się poruszamy, z jaką prędkością, gdzie jesteśmy. I również ma przycisk SOS, który no, jest bardzo pomocny w górach, żeby odnaleźć później tych poszkodowanych.
7: Które to jest wasze wspólne przedsięwzięcie? Może być mniej więcej.
8: Nie liczyliśmy, ale chyba siódme, około siódme, ósme. Także to jest takie, z tego naszego projektu wszystkie wcześniejsze to były treningi, a teraz zaczynamy ten projekt właśnie na tej górze.
7: Czy w takim tandemie łatwiej się wspina? Czy jest coś takiego, że wzajemnie się wspieracie? To jest jakiś handicap, bo Karolu, na pewno też byłeś w niejednym miejscu samotnie, tak?
8: No tak, jest dużo łatwiej, jeśli chodzi właśnie o głowę. Wspominam sobie wyprawy samotne, na których jeśli chciałem porozmawiać z kimś, to ściągałem gogle w namiocie i w odbiciu tych gogli widziałem sam siebie i naprawdę no, dochodziło do takich sytuacji gdzieś na ośmiotysięcznikach, że człowiek widział drugiego w odbiciu, że nie rozmawiał, ale że nie czuł się sam. No głupio to brzmi, ale...
7: Czyli psychika działa, szczególnie
8: tak,
7: tam na wysokości.
8: Możemy dużo więcej, wiemy, że jesteśmy razem, że jesteśmy spięci liną, to też jest dużo, bardzo ważne dla bezpieczeństwa na lodowcu, po którym cały czas się tutaj poruszamy. Tych szczelin jest dużo, jesteśmy na początku sezonu, więc to jest wszystko jeszcze niewidoczne, aczkolwiek no kiedyś musi być ten pierwszy wpadł, kiedy po prostu ktoś wyczuje pod sobą otchłań. Więc dlatego jesteśmy związani liną, żeby ta druga osoba w miarę szybko zareagowała i wyhamowała tą osobę. No mamy jeszcze te sanki obciążające nas, ale tutaj jeśli ktoś chce samemu wchodzić, to widziałem kiedyś takiego człowieka, który nosił ze sobą taką tyczkę, jak do chodzenia po linie. Cały czas ją trzymał, że w razie wpadnięcia do szczeliny ta tyczka miała go utrzymać.
7: Ja patrzyłem na twoim Instagramie, że bardzo ambitne plany na ten rok. W każdym miesiącu tak naprawdę szczyty do zrobienia. Czy to są wasze wszystko wspólne plany, czy częściowo? Jak to wygląda?
8: Tak jest. To jest nasz wspólny projekt. Nazywa się Ultimate Dream. Do tego właśnie ćwiczyliśmy prawie rok czasu, żebyśmy teraz mogli tą górą rozpocząć drogę po coś, czego nie zrobił nikt, czyli taki rozszerzony wielki szlem zdobywcy. Jesteśmy tutaj na Denali, to jest część korony Ziemi, najtrudniejsza góra z całego projektu. Korona Ziemi to są najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Również przeplatamy to koroną wulkanów Ziemi, czyli najwyższymi wulkanami wszystkich kontynentów, i dwoma biegunami chcemy wypełnić te 12 miesięcy. Będzie tak gęsto, że będziemy, jeśli będziemy w Polsce, między wyprawami to naprawdę na kilka dni.
7: Karlu, ty byłeś na Mount Everest i co jest trudniejsze? Który szczyt jest trudniejszy do zdobycia? Ten najwyższy czy ten najzimniejszy?
8: Najzimniejszy to na pewno tutaj ta logistyka, czyli ciągnięcie sań, radzenie sobie samemu. Gdzieś tam na Everestie, zależy zresztą od tego, w jaki sposób wchodzimy na Everest. Ja tam próbowałem bez tlenu, nie udało się, ale zawsze ktoś jest, kto może pomóc gdzieś w okolicy. Tutaj tych ludzi jest dużo mniej. Ciężary, które przenosimy, są dużo większe. Wydaje mi się, że na pewno Denali jest tą trudniejszą górą.
7: A ile kosztuje taka pojedyncza wyprawa?
8: Z lotami, z ubezpieczeniem, ze sprzętem przede wszystkim. No, jeśli miałbym liczyć sprzęt, ale dostaliśmy tutaj ten sprzęt od naszych polskich sponsorów, to mogłoby przekroczyć, wydaje mi się, że około 10 tysięcy dolarów. Ta wyprawa tutaj, na której jesteśmy dla jednej osoby, ale wyprawy, które są przed nami, czyli wyprawy na Antarktydę, no to są koszta około 900 tysięcy złotych polskich. Tu wow. Mówimy o 10 tysiącach dolarów, a tam mówię około 900 tysięcy złotych na osobę, czyli to jest około miliona złotych na osobę, a tam na tym kontynencie musimy zrobić na Antarktydzie trzy rzeczy, bo musimy zrobić biegun południowy, musimy zrobić najwyższą górę, czyli Mount Wilson, i największy wulkan Mount Sidley. Czyli przy takim kombo może nam zrobią delikatną obniżkę, ale jeśli ktoś nas ogląda i chciałby dorzucić się do tego, także cały czas zbieramy tych naszych darczyńców i sponsorów, żeby pokazać ich gdzieś w tym projekcie, bo ten projekt nie jest zwykłą rzeczą. To jest, jak Maria obliczyła, wspólnie w zespole i pojedynczo, to każdy z nas będzie współwłaścicielem 16 rekordów Guinnessa, więc no warto gdzieś tam się pokazać w tym naszym projekcie na pewno.
0: Jeżeli chcecie zobaczyć, jak radzą sobie himalaiści Karol Adamski i Maria Osioszyńska, to wejdźcie na rmf24.pl. Tam znajdziecie rozmowę wideo prosto z Mount McKinley.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.

0: Bednarski był mną i odwrotnie. Wyczuła to żona reżysera Julka Pitera i przyznała się, że to ona mnie wyczaiła do tej roli. A taka rola to marzenie. Trafia się raz albo ani razu. No czy ja nie mam szczęścia? No mówiłem, że mam. I nic na to nie poradzę. Lubię Bednarskiego. Lubię tamte czasy. I mam żal o kapelusze, że się ich teraz nie nosi. Borsalino, Eden, Stetson, Panama. Wiem, bardzo trudno byłoby teraz dobrać do nich trampki. Ale od czego są nasi świetni kostiumolodzy? Tomek Ossoliński na pewno coś by dobrał. W jego garniturze z kamizelką i niebieskich butach gram w Ochteatrze w Mayday u Krystyny Jandy Boba Franklina. Wcieliłem się w niego już prawie 400 razy. Postanowiliśmy z Pawłem Piterą iść za ciosem i napisaliśmy scenariusz serialu Nasz Człowiek w Rostowie. Bednarski przez przypadek został asem wywiadu w czasie wojny bolszewickiej. W założeniu filmowym miało to być trochę jak Wszystko dla orłów razem z Parszywą Dwunastką. Niestety żaden zespół filmowy nie był w stanie unieść takich kosztów. A może zaryzykować niezłe szaleństwo i koszty z nieprzewidywalnym skutkiem. A seriale? W serialach grało się licznych, w zwyczajnych i kultowych. 40-latku, paś pan jaki hitrus. W Zmiennikach, Lalce, 01 do przerwy, Kolumbach i wielu, wielu innych. Nawet do tej pory budzę zainteresowanie granej przez Teresę Lipowską Barbary, bohaterki M jak Miłość, jako podstarzały amant Józek Modry. Seriali nie zliczę, po prostu taka praca. Jak ktoś jest ciekawy, to proszę, w Wikipedii podają. Raz zagrałem trupa w 161 odcinku popularnego serialu o księdzu detektywie. Zostałem uśmiercony przez bandziorów i większość czasu na wizji przeleżałem nieżywy na łóżku. Ja leżałem, a nade mną młody policjant z tym księdzem próbowali wydedukować, kto mnie zabił. Długo, z obu stron łóżka, na którym dokonałem żywota. Aż przysnąłem. Po skończonych zdjęciach aktor grający policjanta podszedł do mnie i powiedział lekko wzruszony: Panie Stefanie, dziękuję. To był dla mnie zaszczyt grać z panem. No, dobrze, a teraz znowu puścimy sobie wodza fantazji, jak to ja mówię, i wspomnimy nie po kolei, a będzie o bokserach. Denderys. W siódmym, ostatnim odcinku Bednarskiego Henryk Talar, szczwany i wredny niemiecki komisarz policji, wymyśla oryginalny sposób przesłuchiwania bohatera, czyli mnie. Będzie mi zadawał ból, ale nie swoimi rękami. Zaproponował uczciwą walkę bokserską. Bednarski kontra Bubi.
1: Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Za moment w RMF FM.

0: Bubi to dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny mistrz Polski, czyli Ludwik Denderys. Wzrost 1,90 m, waga 98 kg. Ze swoimi 62 kg i 168 cm wysokości nawet we śnie bym z nim nie wygrał. Panie Ludwiku, niech pan pamięta, udajemy. Pana przeciwnik to aktor. Walczy pan na niby, jasne? To jest film.
1: Jasne, znam przecież pana Stefana. Mój ulubiony aktor,
0: powiedział z uśmiechem. Kamera, akcja, gong. Uśmiech na twarzy boksera zgasł. Gong musiał mu przypomnieć jakiś nieudany pojedynek. Może ze Stephensonem z Kuby, który go znokautował w pierwszej rundzie. Ruszył na mnie. Pierwsze uderzenie, nie za mocne, przyjąłem na zasłonę i odleciałem na koniec ringu. Denderys doskoczył i wziął zamach prawą, ale ja już zdążyłem wcześniej upaść.
2: Dobre, nie będziemy powtarzali.
0: Reżyser zorientował się, czym to się może skończyć. A przede mną był jeszcze cały odcinek do nagrania. Drogosz. Krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy zajmowałem wspólny barak z Leszkiem Drogoszem. Leszek miał ciekawy przydomek. Czarodziej ringu. Potrafił przez całą walkę nie dać się trafić przeciwnikowi. Był znakomitym, inteligentnym bokserem. Trzykrotnym mistrzem Europy. Na szczęście z nim nie musiałem walczyć, bo grałem wycieńczonego głodem cygana. Śpiewałem głosem Michaja Burano. Ale gdyby nie Leszek, to nie wiem, jakby się skończyło mało kulturalne zajście pod lokalem Melodia naprzeciwko Komitetu Centralnego w Warszawie w godzinach późnonocnych z dwoma nauczycielami WF-u, bodajże z Olsztyna. Chcieli się przekonać, jaki to bokser z Daniela Olbryskiego, bo akurat zagrał w filmie pod tym tytułem. Byłem w to na nieszczęście z lekka zamieszany. Walka zaczęła się przy wejściu do Melodii, a skończyła na Placu Trzech Krzyży naszym zwycięstwem i przyjazdem milicji. A potem była sprawa ugodowa. Nauczyciele przeprosili nas, a szczególnie Monikę Dzienisiewicz, ówczesną żonę Daniela. A my złożyliśmy się na zniszczony prochowiec jednego z pedagogów. Ech, ta młodość. Człowiek tylko by się bawił i rozrabiał. Do Melodii przychodziło się po zamknięciu spatifu, bo było niedaleko i otwarte do rana. Kiedyś, pamiętam, podeszła do mnie bardzo ładna kobieta i spytała, czy ją pamiętam. No niestety, ale nie. Jakbym miał pamiętać wszystkie ładne, to sami rozumiecie. Jak byliśmy w szkole, mówi ona, poszliśmy do łazienek. Na trawie znalazłeś drżdżownicę i powiedziałeś, że jest jadalna i zjadłeś. Nie dałeś drugą, ja też ją zjadłam, a potem się okazało, że ty udawałeś, a ja nie. Ten pan, który była to jej tata, przyjechali z Australii odświeżyć wspomnienia. Nie miała do mnie żalu. Cieszyła się, że udało jej się odświeżyć. Aż wierszyk wymyśliłem o tej, co poważnie traktuje żarty. My jesteśmy dwie rosówki, wyglądamy jak parówki. Polecamy się bez chrzanu, panieneczce oraz panu.
3: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: Andrew. Trzeci bokser mojego życia to Andrzej Gołota. Osobiście się nie poznaliśmy, ale byłem razem z moim synem Wojtkiem na jego walce za oceanem. Pod Nowym Jorkiem jest małe Las Vegas, Atlantic City. Tam 20 listopada 1999 roku odbyła się walka pomiędzy naszym Gołotą a Michaelem Grantem. A ponieważ w tym czasie byliśmy w Stanach z wizytą u mojego przyjaciela Adama, no to skorzystaliśmy z okazji. W Warszawie przed wyjazdem spotkałem Jurka Kuleja. Pochwalił się, że będzie w organizacji spotkania. A jakbym przyjechał, załatwisz bilety? Zgodził się, bo mnie znał i wiedział, że lubię żartować. Walka odbywała się w Trump Taj Mahal, kiczowatej wersji słynnej indyjskiej świątyni, czyli w wielkim kasynie z salą sportową. No masz te bilety? Powiedziałem do stojącego tyłem przy wejściu Kuleja. Ja, co ty? Myślałem, że jaja sobie robisz. Kazał nam czekać w barze, gdzie zebrali się sami nasi. Jakiś cmentarz przy whisky skojarzył mnie i spytał, czy łowię ryby. Nie, dziękuję. Ryby bardzo nie lubią, jak się je wyciąga z wody. Zażartowałem dowcipnie. Bo ja chodzę z pana kolegą z Teatru Syrena, razem łowimy. Potem przyszedł sympatyczny piłkarz Piotr Nowak, grał w Chicago Fire, a nawet zdobył Mistrzostwo Stanów. Mówił, że słuchał ITR-u. Jakiś inny, długi facet wznosił toast. Jak Andrzej przegra, to zapraszam wszystkich na Jamajkę. Chyba jak wygra, chciałem go poprawić, ale wszyscy się śmiali i cieszyli. Potem Kulej przyniósł nam dwa bilety i zaprowadził na salę. Spytałem o cmentarza rybaka. To był niejaki Pershing, Andrzej Kolikowski. Kilka dni po powrocie do Polski został zastrzelony w Zakopanem przy wyciągu na Polanie Szymoszkowej. Chłopcy z miasta mieli coś do niego. Jurek pokazał nam Trumpa z żoną. Człowieku, ten ma kasę, a jaki hotel? Żona też całkiem niezła, stwierdziłem gołym okiem. Polska publika z flagami i mocnym dopingiem chyba pomaga. Grant już w pierwszej rundzie dwa razy na deskach. Nasz wygrywa, zdecydowanie prowadzi na punkty. Aż tu nagle w 10 Gołota pada na ring, ale od razu podnosi się i ku zdumieniu wszystkich nie walczy dalej. Poddaje się. Z ringu schodzi w takiej formie, w jakiej wchodził. Dziwne. Wolałem tego nie kojarzyć z Jamajką. To teraz będzie suplement do Gołoty, ale z wyższych sfer.
1: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: noblistka. O tym, że Wisława Szymborska jest zafascynowana gołotą, dowiedziałem się już wcześniej w trakcie pobytu w Zakopanem w Domu Pracy Twórczej Halama w 1998 roku. W jadalni siedzieliśmy przy niedalekich stolikach, ja z Krysią, pani Wisława z przyjaciółką. Po obiedzie nie wytrzymałem i powiedziałem, że chciałbym mieć autograf noblistki. To ona, że wie o mojej twórczości radiowej i zrobi to chętnie pod warunkiem, że otrzyma mój w rewanżu. Taka była. Podpis dostałem na tomiku Widok z ziarnkiem piasku. Panie Stefanie, miło mi było pana poznać 2 października 1998 rok. I to jest moja kolejna relikwia. Jest w tym zbiorze przepiękny, mądry i oczywiście dowcipny wiersz o nas, aktorach. Wrażenia z teatru. Fragmencik. Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt 6. Zmartwychwstanie z pobojowisk, sceny poprawiania peruk, szatek, wyrywanie noża z piersi, zdejmowanie pętli z szyi, ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi twarzą do publiczności. Czyż tak nie jest, koledzy aktorzy? Telewizję oglądaliśmy we wspólnej sali. Repertuarem rządziła sucha, mało sympatyczna pisarka, podobno pisząca dla dzieci. Włączała telewizor z jakimś serialem i oglądała. Reszta chyba się jej bała, bo oglądała to, co ona. Było w niej mało dziecięcej radości i dorosłej empatii. Pewnie w tych książkach straszyła dzieci smokami. Po kolacji pani Wisława stwierdziła, że tylko ja dam radę tej strażniczce telewizora. Widzi pan, panie Stefanie, wieczorem jest walka gołoty, a ta na pewno nie pozwoli przełączyć. Panie Stefanie, noblistka prosi. Nie powiem, że się nie bałem, ale co tam, dla pani Wisławy wszystko. Zresztą sam też wolałem gołotę niż niewolnicę Izaurę. Przepraszam panią uprzejmie, jest taki problem, a właściwie prośba. Zacząłem do tej suchej rządzącej telewizorem. Chcielibyśmy poprosić o przełączenie na kanał. Nie skończyłem. Żadnego przełączania nie będzie. Niech pan to powie tym starym ciotkom. Oglądamy gołotę i koniec. Noblistka z koleżanką czekały w pełnym napięciu na korytarzu. Nie wiem, czy nie większym niż przy ogłaszaniu Nobla. No i co, panie Stefanie?
1: Załatwiłem.
0: Ej, wdzięczności w jej oczach i zadowolenia nigdy nie zapomnę. Chociaż teraz wiem, że nie było to dla mnie, tylko dla Andrzeja Gołoty. Ale niech mu będzie. Kazik Staszewski napisał o nim piosenkę. Pershing przysyłał mu kwiaty. Prezydent Kwaśniewski wystawił żelazny glejt. Wisława machnęła poemat. Ja załatwiłem transmisję. No dobra, to teraz będzie o amerykańskim śnie. Jak nie mając żadnego konkretnego fachu i nie znając angielskiego, próbowałem zrealizować American Dream. Takie marzenie o dolarach i sławie. Większość społeczeństwa i obywateli żyje tym snem, wierząc, że się spełni. I dlatego Ameryka jest najbogatszym krajem marzycieli na świecie.

0: to chodzi już o czwarta, to czas na Fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry, zapraszam. Premier zapowiada surowe kary dla odpowiedzialnych za fałszywe zgłoszenia pod numerem alarmowym 112. Zagrożenie wirusem Ebola w Polsce czy Europie wciąż jest bardzo niskie. Problem dotyczy krajów Afryki. A dziś na Wyspach wyjątkowe zawody, coroczna pogoń za kręgiem sera toczącym się z pagórka. O tym już za chwilę. Premier Donald Tusk zapowiedział surowe kary dla sprawców fałszywych alarmów po tym, jak służby po zgłoszeniu o pożarze siłowo weszły do mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Podczas niedzielnej odprawy z ministrami i służbami premier zażądał szybkiego ustalenia i zatrzymania sprawców prowokacji. MSWiA podkreśliło tymczasem, że służby działały zgodnie z procedurami, ponieważ zgłoszenie dotyczyło zagrożenia życia i pożaru. Jednak po wejściu do mieszkania nie stwierdzono zagrożenia, a lokal był pusty. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w Śląskiem. Na autostradzie A4 między węzłami Łany i Kleszczów osobówka zderzyła się z busem. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowana jest tam jezdnia w kierunku Katowic. Zagrożenie wirusem Ebola u nas wciąż jest bardzo niskie. Taki uspokajający wniosek pojawił się w miniony weekend podczas Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że wirus Ebola w ostatnich dniach doprowadził w środkowej Afryce do śmierci prawie 180 osób i do prawie 750 zachorowań. Problem dotyczy w sumie 10 państw Afryki.
1: Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tam. Skala jest duża. To nie jest tylko Demokratyczna Republika Kongo.
2: Wirus Ebola nie przenosi się z człowieka na człowieka?
1: No dokładnie tak.
2: Drogą kropelkową, tak jak wirusem grypy, nie da się zarazić?
1: No, nie da się zarazić, tak.
2: A co jeśli ktoś leci do Afryki w najbliższych tygodniach, niekoniecznie do Demokratycznej Republiki Konga, czy Ugandy, czy Sudanu Południowego? Czy jest coś, na co trzeba uważać?
1: To przede wszystkim na komunikaty epidemiologiczne, na to wszystko, gdzie się leci, w jakie miejsce się leci, gdzie się będzie i jakie miejsca odwiedzało. Nie grozi nam tutaj nic, a grozi nam tylko wtedy, kiedy będziemy nieostrożni, więc trzeba po prostu uważać. I to jest na bieżąco monitorowane.
0: Mówił prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Stukowski. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polski resort spraw zagranicznych, przypomnijmy, odradza podróży do regionów zagrożonych wirusem Ebola.
3: Inne oblicza sportu.
0: Rozmaitych dyscyplin sportu można było wczoraj spróbować pod czujnym okiem zawodowców na pikniku olimpijskim w Lublinie. Nie trzeba było mieć żadnego doświadczenia, ani nawet wiedzieć, jak się nazywa sport, na który się porywamy.
4: Klinkamy, łapiemy za wiosło i padlujemy.
5: Na klęczkach jest tak naprawdę najbardziej na początek bezpiecznie, jeżeli dopiero zaczynamy.
6: No człowiek się raczej nie potłucze, jak upadnie.
5: Dokładnie, nie potłucze się zarówno o wodę, deska jest bardzo wyporna i przyjmie każdego.
6: I jak się to nazywa?
5: SUP.
6: Łatwo się utrzymać na tej desce?
7: Tak. Nie, wywaliłam się, jestem cała mokra.
8: Ja tak.
6: I udało się nie wywrócić?
8: No.
6: Trzeba się wywrócić. Dlaczego? Kto się nie wywróci, ten się nie nauczy.
0: Zawodom na desce dostania i wiosłowania przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga. A tymczasem w niewielkiej wsi w angielskim hrabstwie Gloucestershire dziś z całego świata zjeżdżają się amatorzy zupełnie niecodziennych zawodów. Będzie to pogoń za kręgiem sera, toczącym się ze stromego pagórka. O szczegółach tego bardzo popularnego wbrew pozorom sportu londyński korespondent RMF FM Bogdan Trymorgan.
9: Ser toczy się z szybkością 100 km na godzinę, więc nie da się go dogonić. Wygrywa osoba, która dotrze na metę pierwsza, biegnąc, ślizgając się i fikając koziołki, słowem w dowolny sposób. Nie da się do tego biegu przygotować. Po prostu ruszasz, a wzgórze robi za ciebie całą resztę, mówi jeden z uczestników zawodów. Nie jest to bezpieczna zabawa. Zdarzają się złamania, zwichnięte stawy i wstrząsy mózgu. W dodatku, z uwagi na niebezpieczny charakter wydarzenia, lokalne służby ratownicze nie są w stanie zapewnić całościowej opieki. To jednak nie odstrasza amatorów pogoni za krążkiem sera.
3: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego pojechali na Podkarpacie, by pomóc w monitorowaniu tamtejszych niedźwiedzi. To pokłosie dramatycznego zdarzenia sprzed miesiąca, kiedy w rejonie miejscowości Płonna w wyniku ataku niedźwiedzia zginęła 58-letnia kobieta. Na czele ekipy z Tatr, która zajmuje się niedźwiedziami, stoi wicedyrektor parku Filip Zięba, z którym rozmawiał Maciej Pałachicki.
10: Mamy pierwszy od kilkunastu lat przypadek zabicia człowieka przez niedźwiedzia. Czy wiadomo, co się tam wydarzyło, jaki był scenariusz tego zdarzenia?
11: No potwierdzę tylko to wszystko, co już krąży w mediach, że w terenie, który był oddalony od osad, doszło do spotkania z niedźwiedziem. No i w wyniku tego spotkania wiemy, co się wydarzyło. Z relacji osób, które tam były na miejscu i przyglądały się tej sytuacji, wiemy, że warunki pogodowe panowały w ten dzień niesprzyjające. Wiał mocny wiatr i to ma też dosyć istotne znaczenie, ponieważ to może osłabić doskonały zmysł węchu i zmysł słuchu, który ma niedźwiedź. I często tak jest i taki przypadek też był u nas w Tatrach, w rejonie Bobrowca, w rejonie Mnichów Wołołowskich, który nie skończył się tragicznie, tylko skończył się pogryzieniem osoby przez niedźwiedzia. Ale wszystko, jakżeśmy do końca dokładnie sprawdzili, to wyglądało to w ten sposób, że te zmysły właśnie niedźwiedzia doskonałe, powtarzam, węch i słuch, były osłabione przez silny wiatr u nas i przez deszcz. W związku z tym niedźwiedź nie namierzył i był w miejscu, w którym się nie spodziewał człowieka. Człowiek praktycznie wszedł na niego. No i taką żeśmy mieli sytuację w Dolinie Chochołowskiej.
10: Często dochodzi do takich spotkań człowieka z niedźwiedziem, ale bardzo rzadko kończą się w tak tragiczny sposób. Czy wiadomo, co mogło spowodować aż tak dramatyczny przebieg tych zdarzeń tam na miejscu?
11: No bo w zdecydowanej większości w trakcie tych spotkań jest tak, że niedźwiedź wcześniej wie już o nas, że się zbliżamy i on nie jest zaskoczony. I przecież to często widzimy w teatrach, że gdzieś niedźwiedzie koło szlaku przechodzimy, widzimy. No, jeżeli chodzi o spotkania turystów z niedźwiedziami, to w sezonie letnim nie ma dnia, gdzie turyści nie zgłaszaliby nam, że widzieli niedźwiedzia. Jeżeli idziemy po wyznaczonym szlaku, jeżeli nie idziemy w nocy, a jeżeli idziemy w nocy, idziemy trochę głośniej i dajemy wcześniej informację niedźwiedziowi, że my tutaj jesteśmy, no to bardzo często w zdecydowanej większości, ponad 90% przypadków, niedźwiedź wie o tym, w ogóle nie jest zainteresowany i sam schodzi nam ze ścieżki. Problem pojawia się wtedy, kiedy niedźwiedź zostaje zaskoczony. To się może wydarzyć gdzieś właśnie w miejscach, które są nieuczęszczane przez człowieka. Takie miejsca, gdzie niedźwiedź się nas nie spodziewa.
10: Ludzie często sobie wyobrażają, że jak się spotka niedźwiedzie, to on natychmiast się rzuci na człowieka i może go zagryźć. To jest tak, że niedźwiedzie polują na ludzi?
11: No nie, niedźwiedzie tego w sobie nie mają, że polują na ludzi. Niedźwiedź jest groźny i straszny w naszych oczach. Jest bardzo silny, posiada potężne pazury i potrafi się bardzo szybko poruszać. Człowiek nie ma żadnych szans. Ale takich przypadków u nas, gdzie niedźwiedź człowieka traktuje jak swoją ofiarę, czyli próbuje go dopaść i potem żeruje na nim, to u nas w historii nie mieliśmy takich sytuacji.
10: No tak naprawdę, gdyby niedźwiedź chciał polować na człowieka, to pewnie by codziennie były takie przypadki.
11: No tak, tym bardziej właśnie w Tatrach, gdzie mamy bardzo dużą ilość szlaków turystycznych. W zasadzie mogę z dużą pewnością powiedzieć, że trudno jest w Tatrach wytypować takie miejsce, z którego niedźwiedź by nas nie słyszał bądź nie czuł.
10: No właśnie, no co dalej? No bo już się pojawiły apele, nie wchodzić do lasu, część ludzi mówi strzelać, eliminować to zagrożenie. Co dalej jest w takiej sytuacji?
11: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że naprawdę trzeba się połączyć tutaj z myślami, z rodziną, bo naprawdę stała się dla nich ogromna tragedia, mało się o tym mówi. Co dalej? Mniej emocji w tym wszystkim, to zostawmy naprawdę ekspertom. Nie jesteśmy pierwszym krajem, gdzie już takie problemy miały miejsce. Wszędzie, gdzie miesza się jakby nasza populacja z niedźwiedziami, gdzie mieszkamy na styku z zasięgiem niedźwiedzi, to wszędzie na świecie przerabia się podobne sytuacje, podobny konflikt. I dodam, że w Stanach, w słynnym parku narodowym Yellowstone, tam gdzie byli prekursorzy i oni zaczynali różne programy niedźwiedziowe i zarządzali tą populacją, to ten proces trwał przez park, przez profesjonalne służby, przez naukowców, przez biologów, czyli przez prawdziwych ekspertów. To uporządkowanie tego procesu trwało ponad jedną generację niedźwiedzi, czyli ponad 30 lat, zanim osiągnęli określony efekt. Te działania, które są na świecie, to one są zintegrowane. One w głównej mierze, podkreślam to, jest działanie na przyczynach. Już nie ograniczanie i walka ze skutkami, bo to już jest po fakcie, czyli przyczyny, czyli w miejscach, gdzie się nam nasza populacja z populacją niedźwiedzi łączy, styka, gdzie wspólną przestrzeń zajmujemy, to głównym właśnie przyczyną jest nasza działalność, czyli resztki jedzenia, śmieci, odpady, kompostowniki. No wystarczy, że ktoś ma kury i na noc zostawia ziarno łatwo dostępne koło kurnika. No to przez pierwsze dni ten niedźwiedź korzysta z tego ziarna, nie wchodząc do kurnika. Ale on już jest tak przyzwyczajony, jak się mu tam nic w pobliżu nie dzieje, to on, no dlaczego nie ma, co to dla takiego niedźwiedzia jest otworzyć sobie kurnik. I takie sytuacje też są, więc tak naprawdę to musimy tutaj wszyscy wspólnie działać. Wszędzie, gdzie są niedźwiedzie, to bardzo istotne jest dobre rozpoznanie niedźwiedzi problemowych. Odniosę to do nas, do ludzi. Jeżeli okazałoby się, że w mieście stał się jakiś wypadek śmiertelny i ktoś kogoś zamordował, czy profesjonalnym byłoby złapanie tego sprawcy, czy wysiedlenie całej wioski bądź miasta, bo wszyscy są winni. I trochę jest tak z niedźwiedziami, że czasami wystarczą 3-4 osobniki problemowe w całej populacji, a idzie to na konto wszystkich. Trochę jest tak, jakby tu była odpowiedzialność zbiorowa. Moja konkluzja jest taka, w Bieszczadach zaczynają się rozliczania, a jeszcze nie zaczęły się profesjonalne działania. Więc dajmy sobie trochę czasu i rozliczajmy ludzi, którzy się tym mają zająć, w momencie jak oni zostaną powołani, przeszkoleni i będą podejmować decyzje. Chciałem podkreślić, to z niedźwiedziami jest tak, że te procesy odwracalne są bardzo długie, bardzo żmudne i na to naprawdę potrzeba dobrze wykwalifikowanych ludzi z dobrym sprzętem, ludzi, którzy dysponują czasem tak, że mogą pracować wtedy, kiedy my śpimy, bo często to się zaczyna nocami. W związku z tym poukładajmy to, bo jest próba poukładania tego. No i tak naprawdę pytania, czy działa, czy nie działa, jak to działa, czy oni dobrze, ta grupa działa, czy źle, no to one są nie w tym momencie, bo jeszcze ta grupa chyba nie zaczęła w ogóle działać. I to są dwie różne rzeczy, bo co innego jest działanie z osobnikami problemowymi, bo to jest działanie na tu i teraz, a co innego jest myślenie o większym projekcie, ile tych niedźwiedzi ma być w Karpatach po naszej stronie. To jest tak, że możemy mieć 100 niedźwiedzi i wszystkie będą grzeczne, a możemy mieć tylko 5 i te 5 będą problemowymi niedźwiedziami. Więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym i jeszcze raz podkreślam, te procesy no muszą trwać dosyć długo, procesy sprowadzania tych niedźwiedzi problemowych na dobrą drogę. One trwają długo, wymagają konsekwencji dobrze przeszkolonych ludzi.
0: Z wicedyrektorem Tatrzyńskiego Parku Narodowego Filipem Ziębą rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Puls tygodnia pod tytułem Matysiak, oddaj mandata, ale zaczynamy od tematu innego, żeby...
1: Od kompotu zaczniemy.
0: Od kompotu, słuchajcie, amerykańskie celebrytki i lifestylerki.
1: Lifestylerki, takie wpływaczki życia?
0: Wpływaczki życiowe. One odkryły kompot oraz odkryły rosół.
1: Tak, wrzucają jak porąbane filmiki na media społecznościowe.
0: Tak, i uwaga, rosół to jest dla influencerek chicken tea.
1: Chicken tea.
0: Czyli herbata z kurczaka. A kompot to jest fruit water.
1: Fruit water, czyli woda owocowa.
0: Frutowa woda taka.
1: No, to jeszcze dużą szponder, warzywa, cebulę z ognia, to szaleją.
0: Taki by to miał rosół, to fruit, ten chicken tea.
1: Chicken tea.
0: Ja czekam, aż influencerki normalnie odkryją polską nutellę ze świni, czyli popularny smalec. Przecież to im rozwali głowy wtedy.
1: No i być może nieprzyzwyczajone amerykańskie żołądki.
0: Dokładnie. Amerykańskie lifestylerki na kompot mówią kumpat.
1: Kumpat?
0: Kumpat. Fruit water,
1: woda owocowa.
0: Kompot. Kompot.
1: I według tych influencerków i lifestylerków owoce te później je się pałeczkami.
0: Tak, chińskimi.
1: Truskawki na
0: sushi. Tak, truskawki. Tak. Ja czekam, aż amerykańskie influencerki odkryją widelec.
1: Czyli taki trójząb biesiadny.
0: Trójząb gastronomiczny. Biesiadny taki party... Banquet trident.
1: Banquet trident, no.
0: Food trident taki.
1: Tak.
0: Słuchajcie, nic nie mówcie influencerkom amerykańskim. Ja was zaklinam, że fruit water... To mojemu dziadkowi jego babcia w 1939 roku podawała do obiadu.
1: Tak. Jak Mieszko był bił Niemca pod Cedynią.
0: To już chwilę temu.
1: Pamiętamy,
0: było.
1: Prawda? To po kompocie był.
0: To najpierw kompot, a potem bijemy Niemca.
1: A owoce z tego fruit water to wyjadali mieczami.
0: Tak. I nawet sztyletami, bo nie mieli chińskich pałeczek jeszcze wtedy.
1: Tak,
0: Mieszko mnie strasznie. To musiał chwilę poczekać.
1: Strugali patyczki, ale to się daleko
0: nie było. To. Ważna informacja. Kompotu nie powinno się łączyć z innym odkryciem influencerek amerykańskich chyba sprzed 2 lat z popularnym kefirem.
1: Zachwyciły się
0: kefir. Oni się zachwycali, że kefir, kefir. To jest...
1: Kefire może.
0: Kefire. Czy słowiański nektar mocy w ogóle. Why Slavic girls are so beautiful i zdrowe?
1: Są piękne, są zdrowe, because they drink kefire.
0: I dlaczego dokładnie, dlaczego słowiański wojownik, Slavic warrior też jest taki beautiful i silny? Po kefire. To nie wolno łączyć kefir z...
1: Nie, znaczy nasze polskie żołądki nawet tego nie zauważą.
0: Nasze żołądki. Chociaż nie, przepraszam, z drugiej strony dla takiego amerykańskiego żołądka nieprzyzwyczajonego do połączeń takich polskich, to łączenie kumpat z kefire to jest taki level entry.
1: No, a łączenie
0: to, na początku to można.
1: A łączenie z kefiru z wodą spod ogórków kiszonych.
0: My to tak wytrzymamy, będzie ciężko, ale zdzierżymy, ale amerykański żołądek na tej chemii amerykańskiej, na tym niezdrowym jedzeniu, jak na
1: ale być może wiosną 2028 roku amerykańskie influencerki i lifestylerki. Pokażą światu płyn młodości.
0: Cucumber water, czyli
1: pickle water.
0: Pickle, czyli woda spod ogórku.
1: Tak, magic sour cucumber water of life.
0: Magic sour cucumber water of life. Pamiętajcie, że radiowcy o bez cenzury powiedzieli wam o tym jako pierwsi. Magic cucumber pickle sour water of life.
1: Tak. I nie mówcie nikomu w USA, kochani, że takie coś jak kompot to można zrobić bez wody, ale na przykład z alkoholem. Nie. To taki męski kumpat.
0: To jest męski kumpot, male kumpat, ale to mogą też pić kobiety typu ciocia, babcia, dziewczyna. To
1: robią się od tego rumiane po prostu.
0: Robi się taka rumiana, czyli zdrowa. A jeżeli tak jesteście na weselu albo na urodzinach i babcia taka sapie albo ciocia, to znaczy, że wypiła za dużo tego męskiego kompotu. Ale to też nie należy na to zwracać uwagi. Tak. Nie, bo to...
1: Nie mówcie o tym influencerku.
0: Nie.
1: Miejmy jakieś swoje polskie tutaj.
0: Tak.

0: Tajemnicze.
1: Nasze słowiańskie, a też niech i te influencerki amerykańskie, lifestylerki mają co odkrywać.
0: Tak.
1: Niech mają co pokazywać
0: świat. Pracują na tym.
1: Słuchajcie, Puls to tygodnia dla dorosłych, to jest taki nasz autorski Radiowców Bez Cenzury, przegląd najważniejszych
0: subiektywny, nie staramy się być obiektywni.
1: O czym jeszcze będziemy w tym odcinku mówili? O samolotach F-35 w Polsce, bo w końcu do nas tutaj przyleciały. Powiemy o tym, kto chce dorwać Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
0: I co z tą posłanką Matysiak i jej mandatem?
1: Dokładnie, to jest tytuł tego odcinka. Ważne rzeczy się podziały. Zaczynamy od, to elektryzowało po raz kolejny wszystkich kilometrówki.
0: Jak co roku.
1: Czyli to są takie, no to ten serial wraca do jak taki, jak ogórek popity kefirem. To tak. Po prostu do nas, albo nawet z siadłym mlekiem wraca. Kilometrówki w Sejmie.
0: Czyli grubej, czyli mówimy o grubej kasie, w jaką posłowie oprócz uposażenia, diet, kasy na biuro, zwolnienia z podatku, biorą za jeżdżenie.
1: Zasrani złodzieje. Tak. Powie ktoś złośliwy.
0: Nie
1: to, słuchajcie, nie, to tak nie mówmy. I my tak nie mówimy i my się nie zgadzamy na takie mówienie, bo to nie jest tak.
0: No. Łukasz Mejza 48 100 zł kilometrówki pobrał.
1: No.
0: 12 470 zł na taksówki.
1: Oprócz tych kilometrów?
0: Tak, tak. 37 500 zł za najem samochodu.
1: Ale i widzicie, i wy byście, bo tacy jesteście troszeczkę nieogarnięci. Wam się wydaje, że te 255 punktów karnych,
0: 225
1: punktów tak. karnych, bo tyle poseł ma. Myślicie, że to się zrobiło samo? No. Że to jest takie proste, że to jest takie łatwe, że to przychodzi bez wysiłku za darmo?
0: Nie. Pan Mejza wydał też 115 268 zł i 40 groszy za loty krajowe. Stary,
1: to
0: ale
1: jest
0: się nalatał.
1: Dla nas, dla Polski, bo pomyślę, że gdyby on nie latał, to on tych punktów miałby 500, jak nic.
0: 500.
1: Miałby 522.
0: Swoją drogą ciekawe, czy on widział samolot w ubiegłym roku.
1: Ja mam notatki. Antoni Macierewicz stracił prawo jazdy, ale mu to nie przeszkadzało w niczym. Pobrał skromne 19 tysięcy kilometrówek.
0: No, jakaś rekompensata. Widocznie jeździł bez prawa jazdy.
1: Może właśnie, słuchajcie, może to jest rekompensata dla takich posłów typu pan Macierewicz za to, że nie mają samochodu. Żeby im nie było przykro, że tyle Polaków się rozbija furami, to im dostają taki... Sejm im rekompensuje fakt braku posiadania pojazdu mechanicznego o napędzie spalinowym.
0: Albo zakaz jeżdżenia tym autem.
1: Albo zakaz spalinowym
0: lub elektrycznym.
1: No, Aleksandra Leo, posłanka, w 25, o tym wszystko mówimy o 25, o jednym roku, wzięła tak, 42 tysiące kilometrówki, ale ponieważ nie ma auta, no to wzięła jeszcze 41 tysięcy na wynajem auta.
0: I to jest obłędnie logiczne.
1: To jest logiczne.
0: To jest obłędnie logiczne, bo nie masz auta, to wynajmujesz. I możesz brać kilometrówkę wtedy.
1: To jest logiczne.
0: Tak. Najlogiczniej wydane 83 tysiące złotych w polskim parlamencie.
1: Gdyby wszyscy w kraju tak logicznie jak pani Leo Aleksandra, Ola Leo, wydawali pieniądze, to Polska byłaby zupełnie gdzie indziej. Może nawet w kosmosie by cała Polska była.
0: Ale też wydała, pisze tutaj sieć, czyli internet popularny dla przyjaciół, prawie 7 tysięcy na taksówki.
1: Pani Ola.
0: Tak.
1: Czyli to też jest logiczne, bo ona brała taksówkę i jechała tym samochodem po wynajmowane auto, żeby je wynająć, żeby móc brać kilometrówkę. To jest logika, to jest konsekwencja, to jest pragmatyzm, to jest rozsądna racjonalność. Rozsądna racjonalność.
0: Ale nie. Zasrane polskie złodziejstwo, jak mówią złośliwi.
1: Nie wolno mówić, że to jest...
0: Sprzeciwiamy się nazywaniu posłów zasranymi złodziejami.
1: Nie można tak mówić.
0: Nie.
1: Słuchajcie,
0: nie.
1: Kto powie, że poseł to zasrany złodziej, nie ma racji. Nie ma naszej zgody.
0: Nie. Właśnie.
1: Bo to chodzi o to po prostu, żeby... Jest taka zasada finansowa, to stosują najbogaci na świecie, żeby pieniądz do ciebie wrócił, przychodził, przeprowadzał kolegów, to musi ten pieniądz być w ruchu. On musi zmieniać miejsce.
0: Czyli co, oni jeżdżą dla nas?
1: Tak.
0: Dla Polski,
1: tak,
0: dla naszej kochanej ojczyzny.
1: Oni dla kraju.
0: I ich koszynej ojczyzny, i kraju nawet jeżdżą. No.
1: Robert Dohan, Koalicja Obywatelska, jeden z najbogatszych posłów. W 25 roku kilometrówki, taksówka, wynajem auta, parkingi, loty, autostrady. 209 122 zł.
0: No bo...
1: Dla nas!
0: 209 122 zł piechotą nie chodzi.
1: Dla Polski.
0: No, dla Polski.
1: Dla kraju, żeby pieniądz był w ruchu. Mogę dalej? Czy
0: no
1: nie?
0: Dawaj,
1: czy
0: dalej.
1: Czy jesteście znudzeni już? Internet wylicza jeszcze, a to jest dobre, kilometrówki posłanki Lewicy, oni mają serce po lewej, Anny Marii Żukowskiej.
0: To ta, co kradnie na komisjach butelki z wodą mineralną w tej.
1: Nie, to nie wolno tak mówić. Nie?
0: A to, ona... nie, to nie mówię tak.
1: Nie, nie. A ją podsumowali tak bardziej całościowo. W 19-20 przytuliła 35 tysięcy na kilometrówki, w 21 pisze internet 29, w 22 31, w 24 41, w 25 skromniej tylko 38 tysięcy, a pani Anna Maria Żukowska nie posiada samochodu.
0: No i co?
1: Ale może musiała butelki zawieźć do domu.
0: Tak, albo do banku, do tego butelkomatu. Razem 175 245, jak tu podsumowaliśmy, i sobie teraz elegancko może kupić wypasiony samochód.
1: Za 175 to pani Anna Maria może nawet kupić z wanną.
0: Którym się będzie przemieszczać w imieniu ludu pracującego miast i wsi.
1: O którego to dobro pani Anna Maria, poseł tak o lewicowej wrażliwości, za żarcie walczy.
0: I życzymy jej dalszych sukcesów w tej nieustającej walce o nasze dobro.
1: Natomiast teraz przechodzimy w naszym serialu kilometrówkowym do najgorszego możliwego nazwiska w tym całym zestawieniu. Paulina Matysiak. Zapamiętajcie to nazwisko.
0: Też z lewicy.
1: Też z lewicy. Osoba o lewicowej wrażliwości. Słuchajcie, zero kasy z kilometrówek. Nic. Nic nie wzięła.
0: I okropne.
1: Zero. Okropne.
0: I my takich ludzi mamy w parlamencie?
1: Słuchajcie, jeżeli ona o siebie nie potrafi zadbać, jeżeli sobie nie da, to jak ona chce zadbać o nas? Jak ona chce dać nam, Polakom?
0: Coś.
1: Jak? No. Co? Cokolwiek.
0: Hańba. Tyle lat, tyle kilometrów. Sam pracował na swoją opinię. Prawda? A pani Matysiak? Kurde, o tak wszystko zburzyła, bo ona nagle chce być uczciwa.
1: To nagle się ktoś znalazł, to nie łyka kasy, którą można łykać.
0: Chce pani być uczciwa, to niech pani idzie do normalnej roboty.
1: I tu, stąd jest nasz apel. Pani Matysiak Paulino, oddawaj mandata.
0: Tak.
1: Matysiak, oddaj mandata. Nie może tak być. Co to jest w ogóle?
0: A jeszcze bym jedną rzecz dodał, że generalnie wyliczono, że posłów, którzy nie brali kilometrówek, jest 23.
1: A czyli Matysiak nie jest jedyny.
0: Nie. A na całej listy jest Błaszczak, bo jest na B. I tak leci w dół. Jest 23 osoby.
1: Czy więcej mamy takich zakał?
0: Więcej mamy zakał.
1: 460 posłów, 23 to 5...
0: Trzy zakały.
1: To
0: 5%
1: jest
0: 5% zakał.
1: Ludzie. Co? Czego myśmy dożyli? Gdzie jest Polska?
0: I powiem,
1: bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie.
0: Czuję się rozczarowany.
1: Naprawdę.
0: Aż tyle osób nie brało kilometrówek.
1: Dokładnie, straszne. Słuchajcie, to jest... Znaczy... Sprawa jest, powiem wam, wszyscy się oburzą. Wszyscy się oburzą, wszyscy będą gadać, wszyscy będą pisać. I jak co roku kompletnie nic się w tej sprawie nie zmieni. Za rok się dowiemy, ile wszyscy łyknęli za 26. Słuchajcie. Za rok banda chciwych złodziei znów wyciągnie swoje zasrane łapska po publiczne pieniądze.
0: No, ale ci tak mówią złośliwi.
1: Tak powiedzą złośliwi.
0: My nie, tak nie wolno mówić.
1: My wam zabraniamy.
0: Zabraniamy,
1: my się
0: absolutnie.
1: Nie zgadzamy na takie stawianie sprawy.
0: To tak powie, płaci karę 5 zł.
1: Dokładnie.
0: No.
1: Nie mówcie tak. Nawet tak prosimy nie myśleć.
0: Nawet, no właśnie, tak, nawet w żartach tak nie mówcie.
1: Też tak nie wypada zasrany złodziej. Jak to brzmi?
0: Bi, no.
1: Nie.
0: No.
1: Zmieniamy temat.
0: Na inny.
1: Zauważyliście, tak jest w budzie tygodnia, że jak zmieniamy temat, to zawsze na inny. Nie zdarzyło się, żebyśmy na ten sam zmienili. Polska Agencja Kosmiczna zwróciła się do rządu, cytuję, o zablokowanie publicznej aktywności naszego kosmonauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
0: Chcą cenzurować kosmonautę naszego?
1: Tak.
0: Ale o co chodzi?
1: Jak wynika z pisma prezeski Polsa, to jest to nasza agencja kosmiczna, doktor Wachowicz, chodzi o, cytuję, doprowadzenie do zaprzestania komentowania działań agencji, projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa przez pana Sławosza.
0: Doprowadzenie do zaprzestania.
1: Tak.
0: Bardzo zapamiętam tę
1: frazę. Było spotkanie zamknięte Polsy, to jest Polska Agencja Kosmiczna. Zamknięte spotkanie. I tam pan Sławosz Uznański-Wiśniewski miał stwierdzić, że projekt, cytuję, nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji.
0: Chyba Tuska się najadł? Kaczyńskiego się najadł?
1: Chodzi o taki projekt, cytuję, programu bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS 2. To pan Sławosz powiedział, że to
0: czyli czekaj, jest. Czyli pan Sławosz dopuścił się obrazę uczuć niemiecko-francuskich.
1: Nałykał się prezesa Kaczyńskiego, się dopuścił obrazę uczuć niemiecko-francuskich. To dopuścił się myśl o zbrodni.
0: To myśl o zbrodnia.
1: Myśl o zbrodnia, myśl to jest zbrodnia. Tak nie można mówić.
0: Nie.
1: Zamknąć albo Sławosza, albo usta Sławosza.
0: Tak.
1: Nie będzie Sławosz po prostu coś tam.
0: Pluł nam w programy kosmiczne.
1: Dokładnie.
0: Tak. Ale to też mi zaimponował, ci
1: ja
0: powiem.
1: Ja czy Sławosz?
0: Nie, Sławosz.
1: Sławosz, tak.
0: Bo ma żonę z K.O.
1: Panią Wiśniewską Uznańską.
0: Tak. Lot, kosmos przy tym, co go teraz czeka? To pikuś.
1: Sławosz, jakby coś, to my tutaj mamy studio radiowców bez cenzury, to ci jakąś
0: tam
1: kozetkę.
0: Pod biurkiem, kołderkę.
1: Nie, kozetkę, tu jest, w ścianie są na hamak, haki, to sobie możesz jakby coś kimać, dostawimy ci klucze, to jest
0: kąp jest.
1: Węzeł sanitarny, tak, internet mamy dobry, szybki, więc wpadaj.
0: Pachy sobie podmyjesz.
1: To wszystko sobie wymyjesz,
0: nie, jest okay.
1: Możesz tu. Tak. Podcast zrobisz.
0: Tak.
1: Gdzie skomentujesz pro francusko-niemieckie działania. Dobra, jeszcze jeden temat żył, tak? Polska internet, żył polski internet w mijającym tygodniu 5000 żołnierzy amerykańskich. Trump jednak wyśle tych żołnierzy do Polski. Mhm. Jak stwierdził pan Trump w pisie internetowym, jest to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
0: Fajnie, nie ma co, jest to jakieś potwierdzenie, jakieś wsparcia i wyróżnienia dla naszego prezydenta.
1: No i także nasz prezydent ładnie podziękował panu prezydentu amerykańskiemu, Donaldowi Trumpowi. Super.
0: No super, naprawdę, jakby Stany były na Eurowizji, to nawet dałby, nie wiem, im 12 punktów. A kiedy to Trump obiecał?
1: My Polska byśmy dali Stanom Zjednoczonym.
0: Tak, Amerykanom. A kiedy Trump to obiecał?
1: Stany, pamiętasz? Jeżeli będziecie w Eurowizji, no to macie na stałe 12 punktów. No. To się Donald Trump obiecał, to 5000 żołnierzy w czwartek wieczorem.
0: Spoko. Jak będzie pamiętał po weekendzie, to będzie naprawdę sukces. A już są jakieś takie przebłyski, że to niby 5000, ale nie do końca 5 i nie teraz, a może... No, różnie mówią.
1: Będzie z tymi 5000 żołnierzy jak z kasą z programu Safe.
0: Tak.
1: Ona miała być po kilku godzinach po podpisaniu, a teraz się okazuje, że to nie jest takie, bo to muszą być procedury. To musi wszystko, to hop siup, ta kasa nie będzie.
0: Nie.
1: Ciekawe, co będzie pierwsze, 5000 żołnierzy od Trumpa, czy te miliardy z programu
0: Safe? Może razem wpłyną, może ci żołnierze przywiozą. Pieniądze.
1: To by miało ręce i nogi. Dzięki, że oglądaliście do tego momentu. Kończymy spotkanie z ciekawymi ludźmi. Tomasz Odbratowski,
0: Przemysław Skowron.
1: Jacek Tomkowicz kazał was pozdrowić z urlopu. No bo to Tomkowicz, to wiadomo.
0: To on się obija.
1: To łapczywy, taki urlop.
0: Łapczywy na wolne jest taki, że bardziej łapczywego nie znajdziesz.
1: To bardziej łapczywy jak ludzie na pieniądze.
0: No, on na wolne. Taki jest.
1: Dzięki.

0: Zbliża się piąta, to są fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Kraków czeka na ostateczne wyniki referendum. Te poznamy w ciągu najbliższych godzin. Dojechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zebrał około 20 milionów złotych. W ten weekend Łatwo Gang zorganizował kolejną zbiórkę charytatywną. Tajemnicza śmierć około 30 ptaków w Lublinie. Znaleziono je w fontannie przy ulicy Mickiewicza. Zagadkę mają wyjaśnić badania. W Krakowie trwa oczekiwanie na ostateczne wyniki niedzielnego referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. A przy krakowskim magistracie na Placu Wszystkich Świętych całą noc czuwał nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie o poranku są te najnowsze informacje?
1: Otóż po wschodzie słońca najwięcej informacji przekazują nam śpiewające ptaki, ale nadal nie możemy bazować na tych oficjalnych danych zbieranych przez Miejską Komisję Referendalną. Według nieoficjalnych informacji zdecydowana większość mieszkańców uczestniczących we wczorajszym plebiscycie zdecydowało się zagłosować za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To poparte zostało wystarczającą liczbą osób uczestniczących w głosowaniu, co sprawi, że stanie się ono ważne. Wciąż mimo kończącej się nocy spać spokojnie nie mogą urzędujący radni. Według moich nieoficjalnych informacji ostateczna liczba osób, które poszły do lokali, może być niewystarczająca do tego, by wynik głosowania spowodował odwołanie Rady Miasta. W związku z tym niemal pewne jest, że w ciągu 90 dni odbędą się wybory jedynie nowego prezydenta Krakowa. Z chwilą stwierdzenia ważności referendum władze stracą prezydent Aleksander Miszalski oraz czworo jego zastępców. Ostateczne wyniki niedzielnego głosowania mamy poznać w ciągu kilku godzin. Sprzed krakowskiego magistratu Paweł Konieczny.
0: Z Krakowa przenosimy się do Gdańska, bo tam już dojechał, wczoraj wieczorem zresztą, Łatwo Gang. Piotr Chętkę wyjechał w piątek z Zakopanego, rozpoczynając kolejną charytatywną akcję. Śledził ją nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
2: Od Tatr po Bałtyk po drodze wiele osób stawało przy drodze, w swoich miejscowościach i kibicowało Piotrowi.
3: Dzięki!
2: Przez weekend pokonał niemal 700 kilometrów. Na pewno były momenty, w których zmęczenie dawało o sobie znać, ale na transmisji widzieliśmy, jak to wsparcie, które otrzymał, niosło go.
4: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
2: Mówił w połowie trasy niedaleko Łodzi naszej reporterce Magdalenie Greinert, a to kolejna jego historyczna akcja, a dopiero co w kwietniu zebrał ponad 280 milionów na streamie charytatywnym.
0: W czasie weekendowego przejazdu w internet w internetowych zbiórkach Łatwo Gang zebrał kolejne 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców.
5: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
0: Skwer z fontanną, w której znaleziono martwe ptaki, został zamknięty przez policję do czasu dokładnych badań. Do tego tajemniczego zdarzenia, przypomnijmy, doszło wczoraj na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: To, że strażackie czujniki nie wykazały zagrożenia, usłyszałem od dowodzącego akcją straży kapitana Michała Gałkowskiego.
7: Wyszła po prostu woda.
6: Ale właśnie w tej wodzie znaleziono martwe ptaki.
7: Około 30 ptaków martwych.
6: Możliwe, że komuś przeszkadzały, mówią mieszkańcy osiedla Mickiewicza, które przypomina park pełen starych drzew i śpiewu ptaków.
8: Śpiewają nam pięknie i o drugiej w nocy, co niektórych może to denerwuje. Może ktoś złośliwie coś takiego zrobił.
9: Ktoś to robi specjalnie, no bo co?
10: Od 10 lat pamiętam mieszkamy, to nigdy się tak nie zdarzyło.
6: A co się zdarzyło, to wykażą dodatkowe badania. Ptaki zabrano, wodę wypompowano, fontannę zakryto plandeką, plac został ogrodzony i pilnuje go ochrona.
0: Turyści, od dziś nie przejdziecie drogą do Morskiego Oka i nie ma to nic wspólnego z ostatnim wybrykiem ukraińskiego influencera. Chodzi o to, że zaczyna się ostatni etap remontu nawierzchni trasy, a wykonawca planuje całkowicie ją zamknąć na odcinku od Łysej Polany do wodogrzmotów Mickiewicza.
11: W przyszłym tygodniu ma wykonać warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną. Później w tygodniu, kiedy będzie okres Bożego Ciała, prace zostaną przerwane i dokończenie prac nastąpi do 15 czerwca, łącznie z uporządkowaniem, z utwardzeniem poboczy.
12: Wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
0: Mówili wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupiń. Ostatni etap remontu potrwa do końca przyszłego tygodnia. A na kolejne fakty zapraszam już w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego. Poranne wydanie startuje tradycyjnie o 5:30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 5.30. Dzień dobry, Magdalena Wojtuń, zapraszam na pierwszy o poranku Fakty w RMF FM. To poniedziałek, 25 dzień maja. To jest temperaturowo przyjemny poranek w całym kraju. Aż 18 stopni w tej chwili w Przemyślu. To jest najcieplejsze miejsce w Polsce. No, gorące emocje oczywiście w Krakowie. Mieszkańcy wciąż czekają na oficjalne wyniki referendum. Według tych nieoficjalnych danych krakowianie odwołali ze stanowiska prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za moment też informacje ze śląskiego odcinka A4. Poniedziałkowy poranek krakowianie obudzą się prawdopodobnie w nowej politycznej rzeczywistości. Trwa jeszcze liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum, no ale według nieoficjalnych informacji władzę straci prezydent Aleksander Miszalski. Przy krakowskim magistracie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, dzień dobry, poranku.
1: Dzień
0: Jakie
1: dobry.
0: Masz te najnowsze dane?
1: No, na razie musimy wciąż bazować na wynikach nieoficjalnych. Według tego, co wiemy, zdecydowana większość mieszkańców Krakowa uczestniczących we wczorajszym referendum zdecydowała się odwołać prezydenta Miszalskiego. W przypadku tego głosowania przekroczony miał zostać próg ważności referendum. Spokojniej dziś nad ranem spać mogą radni. W przypadku Rady Miasta frekwencji raczej nie będzie. Wciąż nie ma oficjalnych wyników. One zostaną wywieszone tutaj, za wielkimi drewnianymi drzwiami krakowskiego Urzędu Miasta. Jeśli władzę stracą prezydent Miszalski i jego zastępcy, w ciągu 90 dni odbędą się wybory jedynie nowego prezydenta Krakowa. Wcześniej premier wyznaczy komisarza. Sprzed krakowskiego Urzędu Miasta na Placu Wszystkich Świętych Maciej Sołtys.
0: Z Maćkiem tego poranka będziemy się łączyć oczywiście. Kierowcy w Śląskiem ostrzegamy. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką na A4 w pobliżu Kleszczowa. Między węzłami Łany i Kleszczów zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Rosja po raz trzeci od początku wojny użyła hipersonicznego pocisku balistycznego Oresznik. Według ukraińskich władz głównym celem wczorajszego ataku był Kijów. Rosyjskie wojsko twierdzi, że ataki były odpowiedzią na działania Ukrainy i miały uderzać wyłącznie w obiekty wojskowe. Strona ukraińska podaje jednak, że uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, szkoły, targowisko i infrastruktura wodociągowa. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne.
2: Było straszno i ciuty do.
0: To było przerażające i bardzo głośne. Ludzie uciekali, byli ranni. Nie mamy balkonu ani okien. Widzę, że meble są zniszczone. To bardzo bolesne przeżycie. Myślę, że zarówno moja mama, jak i ja będziemy z tym zmagać się jeszcze bardzo długi czas. Relacjonowały po ataku mieszkanki Kijowa Swietłana i Luija.

0: Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Powtórzę to, poniedziałek, 25 dzień maja. Będziemy w nich oczywiście śledzić wyniki krakowskiego referendum. Sprawdzimy też, co na ten temat mówią politycy na wiejskiej. Ten temat powróci też w porannej rozmowie w RMF FM i rozmowie o 7 w radiu RMF 24. Dwie minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef MON-u Michał Dworczyk. Natomiast godzinę wcześniej, czyli o 7, Piotr Telek porozmawia z krakowskim posłem Polski 2050 Pawłem Ślizem. Kolejne fakty już za niespełna pół godziny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: punkt.
1: No i dzień dobry, i cześć, i kłaniamy się nisko, i fajnie, że jesteście.
2: No i zaczął się przedostatni tydzień maja, tak?
1: Przedostatni tydzień maja i dzisiaj jest Dzień Królewny. A ludzie dzielą się na tych, którzy byli, są albo będą królewnami, więc wszystkiego najlepszego.
2: Wszystkim.
1: Nie ma to chyba sensu większego, co powiedziałem.
2: Jak się tak zastanowić, to nie.
1: Nie, a dzisiaj jest też Dzień Ręcznika. I to już każdy widział, każdy miał to w ręku, bo to ta za ręcznik.
2: Kwiatki ręcznikowi dzisiaj.
1: Albo tak,
2: prezent dla tak ręcznika.
1: Przetrzyjcie ręcznikiem najładniejszą część ciała, jaką macie. Ale taką, no, tą taką
2: resztę nie.
1: A resztę niech se wyschnie. Niech se ręczniczek odpocznie dzisiaj. Zachęcamy Przemysław Skowron,
2: Tomasz Olbratowski.
1: Czyli Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Mówimy cześć, dzień dobry.
3: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na dzień matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
8: RMF FM. To was obudzi.
1: Oczywiście, że tak, pod warunkiem, że dacie głośniej. I wtedy Shania Twain działa. To jest RMF FM, najlepsza muzyka. Na zegarach mamy 5:49.

0: The Weeknd w RMF FM, ale tutaj mam clickbait z internetu. Królowa Pieczarek, tak piszę, Królowa Pieczarek wybrała najmodniejszy wzór, ale spójrzcie na nogi, tak jest.
1: No i my podpowiadamy, żebyście nie musieli tam grzebać. Królowa Pieczarek ma sukienkę w muchomorki.
0: Ale zgodnie tutaj z zaleceniem portalu patrzymy na nogi Królowej Pieczarek i co widzimy?
1: No.
0: Kozaki.
1: O kurka.
0: Kozaki.
1: O kurka. No.

0: Damiana David, to za nami. A przed nami fakty w RMF FM. Dokładnie, bo to już prawie szósta. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy.
1: A numerem jeden w faktach, krakowskie referendum.
2: Czekamy wciąż na oficjalne wyniki. Według exit poll, przypominamy, prezydent Aleksander Miszalski został odwołany.
1: Spać spokojnie może o poranku Rada Miasta, ale to dane nieoficjalne, sondażowe.
2: Od nich zaczynamy, ale o poranku także. Polityczne echa fałszywego alarmu, który dosięgnął prezydenta.
1: I kolejna zbiórka Łatwo Gęga.
3: W grupie jest siła, nie w jednostkach. Jesteśmy grupą.
2: Grupa dojechała z Zakopanego do Gdańska.
1: Fakty o 6 zaczynamy od Krakowa. Nerwowe oczekiwanie na oficjalne wyniki wczorajszego referendum trwa.
2: Według nieoficjalnych, dotychczasowych, frekwencja wyniosła niecałe 30%. W naszym wozie satelitarnym przed Urzędem Miasta o poranku reporter RMF FM, Maciej Sołtys.
1: Maćku,
4: dokładnie tak. Dzień dobry.
1: Co teraz dzieje się na Placu Wszystkich Świętych?
4: O tej porze tutaj, na Placu Wszystkich Świętych, jest spokojnie. Krakowianie szybko przemieszczają się po ulicach w drodze do pracy. Jest ciepło, wzeszło słońce, powoli otwierają się też kawiarnie, ale inna atmosfera jest w holu Urzędu Miasta, gdzie wywieszone mają być wyniki wczorajszego referendum. Tam w oczekiwaniu na te oficjalne dane zebrało się już kilkoro dziennikarzy. Przygotowana jest tablica, a dosłownie kilka minut temu podjechał samochód i przywieziono kilka kartonów, prawdopodobnie z ostatnimi protokołami z obwodowych komisji. A ja przypomnę, że według tego, co wiemy teraz, zdecydowana większość krakowian opowiedziała się za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W przypadku tego głosowania przekroczony został próg ważności referendum. Przy tej frekwencji w urzędzie pozostaje Rada Miasta Krakowa. Do jej odwołania zabrakło najprawdopodobniej kilku tysięcy głosów. Sprzed Urzędu Miasta w Krakowie, Maciej Sołtys.
1: Czekając na oficjalne wyniki krakowskiego referendum, zapraszamy na nasze poranne rozmowy.
2: O 7 w faktach i w internetowym radiu RMF24, poseł Polski 2050 Paweł Ślis, poseł z Krakowa.
1: 7:45 w porannej rozmowie w RMF FM. Dzisiaj europoseł Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera i były wiceszef Ministerstwa Obrony.
2: Ale o 9 w faktach były prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, rządził Krakowem przez 22 lata, czyli 5 kadencji. Sprawdźcie, jak on skomentuje oficjalne wyniki referendum.
5: Mówimy o faktach.
1: Trwają poszukiwania sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy siłowo weszli do mieszkania, w którym mieszka matka prezydenta, Karola Nawrockiego.
2: Przypominamy, w sobotni wieczór służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do gdańskiego mieszkania. Lokal był wówczas pusty.
1: Po tej sytuacji zorganizowano wczoraj rano odprawę premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Z nami w porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Co o tej sprawie, Kacprze, mówią rządzący?
6: Podkreślają, że ratownicy podjęli decyzję o wejściu do mieszkania po tym, jak do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynął SMS mówiący o zatrzymaniu krążenia dzieci znajdujących się w środku. Tam jednak nikogo nie było.
7: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
6: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Doradca prezydenta Błażej Poboży oczekuje decyzji personalnych na poziomie szefów służb.
8: Sytuacja nie do obrony. Dziś tam powinny po prostu zostać ogłoszone dymisje osób odpowiedzialnych za kierowanie polskimi formacjami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
6: Jak informowali przedstawiciele kancelarii prezydenta, mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
2: 660 kilometrów w 63 godziny prawie na rowerze. Trasa od Tatr po Bałtyk z Zakopanego do Gdańska.
1: Wieczorem zakończyła się kolejna akcja influencera Łatwo Gęga. W tym czasie podczas transmisji na żywo zebrał ponad 20 milionów na Maxa, Adasia i Wojtusia, chorych na dystrofię mięśniową.
2: Po 21 Łatwo Gęg dotarł do południowej granicy Gdańska w Świętym Wojciechu po niemal, jak mówiliśmy, 53 godzinach rowerowego rajdu.
9: Musimy o tym pamiętać, że serio to jest zasługa nas wszystkich, każdej osoby. Każda osoba, która tu stoi, zasługuje na takie samo uznanie jak ja. Każda osoba, która wpłaciła, która oglądała, naprawdę. Pamiętajmy o tym, serio, bo te 20 milionów ja nie wpłaciłem. Nie wpłaciła jedna osoba. Każdy z nas płacił 5-10 zł. Pamiętajcie, w grupie jest siła, nie w jednostkach. Jesteśmy grupą, wszyscy razem. Naprawdę.
10: Szczytny cel, bardzo. Skromny człowiek zrobił tyle dla tych chorych dzieci.
11: Żeby był tym, kim jest i się nie zmieniał, bo jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. I żeby każdy z niego brał przykład i świat był stałby się lepszy.
12: Przygotowałam plakat, żeby poczuł, że jest wielki. Po prostu, że zrobił to wszystko.
1: Zobaczcie, jak wyglądało to powitanie na naszym Instagramie.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Czy poranek jest ciepły? Jeden baca powie tak, drugi baca powie, że nie. Bo...
16: Ale raczej tak.
0: Raczej tak, no. Baca w Suwałkach mógłby powiedzieć, że plus 7 to nie jest ciepło, ale baca w Katowicach, jak powie, że plus 12 to jest ciepło, to powiemy tak, baco.
16: Tak, a w Krakowie to jest 17.
0: A teraz już?
16: Tak.
0: Gdzie?
16: Jak jechałem, że autem tutaj.
0: A, bo Meteo mówi, że 12.
16: No, Meteo. Potem Meteo minimalne podaje.
0: Potem będzie cieplej od 19 w Suwałkach do 24 w Poznaniu i 26 w Zielonej Górze.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: I tak sprawdzam jeszcze do 11, może pokropić lokalnie na Podhalu, ale potem bezdeszczowo wszędzie w całym kraju. Ładnie.
16: Nie no, to się...
0: No to ładnie. No,
16: ładnie. Też trochę w nocy zawsze powinno popadać.
0: No, ładnie jest. No.
16: Wiesz, że jestem fanem gleby.
0: Tak, tak, taki... tak. Olbratowski z Kowron, dzień dobry, cześć, jest 306.

0: I co? I można ładnie zagrać? Oczywiście, że można, tylko trzeba mieć do tego narzędzia, odpowiednie płyty i odpowiedź wstawajem szkoda dniajem, remowywałem, tak jak my. I we wstawaj wam gramy. Wraca temat przypalonej żelazkiem koszuli Wojtka Szczesnego. To wciąż wzbudza ogromne sensacje w internecie. Ja przypomnę, że Wojtek pojawił się w takiej koszuli z odciskiem żelazka, jakby to było przypalone. Mhm. A się okazuje, że to jest tak specjalnie.
1: Aha.
0: I to już w sklepie tak było, w fabryce zrobili. I ta koszula z przypalonym żelazkiem kosztuje 3000.
1: Fajnie. I teraz my podajemy przepis na tańszą wersję tego modnego ubrania. Bierzemy z szafy starą koszulę.
0: To może być koszula taty na przykład.
1: Ta, co miała być na szmaty.
0: Albo tak, tak.
1: Tak, tak. Bierzemy z domu żelazko i deskę, odciskamy dokładnie ciepłym żelazkiem ślad na koszuli,
0: tak,
1: a potem nie zapominamy wyłączyć żelazka.
0: To wyłączyć to najważniejsze.
1: No.
0: To będzie tanio, a modnie. Nie dziękujcie. Dwa żelazka, można trzy. Żelazkowy kwiat na plecach.
1: Można droższą wersję zrobić, kupić nowe żelazko, żeby odbić na koszuli.
0: Szalejcie.

0: Tak ładnie zaśpiewała w RMF FM.
1: Dobra, słuchajcie, jak wiemy, w Sejmie jest zakaz picia alkoholu, ale w magazynach, czytamy, Wysokiej Izby, zalega 500 litrów trunków wszelakich.
2: Bogactwo.
1: Jest 500 litrów mają. Pytanie jest, co z tym słodkim ciężarem zrobić?
2: Uważamy tutaj, że posłowie powinni wyjść z tym do ludzi.
1: Powinni, tak.
2: Poprzedni Sejm stawiał barierki, pamiętamy, to ten niech ludziom postawi.
1: Dokładnie, notowania Sejmu nie są najlepsze, zwłaszcza po aferze z kilometrówkami. No jest okazja to wszystko poprawić.
2: Tak, zmarnowana okazja, kiedy była niedawno w Warszawie demonstracja Solidarności, prawda?
1: Tak, posłowie mogli wyjść, zrobić bramę weselną na trasie marszu i polewać.
2: No.
1: Kurczę, no kolejna niewykorzystana okazja zmarnowana. Jak długo jeszcze? Jak długo? No.

0: sama.
1: A cappuccino też za 7?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Patrz, zaraz coś powie.
9: No.
8: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
9: Mama.
10: Polo Market.
11: Do Polo Pop.
12: Po

0: 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: 330 fakty w RMF FM przed nami. Polecamy.
8: Wypadek w Pomorskim na A1.
9: Jedna osoba została ranna po tym, jak samochód uderzył w bariery na wysokości węzła Pelplin.
8: Zablokowany jest pas autostrady w kierunku Łodzi.
9: Wciąż czekamy na oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Wczoraj mieszkańcy, przypominamy, głosowali nad odwołaniem prezydenta miasta oraz Rady Miasta Krakowa.
8: Na wywieszenie listy przed Miejską Komisję Wyborczą przed magistratem w Krakowie czeka reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, przypomnij co wiemy niemal na pewno.
10: Na teraz wiadomo, że do odwołania Rady Miasta braknie prawdopodobnie kilku tysięcy głosów. W tym przypadku próg ważności referendum nie zostanie przekroczony. Niecałe 30% to jednak wystarczająca ilość głosów, by odwołać prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Ostateczny protokół z głosowania zostanie podpisany jeszcze dziś rano. Taki głos płynie od członków Komisji Wyborczej. Jeśli te nieoficjalne dane się potwierdzą, mandat prezydenta Krakowa wygaśnie. Bez pracy zostanie też czworo jego zastępców. Do czasu wyznaczenia przez premiera komisarza Krakowem ma zarządzać sekretarz miasta.
9: Zatem czy przegrana Aleksandra Miszalskiego w referendum to także porażka koalicji rządzącej? O to pytać będziemy w rozmowie o 7:00.
8: Gościem Piotra Salaka będzie przewodniczący klubu Polski 2050, poseł z Krakowa, Paweł Ślis.
11: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
9: Piotr razem z nami w Poranek Faktach. Piotrze, zatem co ta lokalna porażka prezydenta Miszalskiego oznacza dla polityki krajowej?
11: No, myślę, że to duży wstrząs, bo Miszalski to przecież kandydat z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej. Więcej, to jest szef regionalnych struktur tej partii, jeden z tak zwanych baronów. Co ciekawe, sama partia rządząca bardzo wstrzemięźliwie wyrażała swoje wsparcie dla Aleksandra Miszalskiego. Nie pojawił się w Krakowie tuż przed referendum Donald Tusk czy inny ważny polityk z centrali. Jakby obawiano się angażować polityczny kapitał. To też duża strata wizerunkowa dla całej koalicji rządzącej, dla Polski 2050 także, i będę o to pytał swojego gościa. Ale pojawią się oczywiście także wątki wieku emerytalnego, progu podatkowego i najmu krótkoterminowego. Także słyszymy się po 7:00.
8: Zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: W faktach sportowych o poranku Patryk Cerwański. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Patryku. Zaczynamy od wielkoszlemowego French Open i dwie Polki, które mamy już w drugiej rundzie.
15: Tak, Magda Linet i Magdalena Frank z awansem, ale w zupełnie innych okolicznościach. Linet wyeliminowała Terezę Walentową, mecz trwał blisko 3 godziny, a Polka odczuwała jego trudy, miała problemy z kontuzją, z bólem.
16: Potrzebowałam chwili, aby zrozumieć, które uderzenia sprawiają mi najwięcej bólu i problemów, i kiedy kto mniej więcej zrozumiałam, też udało mi się troszkę nawodnić i wziąć trochę soli, że jedna część chociaż troszkę przeszła.
15: No i udało się wygrać. W drugiej rundzie także Magdalena Fręch. Tutaj emocji było mniej, bo jej rywalka Elena Gabriela Ruse poddała mecz w drugim secie z powodu kontuzji. Niespodziewane rozstrzygnięcia w piłkarskiej Serie A. Awans do Ligi Mistrzów wywalczyły w ostatniej kolejce AS Roma i Como. Milan i Juventus powalczą tylko w Lidze Europy. Przypomnę, że mistrzem jest

0: Inter. W Anglii z kolei do europejskich pucharów w ogóle nie załapała się londyńska Chelsea. Gol w ostatniej akcji meczu rozstrzygnął losy piłkarskiego sezonu w naszej pierwszej lidze. Polonia Warszawa pokonała 2-1 Odrę Opole i zagra w barażach dzięki temu. Wypadł z nich Ruch Chorzów po porażce 2-3 ze Zniczem Pruszków. W barażach Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, Chrobry Głogów z ŁKS-em bezpośrednio do Ekstraklasy awansowały już wcześniej. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W lidze NBA San Antonio Spurs nie rezygnują z walki o finał. W nocy pokonali Oklahoma City Thunder 103-82. 33 punkty rzucił Wiktor Wembanyama. W tej parze mamy teraz remis 2-2. To był trudny weekend dla Miko Marczyka. Nasz rajdowiec pilotowany przez Daniela Dymurskiego startował w królewskim rajdzie Skandynawii. Ostatecznie skończyło się przyzwoitym wynikiem. 7 lokata.
1: Wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie.
0: Tak mówił Marczyk. Wygrał fiński kierowca Miko Heikkilä. Kolejną rundą Mistrzostw Europy będzie rajd Roma di Capitale zaplanowany na początek lipca.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki. Cel

0: ładnie nam to wyśpiewała. Anne Winsborn w RMF FM, 6:41 na zagrach. Michał Wiśniewski, obiecuję w prasie, bo gazetę też dla was przeglądam o poranku, mówi Michał Wiśniewski, 6 ślubu nie będzie.
1: Trudno nie odnieść wrażenia, że i tak miał chyba o 5 ślubów za dużo, co?
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
6: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
7: No bo ja widzę sobotę.
5: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
8: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem!
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort.

0: Słuchacie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kto najlepiej czyta bajki?
2: Mama!
1: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
2: Mama!
1: A kto najszybciej montuje meble?
2: Mama!
1: Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
3: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: mrozu oraz Sound and Grace.
1: Wydamy wam, a teraz będziemy mówili o mamach, bo jutro wasze święto. Drogie mamy, na pewno macie jakieś swoje mamine grzeszki. Nie wiem, może miałyście sekretną szufladę ze słodyczami, może zbiłyście kiedyś wazon i zrzuciłyście na kota.
2: Tak.
1: Z okazji Dnia Mamy chcemy, żebyście wyznały nam swoje mamine grzeszki i robicie to całkiem przyjemnie w konkursie na www.rmw.fm.
2: Z nami jest Agata.
1: Cześć, Agata.
3: Cześć.
1: No to przyznawaj się przed całą Polską teraz. Co ty tam masz na maminnym sumieniu?
3: Ale no często sobie udaję jeszcze, że śpię, żeby tylko ktoś wstał do dzieciaków.
1: Czyli tutaj szanowny małżonek, rozumiem, leci.
3: No tak, tak.
1: Rozumiem.
2: Znaczy, to się potrzebujesz chwili spokoju,
1: no, po prostu,
2: tak?
1: To jest normalne, no, po całym dniu bycia mamą, każdy by potrzebował. Agata, szukaliśmy dla ciebie jakiegoś fajnego pomysłu na trafiony prezent na Dzień Matki i ze strony mediaexpert.pl wybraliśmy dla ciebie maskę LED do twarzy Beautiful z 4 poziomami intensywności światła. Czyli mama sobie zakłada na twarz i może udawać, że śpi w tej masce.
2: Tak, albo powiedzieć: mam maskę, dajcie mi spokój.
1: O, to.
2: A ja by się robię dla was piękniejsze.
1: O, to. Co ty na to, Agata?
3: O, super, dziękuję bardzo.
1: Czyli myśmy zadbali o maskę, ty zadbaj o maminy uśmiech na twarzy, a tak naprawdę dostajesz od nas kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup tejże maski, albo co se tam wybierzesz.
2: No,
1: na dobry początek świętowania Dnia Maski. Okej.
2: Okay. Matki.
3: Super, bardzo dziękuję, bardzo się przyda.
2: Matki, tak, nie tak, maski, tak. Przemysławie.
1: Agata, to słuchaj, ważne to jest, to nie będzie Dzień Matki, tylko maski, tylko Dzień Matki.
2: Tak. To warto podkreślić, to prawda? Tak. Żeby tak dla porządku, no.
1: Agata, to wracaj do dzieciaków, nie przeszkadzamy, bo słyszę, że tam bobrują z tyłu. Ucałowanie.
3: Tak, tak.
1: Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Mamy, a was zapraszamy na www.rmf.fm. Mamy, wpadajcie i bawcie się z nami.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: To jest Alex Warren, Fever Dream. Za chwilę 7 na zegarach, niebawem w RMF FM kolejne fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Reklama.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
2: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
4: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
16: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
17: No tak, a to tylko dla dorosłych.
18: To będziecie mieć niespodziankę.
15: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
16: Radiowcy
18: bez cenzury.
15: Historia dla dorosłych do usłyszenia jutro po 23 w RMF FM.
19: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
20: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
21: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
22: Sprawdź to sam, czeki dał.
21: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach 7, pora na obiecywane i zapowiadane fakty w RMF FM, a te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
23: 14 rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służb Ochrony Państwa unieważnionych.
6: Od nich zaczynamy, potem oczekiwanie na oficjalne wyniki krakowskiego referendum.
23: Wciąż nieoficjalnie prezydent Aleksander Miszalski odwołany.
6: Co na to polityczna Warszawa? Posłuchajcie.
23: A gościem rozmowy o 7 w Faktach i Radiu RMF 24 jest o poranku poseł Paweł Ślis. Zapraszamy.
6: Na początek jednak aktualna informacja z krajowej 82.
23: Tak jest, zdarzenie 6 samochodów w miejscowości Stara Wieś. To jest lubelski odcinek Łęczna-Włodawa.
6: Jedna osoba ranna, wprowadzono ruch wahadłowy.
23: Po wypadku utrudnienia na 82 potrwają nawet do 9, ostrzegamy. 14 rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służb Ochrony Państwa unieważnionych, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Wartość przetargów to kilkaset milionów złotych.
6: Chodzi o postępowania, które miały być sfinansowane z programu SAFE. Anulowanie zakupów to efekt weta prezydenta do ustawy wprowadzającej program.
23: Krzysztof razem z nami o pranku w Faktach. Dzień dobry Krzysztofie. Co w takim razie z przetargami w innych służbach mundurowych?
24: Niebawem także zostaną unieważnione. W Policji mowa o 11 postępowaniach przetargowych, natomiast w Straży Granicznej o 25. W sumie prezydenckie weto doprowadzi do anulowania 51 przetargów. MSWiA zapewnia natomiast, że zostaną na nowo ogłoszone, zmieni się forma finansowania tych zakupów, a pieniądze będą pochodzić z budżetu MON.
6: A kiedy do tego dojdzie?
24: Najwcześniej w wakacje, jak usłyszałem, potrzeba teraz przyjęcia nowego rozporządzenia i rządowej uchwały. Pieniądze na te zakupy będą uruchomione dopiero od przyszłego roku. Mowa o ponad 7 miliardach złotych.
6: Prezydent odwołany, ale Rada Miasta zostaje. To wciąż nieoficjalne rezultaty niedzielnego referendum w Krakowie.
23: W Urzędzie Miasta przy Placu Wszystkich Świętych powinny pojawić się te oficjalne dane o poranku z Miejskiej Komisji Wyborczej.
6: W tym miejscu jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku,
1: jestem.
6: Do poranku rozmawiasz z mieszkańcami. Co usłyszałeś?
1: Tak. No, większość nie chce komentować sprawy referendum. Piotr, który pracuje tu niedaleko w jednej z kawiarni, powiedział mi natomiast, że jego te wyniki nie dziwią.
3: Generalnie nie słuchał mieszkańców, jak te protestowali na przykład przeciwko temu SCT, bo też nie każdy ma drogi samochód, żeby mógł wjechać do tej strefy.
1: I to podobny głos do odpowiedzi z badania Exit Poll, przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News i Stan 360. W nim też jako powód udziału w referendum najczęściej wskazywano wprowadzenie w Krakowie strefy czystego transportu, a na kolejnych miejscach m.in. rosnące zadłużenie miasta. Natomiast przed chwilą w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który przyznał, że przyjmuje decyzję krakowian z szacunkiem, podziękował za możliwość pracy dla Krakowa i zaapelował o to, by po referendum Kraków znów był wspólnotą.
23: No to po Krakowie teraz Warszawa i najnowsze polityczne komentarze.
6: Na linii reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
6: Co w stolicy mówi się o wyniku krakowskiego referendum?
4: Opozycja już ogłasza wielki sukces. Dziś Kraków, jutro cała Polska. Tak pisze na portalu X były premier Mateusz Morawiecki. Podobnego zdania jest Jarosław Kaczyński. Dla nas to dopiero początek. To komentarz prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, niemal większość polityków PiSu i Konfederacji skomentowała decyzję mieszkańców Krakowa. Milczy za to koalicja rządząca. Na temat wyników referendum nie wypowiedzieli się jeszcze jej liderzy na czele z premierem, szefem Koalicji Obywatelskiej Donaldem Tuskiem, który w kampanii wspierał Aleksandra Miszalskiego. Są już też pierwsze deklaracje, jeśli chodzi o start w wyborach na prezydenta stolicy Małopolski.
14: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
4: Deklaruje Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
21: Fakty o poranku w RMF FM.
6: A w nich teraz Piotr Salagi, jego gość. Dzień dobry, witamy.
22: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest krakowski poseł Paweł Ślis, czyli przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry, panie przewodniczący.
25: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
22: To jest porażka Aleksandra Miszalskiego, czy porażka całej koalicji rządzącej?
25: Czy porażka Aleksandra Miszalskiego, który jest przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. To jest czerwona kartka, którą trzeba umieć przyjąć z pokorą. Pan prezydent Miszalski podjął bardzo dużo niedobrych decyzji z małym udziałem konsultacji obywateli. Co widzieliśmy, co słyszeliśmy w państwa reportażu, co także widzieliśmy na czwartkowej sesji Rady Miasta, kiedy kworum zostało zerwane i nie chciano rozmawiać z obywatelami.
22: Ale mówi pan tak, jakby to nie było też ostrzeżenie dla koalicji rządzącej.
25: Ale oczywiście jest to czerwona kartka, tylko ja jestem Krakusem i dla mnie najważniejszy jest Kraków. Ja mówię o Krakowie, bo tutaj teraz się ważą losy Krakowa i to, co się stanie z moim miastem.
22: A pan poszedł na referendum?
25: Ja nie głosowałem za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego.
22: Ale był pan na referendum, panie przewodniczący, rozumiem.
25: Ja swoją decyzję w tym zakresie pozostawiam sobie. Warto zwrócić uwagę, że referendum jest to jednak demokratyczne narzędzie, któremu poddał się pan prezydent Miszalski. Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli dobrego kandydata, żeby Kraków został obroniony. Po czerwonej kartce trzeba umieć tą kartkę przyjąć z pokorą. Po czerwonej kartce trzeba umieć przełożyć drużynę i trzeba wygrać mecz.
22: Tak mówi Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Polski 2050, poseł z Krakowa, słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i tam kontynuujemy naszą rozmowę.
6: Paweł Ślis, Piotr Selagot teraz w naszym Radiu Informacyjnym.
23: A za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM europoseł Michał Dworczyk, czyli był szef Kancelarii Premiera, były wiceszef Ministerstwa Obrony.
6: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
27: No dzień dobry.
0: Pomówmy o pogodzie coś.
27: No wraca. Wraca ta piękna, słoneczna pogoda. Wraca, dzisiaj nigdzie nie powinno padać. I w większości miejsc naprawdę ta temperatura to będzie taka trochę jak na lato, bardziej niż na wiosnę. 26 stopni w Zielonej Górze, 25 w Bydgoszczy we Wrocławiu, 24 w Rzeszowie i w Katowicach. Trochę chłodniej może na północy Polski, 20 stopni w Olsztynie i nad morzem tak 15.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: A my mówimy dzień dobry, my mówimy cześć, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM.
27: Dzień dobry.
0: Bardzo nisko. Dziś jest, przypominamy, Dzień Królewny. Wszystkiego najlepszego, Magic.
27: O, to mówi.
0: Wszystkiego najlepszego, Lesiu.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Wszystkie Królewne przy radiu. Witamy i dla was gramy Eurythmics. To jest dla was najlepsza muzyka.

0: Dodaj jej pamiętnik. A śledziliście w weekend Łatwoganga? A, czyli Łatwogang, czyli Piotrek znowu zbierał pieniądze na leczenie chorych dzieci. Żeby zwrócić uwagę na akcję, jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska i pokonał tę trasę w, no, tylko nieco ponad 2 dni.
1: Nieźle.
0: No, zbiórki się udały, ale wciąż można wpłacać.
1: W RMF-ie śledziliśmy przez cały weekend jego trasę i razem z ludźmi przywitaliśmy go przy wjeździe do Gdańska. To było bardzo wzruszające, co o nim tam mówili.
2: Anioł, co robi dla dzieci i robi dla rodziców, to jest coś pięknego.
3: Przygotowałam plakat, żeby poczuł, że jest wielki.
0: I to jest kolejna, żeby poczuł, że jest wielki. To jest kolejna akcja, która przejdzie do historii. Zobaczcie to koniecznie wszyscy u nas na Instagramie Radia RMF.
4: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
7: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
6: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
8: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Hi everybody, this is Damian Dawid.
10: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
11: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
12: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj, szkoda dnia.

0: ATB z okazji Dnia Królewny dla wszystkich fajnych dziewczyn przy radioodbiornikach. No ale teraz uwaga. Rozpoczynamy. Finałowy tydzień maja. W kumulacji szczęścia w RMF FM w tym tygodniu będzie się działo. Zaczynamy od naprawdę grubej kasy i z grubej rury. Dzisiaj
1: dwa finały z szejfami.
0: A w każdym z finałów czeka nawet
1: 1 150 000 zł.
0: I teraz my wiemy z Albratowskim, że na pewno wśród was jest ktoś, kto wie, w którym sejfie jest nagroda główna.
1: Tak,
0: i dlatego, że macie swoje typy.
1: Dlatego wystarczy wysłać RMF pod 7474 lub zagrać na www.rmf.fm i już bierzecie udział w dwóch dzisiejszych losowaniach cudownych, wspaniałych.
0: Każdy wasz SMS, każde wasze zalogowanie się do zabawy na www.rmf.fm bierze udział i w tym losowaniu, i w tym, a w każdym w sejfach czeka na was nawet 1 150 000 zł. I teraz uwaga! Przez 13 minut. Niby dużo, niby niedużo. Każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 1150 w obu losowaniach.
1: W obu.
0: Każdy wasz SMS to 1150 szans w jednym i w drugim finale na 1 150 000. A wy róbcie z tą wiedzą, co chcecie.
1: Tak, a najlepiej wyślijcie RMF pod 7474.
0: Albo zalogujcie się na www.rmf.fm. Hasło RMF tlemy SMS-em pod 7474. Wchodzimy do zabawy. Mamy upatrzony numer sejfu. Ciach. I się dzieje magia. RMF SMS 7474.

0: Anastasia w RMF FM. Za chwilę o 7.30 u nas kolejne poranne fakty.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny?
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w

0: poniedziałek,
1: wtorek,
2: środa,
0: czwartek.
1: Szybko zleci,
3: byle do piątku.
4: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, kraj

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
5: 7.30 wiadomo w FM. Mamy dla Was fakty. Zapraszamy.
6: A w faktach najnowsze, aktualne, oficjalne informacje z Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum publikuje informacje dotyczące frekwencji oraz wyników wczorajszego głosowania.
7: A z nami w faktach po raz kolejny krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku, co oficjalnie wiemy w tej chwili?
8: W sprawie odwołania prezydenta Krakowa w głosowaniu wzięło udział 29,99% osób uprawnionych, co oznacza, że referendum jest ważne i większość ważnych głosów oddano za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Wynik referendum jest rozstrzygający. Mandat prezydenta miasta Krakowa wygasa z dniem ogłoszenia protokołu komisarza wyborczego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W przypadku drugiego głosowania w sprawie Rady Miasta frekwencja wyniosła 29,97% uprawnionych, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest nieważne.
6: Czerwona kartka, którą trzeba przyjąć z pokorą, tak odwołanie prezydenta Krakowa komentuje Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050, poseł właśnie z Krakowa.
9: Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli dobrego kandydata, żeby Kraków został obroniony. Po czerwonej kartce trzeba umieć przełożyć drużynę i trzeba wygrać mecz.
7: Tak mówił poranny gość RMF FM i internetowego radia RMF24, Paweł Ślis.
6: Mówił o drużynie rządzącej koalicji, a kto teraz będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenta Krakowa? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie europoseł tej partii Michał Dworczyk.
7: Z nami Tomasz Terlikowski. O co jeszcze, Tomku, będziesz pytał swojego gościa?
10: Wyniki referendum w Krakowie to temat numer jeden, bo to niewątpliwie jest czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej. Czy oznacza to jednak sukces PiS i czy prawica ma pomysł, jak zagospodarować tę klęskę koalicji? Ale europosła będę też pytał o Ukrainę, jej szanse na zakończenie wojny i o to, czy Putin nie szykuje się do jej eskalacji. Będziemy też rozmawiać o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości.
11: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
6: Przed nami ważne dni dla światowej gospodarki.
7: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się. Inwestorzy na całym świecie zadają pytanie, czy rzeczywiście jest szansa na porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W weekend obie strony konfliktu na Bliskim Wschodzie dały do zrozumienia, że choć są jeszcze punkty sporne, to projekt dokumentu, który zakończy wojnę, jest na stole. Globalne rynki entuzjastycznie reagują na te doniesienia. Ropa wyraźnie traci na wartości. Teksańska WTI w dół o 6%, ropa Brent o prawie 9%. Według doniesień z irańskich mediów, zgodnie z negocjowanym jeszcze porozumieniem, transport ropy przez cieśninę Ormus miałby wrócić do normy w ciągu 30 dni od zawarcia pokoju. Na decyzję Waszyngtonu i Teheranu z pewnością czeka też Warszawa, a to dlatego, że polski rząd też musi podjąć działania. Pakiet rozwiązań obniżających ceny paliw obowiązuje już tylko do końca tygodnia. Jeśli ceny ropy nie spadną, pewnie konieczne będzie ponowne przedłużenie. Pytanie, jak długo można utrzymać ten pakiet?
13: Ten pakiet uregulował rynek do tego stopnia, że mamy drugie po Malcie najniższe ceny paliw w Europie. Komisja Europejska tutaj daje nam do zrozumienia, że to, co rząd wprowadził w zakresie obniżenia stawki podatku VAT do 8%, to nie jest to rozwiązanie, które Komisja Europejska może tolerować w nieskończoność.
12: Mówiła w radiu RMF24 analityk rynku paliw biura Reflex Urszula Cieślak. I pytanie, przez ile tolerować ten pakiet może polski budżet? Obniżka VAT-u i akcyzy oznacza dla państwowej kasy co miesiąc o ponad 1,5 miliarda złotych mniejsze wpływy. To jeszcze sprawdźmy wpływy tych wszystkich paliwowych rozterek na kurs złotego. Nasza waluta umacnia się. Na początek tygodnia euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,65, funt brytyjski 4,90.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: I patrzcie, jak ładnie. Za oknami maj, dzisiaj nawet 24 stopnie na termometrach, 26 będzie w zielonej, a my gramy Summer Sony Texas. To jest najlepsza muzyka.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. My to przez cały czas oglądamy te wszystkie telewizje śniadaniowe, przeglądamy internety i prasę. I mam tu z gazety panią Natalię z Białegostoku. Ona się skarży w prasie, że dostała termin na gastroskopię dopiero za ponad 4 miesiące.
1: Skarży?
0: Skarży się.
1: Chyba chwali się. Ktoś się pomylił już. Już za 4 miesiące.
0: Już za 4.
1: Pani Natalia jest chyba córką senatora RP, tak.
0: Co najmniej, co najmniej. A ma termin dopiero za 4 miesiące. Widocznie wcześniej są gastroskopie, znaczy na gastroskopie w kolejce są ustawieni, nie wiem, krewni szefa struktur, może krewni jakichś ministrów.
1: No. A poza tym na gastroskopie nie ma się co spieszyć.
0: Nie.
1: To nieprzyjemne
0: badanie. Dokładnie.

0: 15 minut i będzie godzina 8. Przeglądamy teraz takie portale plotkarskie. Też trzeba wiedzieć, co się dzieje. Bella Hadid, popularna modelka, już drugi tydzień z rzędu opala się na jachcie. Najpierw w Cannes, teraz w Saint-Tropez. Wciąż o tym piszą. Cały czas.
1: Drugi tydzień. To
0: nuda.
1: Nie będziemy o tym mówić.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Gazu, Marian, gazu!
6: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
5: No.
6: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
5: Jesteś najlepszy.
7: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
8: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Po reklamie.
11: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
0: Tomasz Olbratowski, bardzo gorąco polecamy tego Allegrowicza.
1: Dobrze. Uważamy te prawdy za oczywiste, uważają te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi, że ich Stwórca przyznał im pewne niezbywalne prawa, a wśród nich są prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Tak głosi Deklaracja Niepodległości Ameryki i właśnie prezydent Trump jako głowa państwa dąży do szczęścia. Daje przykład swoim rodakom. Oto w wyniku ugody, na mocy której Trump zrezygnował z pozwu przeciwko amerykańskiemu urzędowi podatkowemu na 10 miliardów dolarów za ujawnienie danych z jego zeznań podatkowych w ostatnich latach poprzedniej kadencji, rząd USA, na którego zresztą czele stoi Trump, wydał dokument, zgodnie z którym, cytuję, na zawsze wykluczone i zakazane jest prowadzenie audytów zeznań podatkowych Donalda Trumpa, jego synów Donalda Juniora i Erika, a także holdingu Trump Organization, a także ściganie ich za ewentualne nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem. Pewnie po tym wszystkim Trump zebrał rodzinę i powiedział jak Mariano Pania do Janusza Gajosa w piłkarskim pokerze: to my teraz możemy wszystko. To jest, słuchajcie kochani, rodzina na swoim. To jest dokładnie to, co ojcowie założyciele myśleli, gdy podpisywali Deklarację Niepodległości, że prezydent będzie się w ten sposób zachowywał. Parafrazując stary żart, gdyby do ich ciał w grobach podłączyć kable, to USA nie miałoby teraz problemu z energią, tak szybko obracają się w grobach. Może niektórzy z nich myślą, a może jednak trzeba było płacić Wielkiej Brytanii te podatki i nie wygłupiać się z niepodległością? Nie wiadomo. W każdym razie fajnie jest zobaczyć prawdziwą demokrację w akcji.

0: może byśmy tak wystawili jako kandydata na nowego prezydenta miasta Krakowa Tomasza Obratowskiego.
1: O.
0: O. Słuchajcie, bo już ruszyła giełda nazwisk, kto będzie. Obratowski jest z Krakowa, z Podgórza, nie?
1: Starego.
0: Wiesz, co się dzieje w mieście.
1: O, proszę pana.
0: Jakąś rozpoznawalność masz.
1: Mam.
0: Mądrze mówisz.
1: Czy ja wiem? Tu bym polemizował. Tu bym polemizował, ale reszta się zgadza.
0: Słuchajcie, ruszyła giełda nazwisk już, być może przedwcześnie, jednakowo, że ruszyła. Szczegóły za chwilę w Faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 8.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
4: To jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak obecność amerykańska będzie zachowana i prawdopodobnie zwiększona. Nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić.
3: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
5: Reklama.
6: Patrz, zaraz coś powie.
7: No.
6: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
7: Mama.
8: Polo Market.
9: Do Polo Pop.
3: Po pierwsze, do Polo Pop okazje na dzień mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210-250 gramów, w ofercie drugi produkt 70% taniej. Dobieraj dowolnie. Ponadto zapraszamy po atrakcyjną ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych w super cenach.
10: Polo Market. Mój ulubiony.
11: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
12: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
13: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci kosz na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
15: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
16: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: O reklamie.
0: 8:00 na zegarach, fakty w RMF FM, czas zacząć. Prawie 8:00, dochodzi 8:00 dopiero. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Oboje przy mikrofonach, zapraszamy.
19: Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, odwołany w referendum.
20: Twarde zdarzenie z wyborcami, frekwencja niemal 30%, za odwołaniem ponad 170 tysięcy głosujących przeciwko, 3631 głosów.
19: Rusza zatem giełda nazwisk kandydatów na nowego prezydenta Krakowa.
20: Kogo wystawi rządząca koalicja?
19: A kogo opozycja?
20: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest europoseł PiS Michał Dworczyk. Zapraszamy. Zaczynamy fakty od Krakowa i oficjalnych już wyników referendum, jakie kilkadziesiąt minut temu opublikowała Miejska Komisja do Spraw Referendum.
19: Od razu łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Maciejem Sołtysem, który jest na Placu Wszystkich Świętych przed Urzędem Miasta.
21: Zgadza się.
19: To konkretnie, ile osób zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego?
21: Dokładnie 171 581. Przeciwko było 3631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99%.
22: Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 587 637 osób. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, to 176 228 osób. Liczba głosów ważnych wyniosła 175 212 głosów.
21: wyliczała Justyna Hebrajska z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Powtórzę jeszcze raz. Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa. To są oficjalne informacje z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Rada miasta Krakowa nie została odwołana. Tu zabrakło frekwencji. I teraz Kraków będzie czekać na komisarza, którego musi powołać premier. Ma na to 7 dni.
19: Jaki plan na wybory w Krakowie mają teraz największe partie sejmowe? Polityczne komentarze do wyniku krakowskiego referendum zbiera nasz reporter Kacper Wróblewski.
20: Witam. Po raz kolejny witamy w Faktach. Zacznijmy od Koalicji Obywatelskiej, której to polityk wczoraj został odwołany ze stanowiska. Jaki plan na nadchodzące wybory ma zatem ugrupowanie Donalda Tuska?
5: Jak się dowiedziałem, nie ma mowy, aby Koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, posłanka Dorota Łoboda, powiedziała mi, że jej ugrupowanie ma już plan na nadchodzące wybory.
7: Te plany się wykuwają. Oczywiście niebawem z całą pewnością ogłosimy, kto będzie naszą kandydatką lub kandydatem.
5: Jeśli chodzi o opozycję, to niewykluczone, że PiS i Konfederacja usiądą razem do stołu, aby rozmawiać o wystawieniu wspólnego kandydata.
9: Może warto by było rozważyć jakieś szersze porozumienie ponadpartyjne, które zwiększyłoby znacząco szanse kandydata wystawionego przez prawicę.
5: Usłyszałem od posła Krzysztofa Szczuckiego, który podkreśla, że wybory w Krakowie mogłyby być sprawdzianem dla zapowiadanego przez PiS i Konfederację paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu.
20: Na krakowskim rynku za 20 minut duet Beata Szydło oraz Przemysław Czarnek wraz z parlamentarzystami PiSu rozpocząć mają konferencję prasową. Być może dowiemy się więcej. A wcześniej w RMF FM.
23: Rozmowa oparta na faktach.
19: Tomasz Tarikowski i jego goście. Dzień dobry, witamy.
24: Dzień dobry, moim gościem jest Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Rozwój Plus, a także były szef kancelarii premiera i były wiceszef MON. Witam panie pośle, panie ministrze.
25: Poseł do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu, dzień dobry
24: tak
25: państwu.
24: Tak powiedziałem, przecież tak Prawa i Sprawiedliwości. To co, jest sukces w Krakowie?
25: No myślę, że przede wszystkim wygrali tutaj mieszkańcy. Pozbyli się złego prezydenta. Teraz pytanie, jak będą wyglądały wybory, kto zostanie nowym włodarzem Krakowa. Życzę mieszkańcom Krakowa, żeby był to lepszy wybór niż ostatni.
24: Ale lepszy to znaczy ktoś z prawicy?
25: Ja jestem przekonany, że to na pewno byłaby osoba, która lepiej by sobie poradziła przed wyzwaniami stojącymi przed Krakowem. Mamy zresztą jako prawica bardzo dobrych potencjalnych
24: to znaczy?
25: Kandydatów.
24: Marian Banaś się zgłosił.
25: Ale ja mówię o prawicy.
24: No Marian Banaś to chyba jest prawica, taka konfederacja.
25: Ja nie wiem w ogóle, w jakich kategoriach o panu Banasiu możemy rozmawiać, natomiast myślałem raczej o takich osobach jak pani poseł Małgorzata Wasserman, czy pan poseł Łukasz Kmita.
24: A to może są Barbara osoby, Nowak też się zgłasza.
25: To są osoby, które w wyborach udowodniły, że mają bardzo duże poparcie. Pani Małgorzata Wasserman miała znacząco wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych.
24: A Barbara Nowak?
25: Nie znam wyników wyborów, w których startowała pani Nowak, więc trudno mi się do tego odnosić. Ale o tych obu osobach mogę powiedzieć, że byliby świetnymi kandydatami.
24: Proszę? Pakt prezydencki w Krakowie?
25: Myślę, że to byłby dobry sprawdzian i dobry trening przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jeśli chcemy myśleć o stworzeniu listy, wspólnej listy do Senatu, to na pewno to byłaby dobra próba.
24: Ale z koroną czy bez korony?
25: Panie redaktorze, o to trzeba już pytać władze partyjne, ale też przede wszystkim, w moim przekonaniu, wszystkim działaczy lokalnych, dlatego że wie pan, upartyjnianie wszystkiego, a w szczególności tej polityki samorządowej, w moim przekonaniu jest błędem.
24: Ale wyobraźmy sobie, Grzegorz Braun lubi się zgłaszać w różnych wyborach, startuje w wyborach i co pan robi?
25: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to powinien być ktoś z Krakowa i Małopolski. Grzegorz Braun, mam wrażenie, że nie jest krakowianinem. Natomiast mówiąc zupełnie serio, uważam, że warto stworzyć jak najszerszy obóz poparcia dla kandydata centroprawicy. Wtedy największe będą szanse na zwycięstwo.
24: Kolejny krok to Rafał Trzaskowski do odwołania?
25: Tego nie wiem. Jest sporo kandydatów, dlatego że jedną cechę wspólną mają włodarze z Platformy Obywatelskiej. Zazwyczaj źle
24: czyli
25: zarządzają miastami. To prawda, ale też przypomnijmy, że Kraków nie jest pierwszym miastem, gdzie mieszkańcy pozbyli się polityka Platformy Obywatelskiej. Tutaj widać jak w soczewce problemy, które toczą Platformę Obywatelską w skali ogólnopolskiej, dlatego że ten wynik referendum to nie tylko czerwona kartka w wyborach samorządowych, ale to czerwona kartka dla sposobu uprawiania polityki przez Platformę Obywatelską i obecną koalicję rządzącą.
24: My zmieniamy temat na zagraniczny. Zbliża się jakieś okienko geopolityczne, które umożliwi zawarcie zawieszenia broni, pokoju w Ukrainie. Nie pojawiają się takie głosy.
25: No tak, tylko że takie głosy o tym zawieszeniu broni, zamrożeniu konfliktu pojawiają się od wielu miesięcy. Ja niestety obawiam się, że jeszcze wojna będzie trwała długo i w najbliższych miesiącach. Na pewno miesiące, a może i lata. W najbliższym okresie na pewno nie mamy co się spodziewać zawieszenia broni. Myślę, że cała letnia ofensywa, którą szukają Rosjanie, przetoczy się. No a co będzie później, to zależy od bardzo wielu czynników i wewnętrznych, i zewnętrznych.
24: Bo pojawiają się też takie sugestie, że Rosjanie mogą się przygotowywać do jakichś form już bardziej kinetycznej agresji na państwa NATO.
25: To prawda. Mamy do czynienia z działaniami hybrydowymi, ale te działania hybrydowe mogą zostać wzmocnione zarówno wobec Polski, jak i krajów bałtyckich, jak i innych krajów NATO, ale mogą się w ramach tych działań hybrydowych pojawić również działania kinetyczne, dlatego musimy przygotowywać się do obrony. Ja myślę przede wszystkim o Polsce. My mamy bardzo dużo do zrobienia.
24: To co powinniśmy zrobić? No przecież mamy broń, mamy armię, wszyscy nas chwalą.
25: Nie wystarczy kupić sprzęt, ten sprzęt musi ktoś obsługiwać. My przede wszystkim jako Polska powinniśmy przywrócić powszechne obowiązkowe szkolenie wojskowe. Jesteśmy jedynym krajem graniczącym z Federacją Rosyjską, krajem wschodniej flanki NATO, który nie przywrócił obowiązkowego szkolenia wojskowego.
24: Czyli to wszyscy maturzyści do
25: absolutnie
24: wojska?
25: Wszyscy młodzi mężczyźni powinni przechodzić krótkie, intensywne i nowoczesne przeszkolenie wojskowe, które będzie kończyło się złożeniem przysięgi, a później w wybranych specjalnościach powinny być powtarzane ćwiczenia. To nie są jakieś wymysły czy wyważanie drzwi. Te drogi są i rozwiązania są sprawdzone. One działają. I cóż, trzeba zawsze w tej sytuacji przypominać, wojny wygrywają rezerwy, a nie armie zawodowe, a my rezerw nie mamy.
24: A ile miałoby trwać takie szkolenie?
25: Ja uważam, że warto opierać się na wzorcach już sprawdzonych. Wystarczy spojrzeć na te kraje, które naprawdę prowadzą w tej chwili wojny, czyli najbliżej Ukrainę i Rosję. Tam szkolenie podstawowe, ogólnowojskowe trwa około 3 miesięcy, potem są szkolenia specjalistyczne. Uważam, że 3 miesiące intensywnego, nowoczesnego szkolenia to jest taki czas, po którym żołnierz mógłby składać przysięgę i być w sposób podstawowy przygotowany do realizacji
24: mężczyźni,
25: działań.
24: Mężczyźni i kobiety?
25: Uważam, że ten obowiązek w pierwszym rzędzie powinien dotyczyć wszystkich mężczyzn.
24: Wszystkich mężczyzn, czyli tak, matura i 3 miesiące do woja.
25: Gdybyśmy to zorganizowali, namawiam wszystkich do zapoznania się z raportem Instytutu Wschodniej Flanki, Instytutu Sobieskiego o Powszechnej Służbie Państwowej, bo wojsko to nie jedyna służba, która potrzebuje rezerw. My mamy bardzo duże problemy, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i przygotowanie do kryzysu i do wojny, ale uważam, że takie 3 miesiące po maturze, które byłyby dobrze przygotowane od strony merytorycznej, dobrze zorganizowane i również opłacane, dlatego że tutaj służba powinna być opłacana, nie dezorganizowałyby nikomu życia, dawały dobre doświadczenia młodym ludziom wchodzącym w dorosłość i przygotowywały rezerwy osobowe.
24: Ale przed studiami czy po studiach, w przypadku tych, którzy idą na wyższe studia?
25: Uważam, że to powinno być właśnie w przerwie pomiędzy szkołą średnią a studiami, dlatego że to nie zaburza cyklu edukacyjnego, prawda? Po maturze jest zawsze te najdłuższe wakacje i w czasie tych wakacji uważam, że odbycie takiej służby byłoby optymalne. Jeszcze raz podkreślę, chodzi o nowoczesną formę przygotowania do tego, żeby na współczesnym polu walki jak najlepiej sobie poradzić. I wie pan, to wszystko powinno być robione nie po to, żeby ci ludzie poszli na wojnę, tylko właśnie po to, żeby nie musieli iść na wojnę, po to, żeby wojny nie było.
24: Pojawia się takie pytanie, a pan służył? Bo ja nie służyłem, powiem.
25: Oczywiście.
24: Nie przeniesiono do rezerwy.
25: Oczywiście służyłem, zgłosiłem się na ochotnika po zakończeniu studiów. Akurat wtedy formuła była taka. Miałem zaszczyt złożyć przysięgę wojskową, a potem służyć w rozpoznaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wszystkich namawiam do służby. Ochotnicza jest dziś możliwa, ale tak jak powiedziałem, czasy są takie, że powinna być to obowiązkowa służba.
24: Tu stawiamy kropkę. Za chwilę wrócimy do tego tematu, ale na razie żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A
20: ja tam zapraszamy. Wygrali mieszkańcy. Tak o wyniku krakowskiego referendum mówił przed momentem gość porannej rozmowy.
19: Przypominamy, prezydent Aleksander Miszalski odwołany, Rada Miasta zostaje.
20: Michał Dworczyk zostaje również w radiu RMF24, a za godzinę w faktach kolejny komentarz na żywo.
19: Jacek Majchrowski. 5 kadencji w fotelu prezydenta Krakowa. Jak skomentuje odejście swojego następcy?
20: Już teraz zapraszamy na 9:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura. www.kaisai.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
3: Bez chmur, bez deszczu, ale za to ze słońcem. Tak dzisiaj w skrócie będzie wyglądała pogoda w Polsce. W większości kraju temperatura to będzie tak między 23 a 26 stopni, czyli piękna wiosna. Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum. Toruń, Zielona Góra to nawet 27 stopni dzisiaj, więc w sumie wakacje mogły się zacząć nawet już dziś po południu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: A patrzyłaś na biometr?
3: Teraz
0: jest super, no. Potem będzie neutralny, a po południu będzie znowu super. Taki naprawdę, taki biometr.
4: Czyli generalnie średnio super.
0: Średnio super.
3: A jutro może być jeszcze cieplej nawet.
0: Jeszcze superżej.
3: Najsuperaśnie na świecie.
0: Najsuperżej będzie jutro.
3: No, ale dzisiaj też jest dzisiaj średnio jest super.
4: Dzisiaj
3: to bardzo dobrze.
4: Jutro również.
0: Olbratowski, Karwat-Marek, Skowron. Mówimy dzień dobry, cześć.
3: Cześć.
0: Tu Wstawaj, Szkoda Dnia, tu RMF FM.

0: 8.18. Uwaga, uwaga. W RMF FM rozpoczynamy finałowy tydzień maja w kumulacji szczęścia, dlatego dzisiaj przed wami dwie szanse na zostanie nowym rekordzistą i pobicie rekordu Magdy z Krakowa, która wygrała 1 140 000, dlatego że dzisiaj można wygrać 1 150 000.
1: A już w piątek,
0: no, co będzie?
1: Finał maja w kumulacji szczęścia.
0: I ktoś na pewno wygra 1 200 000 Jeepa Avengera albo 140 koła. Dzisiaj w każdym razie przed nami dwa finały z sejfami, czyli dwie szanse nawet na 1 150 000. I uwaga, bo wchodząc do gry teraz, gracie też w piątkowym finale maja. A wtedy przed nami, przypomnę, dwa finały z sejfami. Wtedy na pewno ktoś wygra albo 140 000, albo Jeepa Avengera, albo zostanie milionerem i zgarnie ponad 1 200 000.
1: Czyli tak, krótko, jedno zgłoszenie wchodzi jednocześnie do czterech losowań.
0: Dokładnie.
1: Dwóch dzisiejszych i dwóch piątkowych.
0: Dokładnie. Taka czyli wysyłacie teraz hasło RMF SMS-em pod 7474 i logujecie się w czterech finałach w tym tygodniu. Mhm. A mało tego, od teraz do... A przez 10 minut będziemy mnożyli wasze SMS razy...
1: No ile?
0: 1005.
1: Ale śmiesznie.
0: Wysyłasz jednego SMS-a, a w naszym systemie loguje się 1005 SMS-ów.
1: Mhm. Pięknie.
0: 1005 szans masz.
1: Można też zagrać na www.rmf.fm i tam zobaczyć tego Jeepa, którego dla was mamy.
0: Wejdźcie do zabawy teraz, wykorzystajcie swoją szansę. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.

0: Edward Maja i Wika Żigolina w RMF FM. Temat prezydentury Krakowa, a także problemów drogowych na Śląsku. Te dwa tematy między innymi pojawią się za chwilę w faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 8:30.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Miłość wisi w powietrzu.
7: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
8: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
9: Siedzę na chodniku i kocham was.
10: A ty? Za ile nas pokochasz?
11: Ponad 1,000,000 złotych.
12: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
13: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
14: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba!
22: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrz, zaraz coś powie.
2: No.
1: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
2: Mama.
3: Polo Market.
4: Do Polo Po.
5: Po pierwsze, do Polo Po okazje na dzień mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210, 200.

0: Cieszę się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
2: Na zegarach 8.30 w RMF FM. Fakty polecamy i zapraszamy.
3: Prezydent Krakowa, przypominamy, odwołany.
4: W referendum mieszkańcy zdecydowali, że chcą, by Aleksander Miszalski przestał pełnić tę funkcję.
5: Tak, 171 581, nie, 3631. Prezydent został odwołany.
3: Twarde zderzenie z wyborczą rzeczywistością. Rada Miasta Krakowa natomiast zostaje. Referendum w sprawie jej odwołania jest nieważne ze względu na zbyt małą liczbę głosów.
4: Kto po Aleksandrze Miszalskim?
3: Jako prawica mamy bardzo dobrych potencjalnych kandydatów. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówi Michał Dworczyk, europoseł PiS, gość Tomasza Terlikowskiego.
6: Marian Banaś się zgłosił.
7: Ale ja mówię o prawicy.
6: Natomiast, no Marian Banaś to chyba jest prawica, taka konfederacja.
7: Ja nie wiem w ogóle, w jakich kategoriach o panu Banasiu możemy rozmawiać, natomiast myślałem raczej o takich osobach jak pani poseł Małgorzata Wasserman, czy pan poseł Łukasz Kmita.
6: To są osoby, Nowak też się zgłasza.
7: To są osoby, które w wyborach udowodniły, że mają bardzo duże poparcie. Pani Małgorzata Wasserman miała znacząco wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość.
4: O 9:00 przypominamy, gościem Faktów i internetowego radia RMF24 będzie profesor Jacek Majchrowski, który Krakowem rządził 5 kadencji.
3: Niemal 22 lata. Niebezpieczny poranku na drogach śląskich. Najgorzej jest teraz na 86 między Sosnowcem i Katowicami.
4: Marcin Buczek zna szczegóły. Dzień dobry. Co tam się stało?
8: Tu na katowickim odcinku drogi 86 są dwie kolizje. W jednej z nich rozbite są dwa, w drugiej trzy samochody. Chodzi o pasy w stronę Tychów i stąd właśnie korek, który zaczyna się już w okolicach Szpitala Górniczego w Sosnowcu i nieprzerwanie ciągnie aż do rejonu skrzyżowania tej trasy z A4. Teraz przejazd tego prawie 10-kilometrowego odcinka może zająć około 50 minut, a poza Katowicami kolizje teraz są też między innymi w Kłobucku i Będzinie. W sumie od północy było ich już na drogach regionu ponad 30.
4: Teraz ku przestrodze jeszcze krótka informacja z Helsinek.
3: 62 mieszkania zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej stolicy Finlandii Kalasatama. Powodem pożaru gazowy grill pozostawiono na balkonie.
4: Akcja strażaków trwała prawie 10 godzin. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
3: Novak Djokovic ograł młodą gwiazdę francuskiego tenisa, jest w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
4: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Dzień dobry. No oczywiście, stary lis łatwo się nie poddaje, o tym wiemy. Przegrał pierwszego seta, ale w kolejnych był już zdecydowanie lepszy od Giovanniego Peczy i Pericarda, ale jeden tenisista z top 10 już odpadł. Wczoraj swój mecz przegrał Taylor Fritz. Dziś sporo emocji dla biało-czerwonych kibiców. Iga Świątek zacznie od pojedynku z młodą Australijką Emerson Jones. No, później oczywiście będzie trudniej.
13: Ta drabinka taka trochę słodko-gorzka z punktu widzenia Igi, bo tam może być właśnie, mówiliśmy o Ostapienko, ale może być też i Marta Kostiuk, która może być bardzo niebezpieczna. No i właśnie może być też Świtolina, może być Rybakina, aczkolwiek, no, ja jednak jestem dobrej myśli.
12: Tak mówił Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Mecz i Świątek o 12:00, godzinę wcześniej na korcie ma się zameldować Maja Chwalińska, jej rywalką będzie mistrzyni olimpijska z Paryża sprzed 2 lat Kinga Kiwen-Zheng. Do gry przystąpi dziś także Hubert Hurkacz, przeciwnikiem Hiszpan Jaume Munar, ten mecz najwcześniej o 13:00. Nasze siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 na zakończenie towarzyskiego turnieju w Genui. Polki rozegrały tam 3 spotkania.
14: Troszkę budujemy ten zespół od początku. Na zasadzie mamy praktycznie wszystkie środkowe nowe, także tutaj też chodzi o zgranie.
12: Podkreślała Martyna Czerniańska. Szczypiorniści Industrii Kielce z ważnym zwycięstwem zrobili pierwszy krok w stronę Mistrzostwa Polski. Pokonali na wyjeździe Orlen Wisłę Płock 30-25. A żeby zdobyć tytuł, trzeba wygrać 2 spotkania. No i trener kielczan Krzysztof Lijewski, opisując sytuację, powołał się na postać z ligi NBA.
15: Rudy Tomczanowicz, były trener Houston Rockets, mówił, że nigdy się nie lekceważy serce mistrza. Dopóki Orlen Wisła Płock jest mistrzem, zawsze będzie faworytem. Znamy siłę i charakter tej drużyny. Do szczęścia pewnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi.
12: A drugi mecz finału w Kielcach 31 maja.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Och i ach, to jest Sylwia Grzeszczak, to jest najlepsza muzyka i to można dać głośniej.

0: It feels so good w RMF FM, ale wraca serial Kilometrówek. A to wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym piszą. Łukasz Mejza, to jest dobre nazwisko. 48 tysięcy złotych przytulił na kilometrówki, 12 tysięcy na taksówki, 37 na wynajem samochodu.
1: A ty myślisz, że 225 punktów karnych, to co byle poseł ma, to się samo zrobiło?
0: No
1: że
0: nie.
1: Mu to przyszło za darmo, bez wysiłku?
0: Rzeczywiście, pan Mejza dodatkowo wydał 115 tysięcy na krajowe loty samolotowe.
1: No to dla nas, dla bezpieczeństwa na polskich drogach to wydał, tak? Bo jakby nie latał, miałby 500 punktów karnych, a może i 1000.
0: Dziękujemy.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundaryn!
8: Kto?
9: Fundaryn! Fundaryn!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.

0: No i proszę bardzo, Zakaria za nami, Jędego Dastaje i Karisa w RMF FM, we Wstawa i Szkoda Dnia. Tak się gra o poranku, tak się budzi ludzi. Ale teraz sprawdzamy, co się dzieje w świecie, o czym się mówi w internetach.
1: Jest. No, temat dnia w zasadzie. Miejska Komisja do Spraw Referendum poinformowała o odwołaniu z urzędu prezydenta miasta Krakowa, pana Aleksandra Miszalskiego z KO. Frekwencja wyniosła 29,99%.
0: Sam zainteresowany, a może lepiej powiedzieć sam niezainteresowany, powiedział: nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem.
1: I może to dobrze dla Krakowa, że nie wszystko się udało.
0: Ale ruszyła giełda nazwisk i tutaj taka nasza poranna rada dla Krakowian. Na kogo głosować? No. Na tego teraz, który najmniej obieca.
1: Tak, tak. Wtedy mieszkańcy grodu Kraka doznają mniej rozczarowań, bo przy kolejnym odwołaniu prezydent nie powie, że nie wszystko mu się udało.

0: Jeden gratis, a wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Mariolce, pralka się zepsuła.
7: O, i co jej poradziłaś?
1: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
7: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
1: No tak, i to w super cenie.
7: Zuch.
8: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Po reklamie.
12: To już prawie 9:00. A taka godzina na naszych zegarach oznacza jedno w RMF FM, pora na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
13: Krakowie nie zdecydowali.
14: Prezydent został odwołany.
13: To oficjalnie ogłosiła rano przedstawicielka Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
15: Przewaga przeciwników Aleksandra Miszalskiego miażdżąca. Na początek faktów przypominamy wyniki.
13: Potem polityczne komentarze i pytania, kto może zostać nowym prezydentem.
15: Małgorzata Wasserman albo Łukasz Kmita. Tak o poranku sugerował gość porannej rozmowy w RMF FM, europoseł PiS Michał Dworczyk.
13: A już za moment o opinię zapytamy profesora Jacka Majchrowskiego, który przez 22 lata przed Miszalskim rządził Krakowem.
15: Frekwencja pod Wawelem niemal 30%.
13: Przy tej wystarczającej frekwencji, przytłaczającą większością głosów, krakowianie zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
15: A w faktach o 9:00 ponownie wóz satelitarny RMF FM przed krakowskim magistratem. Na miejscu nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, przypomnijmy te oficjalne wyniki.
16: Przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego mieli w tym głosowaniu miażdżącą przewagę.
17: Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581. Liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631. Prezydent został odwołany.
16: Tak wyliczała Justyna Habrajska z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. W głosowaniu w sprawie odwołania Rady Miasta tego progu nie udało się przekroczyć. Tu frekwencja wyniosła 29,97% i referendum jest nieważne. Teraz w Krakowie czeka nas okres przejściowy. Władzę na kilka dni przejmie sekretarz miasta, a potem wyznaczony przez premiera komisarz. Przedterminowe wybory prezydenckie odbędą się do 90 dni od dnia referendum, a więc prawdopodobnie w sierpniu.
15: A zatem przed nami gorące polityczne wakacje pod Wawelem. Brawo Kraków, brawo Krakowianie. Tak wynik miejskiego referendum skomentował Łukasz Gibała.
13: On 2 lata temu przegrał w drugiej turze wybory z Aleksandrem Miszalskim, który właśnie został odwołany.
15: Teraz Gibała jest wymieniony w gronie kandydatów na nowego prezydenta Krakowa. Pogratulował wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję referendalną. Zjednoczyliśmy się ponad różnicami w poglądach w trosce o Kraków i jego mieszkańców. Wygraliśmy. Jestem dumny, że udało się to właśnie w Krakowie. Cieszę się, że nie daliśmy się podzielić i zastraszyć. Tak napisał Łukasz Gibała.
13: Giełda kandydatów. kandydatów ruszyła. Kto pozagibało?
15: Małgorzata Wasserman i Łukasz Kmita mogą zostać kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Tak deklarował w porannej rozmowie w RMF FM europoseł tej partii Michał Dworczyk.
13: W warszawskim studiu prowadzący poranną rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, a co z sugestią, że prawica mogłaby w Krakowie wystawić jednego wspólnego kandydata?
14: To zdanie Michała Dworczyka jest dobre rozwiązanie, które pozwala poszerzyć bazę wyborczą.
18: To byłby dobry sprawdzian i dobry trening przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
14: Czy taka koalicja powinna obejmować także Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna? W tej sprawie Dworczyk unikał jednoznacznych odpowiedzi.
18: Upartyjnianie wszystkiego, a w szczególności tej polityki samorządowej, w moim przekonaniu jest błędem.
14: Ale wyobraźmy sobie, Grzegorz Braun lubi się zgłaszać w różnych wyborach, startuje w wyborach i co pan robi?
18: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to powinien być ktoś z Krakowa i Małopolski.
14: Twarde nie, jednak nie padło.
18: Warto stworzyć jak najszerszy obóz poparcia dla kandydata centroprawicy, wtedy największe będą szanse na zwycięstwo.
14: Ale na tym etapie Dworczyk stawia jednak na kandydatów na prezydenta Krakowa z poprzednich wyborów samorządowych, czyli na Małgorzatę Wasserman i Łukasza Kmitę.
3: Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
15: A propos Krakowa i ponad 800 tysięcy mieszkańców tego miasta, Piotr Salak i jego gość.
19: Dzień dobry, a gościem Faktów RMF FM i Radia RMF24 jest profesor Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry państwu.
19: Panie profesorze, pan jest zaskoczony porażką Aleksandra Miszalskiego?
20: No wie pan, liczyłem na to, że referendum będzie nieważne. Szczerze mówiąc.
19: A przegrał prezydent Miszalski dlatego, że wprowadził strefę czystego transportu, czy że bilety były za drogie?
20: Nie, moim zdaniem przegrał dlatego, że miał zrobioną taką całą falę hejtu, płaconą przez swojego kontrkandydata, aranżowaną. To się tam zeszło kilka... Wie pan, tam się zeszło kilka elementów, tam nie tylko ludzie Łukasza Gibały, który chce po raz czwarty startować, ale także Konfederacja i inni. To była cała koncepcja dotycząca odwołania i prezydenta, i rady. I to by się jakoś spięło wtedy.
19: Ale rada zostaje, panie profesorze.
20: No właśnie, rada zostaje i w tej chwili nowy prezydent, obojętny jaki on będzie, jeżeli nie będzie z opcji, czy powinien sobie jakoś związany z obecną koalicją, to znaczy Koalicją Obywatelską plus Lewica, to będzie miał ciężkie życie w Radzie Miasta, bo...
19: A pan, panie profesorze, wraca panu do głowy, przychodzi panu do głowy pomysł, żeby jeszcze raz kandydować?
20: Nie, nie przychodzi.
19: A dlaczego, panie profesorze, pan nie chce kandydować?
20: Dlatego, że wie pan, jeżeli przemyślałem i postanowiłem nie kandydować w ostatnich wyborach, wycofać się już z życia publicznego, mam swoje lata, no trzeba trochę odpocząć.
19: A nie będzie pan udzielał otwarcie poparcia któremukolwiek z kandydatów, którzy się pojawią w tych wyborach, które się odbędą w sierpniu?
20: Wie pan, no zobaczymy, kto będzie kandydował.
19: Czyli nie wyklucza pan, rozumiem, udzielenia poparcia?
20: Nie wykluczam.
19: Tak mówi Jacek Majchrowski. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy oczywiście nasze spotkanie w radiu RMF 24. Przypomnę, profesor Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, jest naszym gościem.
13: Zapraszamy, referendum w sprawie prezydenta Krakowa, powtarzamy, ważne.
15: Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało ponad 171,5 tysiąca mieszkańców Krakowa. Przeciwko, uwaga, 3631 osób.
13: Rozmowa z profesorem Jackiem Majchrowskim trwa w radiu RMF 24.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
22: No nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego niemal upalnego maja, a tu proszę bardzo. Nawet 27 stopni na zachodzie kraju dzisiaj, a w większości regionów w Polsce ponad 20 stopni. Trochę chłodniej, bo tak kilkanaście będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, no ale co tu dużo mówić. Czeka nas po prostu bardzo piękny dzień, a od połowy tygodnia mogą wrócić przelotne opady deszczu, a na południu burze.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: To co?
18: Dobrze, kilkanaście stopni na Pomorzu, to się tam parawany same otwierają.
22: No, że 16, to wiecie, lata, i słońce. Nie, wystarczy. No.
18: Jak jadę nad morze, to jest 16, to pomarzyć.
23: Ale to, jak jest tak słońce, to trzeba nad morzem uważać, żeby się parawiany nie wypłowiały.
12: Dokładnie.
23: Parawiany te wszystkie.
12: Tak, weź coś, bo coś mądrego powiedz.
22: Czekaj, co?
12: Byle do piątku.

No to dzień dobry, cześć, po weekendzie. Mamy poniedziałek, Paweł Jabor, witajcie. Najlepsza muzyka, na to się szykujcie. Już się też loguję do tych wszystkich powiadomień i będę wam mówił, co się dzieje. No ale właśnie, gramy to, żebyście nie myśleli, że ten dzień może być niefajny. Back to

Dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej. Nie wiem, czy słyszeliście. A w ogóle to tak bardzo dużo świąt związanych z piłką nożną mamy ostatnio. Tu tak sobie wypisałem. Pożegnanie Lewandowskiego. Ewa Pajor wygrywa kobiecą Ligę Mistrzów. No i przed nami finał męskiej Ligi Mistrzów. Potem baraże do Ekstraklasy. A potem taki festiwal Mundial. To trochę potrwa. A potem FIFA Rafa, albo właściwie to wcześniej z RMF-em. Ale potem to już obiecujemy. To już jest koniec sezonu. Będzie chwila przerwy. No chyba, że wleci meczyk na dożynkach w gminie, na Orliku, no to człowiek nie odmówi.

0: to tylko wam teraz przypomnę, na co musicie się dziś szykować.
1: Bardzo cię proszę, Magda, wygrywasz
2: 1 140 000 zł!
3: Boże.
0: Rozpoczynamy finałowy tydzień maja. Dziś dwie szanse na zostanie nowym rekordzistą i pobicie rekordu Magdy, która wygrała 1 140 000 zł. 1 150 000 zł. To jest nagroda główna w sejfach. Dziś dwa finały, dwie szanse, żeby o to zagrać. No a teraz coś wyjątkowego na start byle do piątku. To uwaga. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Ogłaszamy szczęśliwy numerek. Jeśli macie 8 i 0 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 10 minut każdy SMS wysłany pod 7474 to jest 1250 szans. To jest tak, jakbyście 1250 SMS-ów wysyłali do każdego z tych finałów, ale jeżeli macie 8 i 0 w numerze telefonu, to tych szans macie aż 2,5 tysiąca. To jest naprawdę niesamowicie dużo. 2,5 tysiąca szans dla tych, którzy mają 8 i 0. Lepszej okazji dla was na wejście do gry nie będzie. To jest ten moment. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i gracie o to, żeby zostać rekordzistami, milionerami.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba!
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Patrz, zaraz coś powie.
14: No.
13: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
14: Mama.
15: Polo Market.
16: Do Polo Po.
17: Po pierwsze, do Polo Po okazje na dzień mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210-250 gramów, w ofercie drugi produkt 70% taniej. Dobieraj dowolnie. Ponadto zapraszamy po atrakcyjną ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych w super cenach.
18: Polo Market. Mój ulubiony.
19: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

są ostatnie 3 minuty szczęśliwego numeru. Jeśli macie 8 i 0 w numerze, macie podwójne szanse. Aż 2,5 tysiąca losów wpada wam do dwóch losowań. Dziś dwa finały, w każdym nawet 1 150 000 zł. Hasło RMF pod 7 4 7

0: Najlepsza muzyka Marisa D. W RMF FM za 19 minut będzie 10. Właśnie czytam, że jedzenie tanieje. Jest taniej nawet niż rok temu. Za to benzyna drożeje. Czyli jemy, ale stacjonarnie nie wyjeżdżamy, żeby zjeść na mieście, bo to się nie zwróci.
1: Zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Mariolce, pralka się zepsuła.
3: O, i co jej poradziłaś?
2: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
3: Parową, pojemną, z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
2: No tak, i to w super cenie.
3: Zuch.
4: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Miłość wisi w powietrzu.
7: Kocham RMF FM i jesteście najlepsi.
8: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
9: Siedzę na chodniku i kocham was.
10: A ty? Za ile nas pokochasz?
11: Ponad 1 000 000 złotych.
12: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
13: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
14: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
21: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
21: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
22: Zdrowid. Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
23: Po reklamie.
24: Teraz w RMF FM Paweł Jawor i jesteś na bieżąco.

No to jest muzyka, która zawsze jest z nami. Bledka w RMF FM. No i mamy też taką muzykę, która od zawsze jest z nami. O tych chwilach nocnego uniesienia. Savage Garden, To the Moon and Back. RMF FM, najlepsza

0: smutna informacja dotarła do nas przed chwilą. Nie żyje krytyk filmowy Stanisław Janicki. Nie o tym faktach RMF FM na pewno o 10.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kołodka z radia i Kałamaga. No tych dwoje to chyba ktoś musi rozdzielić.
3: Ty już w ogóle nie znasz podstawowych zasad ekonomii.
4: Jakie są podstawowe zasady?
3: Pieniądz musi krążyć, a żeby pieniądz krążył, to trzeba go najpierw wydać, żeby go potem przygarnąć.
4: To ciekawe, czemu wy robicie tylko jedno z tych zaleceń. Wydajecie.
2: Nowy program Chcesz się pokłócić, czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już dziś po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
5: Które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
8: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
9: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci koszt na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No, dobrej jakości.
11: I jaka?
12: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: No, do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
14: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
2: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Po reklamie.
0: Mamy 10:00, mamy dla Was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańczewski. Słuchamy.
18: Nie żyje Stanisław Janicki, krytyk filmowy i dziennikarz związany m.in. z RMF Classic.
19: Pan Stanisław miał 93 lata.
18: Potem miejskie referendum po krakowsku.
19: Prezydent Miszalski stracił fotel przez hejt i rady kiepskich doradców. Tak uważa Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, który był gościem Faktów i Radia RMF 24.
18: I za 2 godziny Iga Świątek rozpoczyna tegoroczne French Open.
19: A wcześniej na kortach Maja Chwalińska. Nie żyje nestor polskiego dziennikarstwa filmowego Stanisław Janicki.
18: Był jednym z najlepszych znawców historii światowego kina, szczególnie kina polskiego. Był autorem wielu znakomitych książek, filmów i reportaży.
19: Przez wiele lat prowadził program telewizyjny w Starym Kinie, a w RMF Classic miał swój stały autorski felieton Odeon Stanisława Janickiego.
20: Widzę wtedy, słyszę, że to, co robiłem przez te lata całe i w telewizji, ale przecież gdzie indziej też, że to miało jakiś sens. No przecież ile rzeczy się robi, a potem po latach, Boże kochany, w co ja się dałem wrobić? To ja tego nie mam. Ja w tym przypadku jestem, że tak powiem, usatysfakcjonowany.
18: Tak, na antenie RMF Classic wspominał spotkania ze swoimi widzami i słuchaczami.
19: Stanisław Janicki, przypominamy, miał 93 lata.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
18: Od rana gorącym tematem wynik miejskiego referendum w Krakowie.
19: Liczyłem na to, że referendum będzie nieważne. Tak na naszej antenie kilkadziesiąt minut temu mówił o odwołaniu swojego następcy Aleksandra Miszalskiego profesor Jacek Majchrowski.
18: Przypominamy, za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało ponad 171 tysięcy osób.
19: Przeciwko? Dokładnie 3631.
18: Frekwencja niemal 30% wystarczyła do odwołania prezydenta. Za niska do zmiany Rady Miasta.
19: Majchrowski, gość Faktów i Internetu Radia RMF 24, przekonywał, że Aleksander Miszalski nie miał dobrych doradców.
1: Tutaj była taka sytuacja, moim zdaniem, może oczywiście błędnym, że większość tych osób, no tak jakby się trochę chciała bawić w miasto. Uważała, że to jest coś takiego, co idzie samo z siebie, tutaj nie trzeba wiele, tu my porządzimy i będzie fajnie.
18: Referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni.
19: Co na to mieszkańcy Krakowa? Jak komentują wynik referendum?
18: Pan prezydent sobie nagrabił. Usłyszeliśmy od przechodniów na ulicy Grodzkiej.
21: No dobrze się stało po prostu. Jego działania po prostu były takie, że ludzie się zdenerwowali i zagłosowali przeciwko.
22: Nie chciałabym już kolejnego biliona zadłużenia miasta, bo wiem, że już jest to aż takie.
23: Ja jestem raczej niezadowolona.
19: Z tego, że został odwołany?
23: Tak, z tego, że został odwołany.
19: Dlaczego?
23: Powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
19: Czyli zasługuje na to, żeby na przykład dokończyć swoją kadencję te kolejne dwa lata?
23: Ja uważam, że tak.
18: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Maciej Sołtys.
19: Jest wniosek prokuratury o zmianę sędzi, która miała orzekać w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
18: Chodzi o Annę Nowakowską, do której trafiło zażalenie obrońców Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie ENA.
19: Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, jakie są powody?
24: Wniosek prokuratury krajowej o wyłączenie Anny Nowakowskiej ze sprawy wpłynął do sądu apelacyjnego w piątek. Jego podstawą jest to, że została 5 lat temu delegowana do tego sądu właśnie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobry, a następnie powołana na stanowisko z udziałem tzw. neo-KRS, a więc zdaniem prokuratury w sposób wadliwy. Zażalenie obrońców na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie ENA dla byłego ministra trafiło do sędzi Nowakowskiej kilkanaście dni temu. Do sądu dotarła na razie tylko mailowa wersja wniosku o wyłączenie jej z orzekania w tej sprawie. W losowaniu sędziego, który rozstrzygnie sprawę jej wyłączenia, nie będą brali udziału inni, tak zwani neosędziowie sądu apelacyjnego. Decyzja w sprawie ENA dla Zbigniewa Ziobry znowu się jednak przesunie.
18: Za 2 godziny Iga Świątek zaczyna swój pierwszy mecz na tegoroczny French Open.
19: Centralny kort Filipa Chartiera, przeciwniczka Australijka, 17-latka Emerson Jones, a wcześniej o 11:00 Maja Chwalińska kontra ta pani.
25: Hello, my name is King Wenjen.
19: Chinka, która 2 lata temu na paryskich kortach, przypominamy, zdobyła olimpijskie złoto.
18: Po południu około 14:00 Hubert Hurkacz.
19: Zagra z Hiszpanem Jomem Munarem, a w ramach rozgrzewki Nole i jego sposób na rozgrzanie atmosfery na kortach Rolanda Garrosa.
18: Dziękuję.
19: Tak właśnie Nowak Djokovic rozkołysał publiczność, zachęcając do wspólnej zabawy. Na korcie zabawy już nie było. 4 sety pokonany Francuz Giovanni Peci Pericard. 22 raz z rzędu Serb w drugiej rundzie. Tam pojedynek z kolejnym gospodarzem Valentin Royerem.
18: Djokovic w Paryżu triumfował 3-krotnie.
19: 39 lat na karku, no i wciąż tenisowa dzikość w sercu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No jeszcze teraz o poranku. Najchłodniej jest w Ustce, tutaj 15 stopni. Najcieplej na południu kraju, Nowy Sącz już 20. No i w ciągu dnia te temperatury oczywiście podskoczą. 21 będzie w Ustce, na Wybrzeżu, Koszalin też 21. Widzę, że Suwałki i Warmia i Mazury też 21. W centrum od 24 do 25, południe kraju 26. No i najcieplej w okolicach Zielonej Góry 27 stopni, słonecznie. A u nas już za chwilę w Byle do Piątku Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga, czyli Chcesz się pokłócić? I cały czas najlepsza muzyka do pracy na ten poniedziałek albo i w trasę. Backstreet Boys, I want it that way.

0: Kto tam jeszcze nie ma dosyć weekendowych kłótni domowych? Proszę bardzo, powtórka z rozrywki. Agnieszka i Mariusz. Chcę się pokłócić.
1: Czy wy znacie hasło do telefonu swojego partnera? Bo na przykład mój partner zna moje hasło do telefonu. Ale jak ja go proszę, czy mogłabym wreszcie zasłużyć na twoje zaufanie i mógłbyś mi wreszcie dać hasło do swojego telefonu? To nie.
2: Przepraszam cię.
1: I ja jestem ciekawa, dlaczego? Co ty masz przede mną do ukrycia?
2: Ci nie zdradzam do telefonu, bo mam takie same do hasło do konta bankowego. I byś wszystko roztrwoniła w pierony, co ja cię nie znam, to byłby moment cię zostawić z hasłem do karty.
1: To chyba właśnie mnie nie znasz, wiesz? Przed tobą po prostu jak otwarta książka, wiesz, jak biała kartka do zapisania.
2: Znasz twoje hasło, to nie jest trudne. 1, 2, 3, 4. Wszystkie portale ostrzegają, nie rób hasła 1, 2, 3, 4. Brawo!
1: Bo gdyby coś mi się stało i musiałbyś się dostać do mojego telefonu, to musi być proste hasło, żeby taki prosty chłopak jak ty od razu odgadł, wiesz? I żeby od razu za pierwszym razem się dostał do tego telefonu, wiesz? Robię to dla własnego bezpieczeństwa. Wiesz, dla bezpieczeństwa naszych dzieci, twojej saszety i w ogóle wszystkich, wiesz?
2: Ty i ten twój pin, puknij, to się tu się puknij.
0: No to jak fajnie wrócić na nie do pracy po takim weekendzie i odpocząć przy najlepszej muzyce. Dajcie to głośniej. Red Hot Chili Peppers, California Cation. RMF FM, zawsze z wami. A więcej Mariusza i Agnieszki na socialach RMF-u.

0: Basia, ale proszę cię, powiedz, że oddychasz, co?
1: O Jezu, o masakra. Dziękuję bardzo.
0: Nie chcę was straszyć, tylko ostrzegam, tak będzie w najbliższych dniach w RMF FM. Rozpoczynamy finałowy tydzień maja. Dziś dwie szanse na zostanie nowym rekordzistą. Dwie szanse na 1 150 000 zł. I gracie teraz, to dostajecie coś w bonusie. Od teraz zapisujecie się też do losowań w finale maja. To już w piątek. Ktoś na pewno wygra ponad 1 120 000 zł, Jeepa Avengera lub 140 000 zł. To jest ten moment na wejście do gry, kiedy zyskujecie też właśnie dostęp, zapis do finału piątkowego. I robicie to też z bonusem. 1001 losów dostajecie do każdego z tych losowań. To tak jakbyście 1001 razy wysyłali SMS-y. A wystarczy tylko jeden. Wyjątkowy moment na wejście do gry, na zapisanie się do losowań. Macie 7 minut, czas odlicza, telefon w dłoń. Hasło RMF. Wysyłacie pod 7474. 6 minut 40 sekund. RMF 7474.

0: Wielkie opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
0: Myślisz?
1: To posłuchaj.
4: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
0: Czeka
2: ponad milion złotych.
0: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. We'll be right back.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

ostatnie 2,5 minuty. 1001 losów wpada wam do dzisiejszych dwóch finałów. Hasło RMF wysyłacie pod 7474, a w sejfach nawet 1 150 000 zł. 2,5 minuty. RMF 7474.

0: Byle do wiątku w RMF FM. Od rana łapiemy kolejne osoby na City Break do Wiednia. Zuza zrobiła wpis, że w dzieciństwie grała godzinami w Państwa i Miasta. To Zuza, miasto na W liczę do trzech. Raz, dwa...
1: Jeden.
0: Dobrze, wygrałaś. Wygrałaś wyjazd City Break do Wiednia.
1: Boże, jak się cieszę, to moje marzenie. Naprawdę, od dziecka. No i te, to muzeum tylko w usług. Jak dowiedziałam się, że ono jest do Wiedniu, a od dziecka tak naprawdę na Globusie i na Atlasie się wychowałam, bo myślałam sobie tak, że to jest po prostu to, co chciałabym tam zobaczyć.
0: I pięknie. Zuza wsiada z nami do pociągu RST Wiedeńskiej i ma hotel na cały weekend i mnóstwo atrakcji. Chcecie się dosiąść? No to też róbcie wpisy na www.rmf.fm. Co i dlaczego chcecie zobaczyć w Wiedniu?
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
10: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
11: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
14: Patrz, zaraz coś powie.
15: No.
14: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
15: Mama.
16: Polo Market.
17: Do Polo Po.
18: Po pierwsze, do Polo Po okazje na Dzień Mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210-250 gramów, w ofercie drugi produkt 70% taniej. Dobieraj dowolnie. Ponadto zapraszamy po atrakcyjną ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych w super cenach.
19: Polo Market. Mój ulubiony.
20: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
21: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie.
22: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
23: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
24: To jest RMF FM.

0: temat z telewizyjnych pasków. Kiedy będzie nowy prezydent Krakowa? O tym posłuchajcie w Faktach o 11.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych.
3: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
9: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
10: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
9: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
11: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
9: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: O reklamie.
0: 11. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski.
14: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na czwórce. Według policji do tej pory nikt nie uskarża się na poważne urazy. Szczegóły za moment w relacji naszego reportera. Kiedy premier może ogłosić przedterminowe wybory prezydenta Krakowa? Posłuchajcie, mamy też najnowsze dane GUS-u w Faktach RMF FM, a w Faktach Kulturalnych pokaz na stulecie urodzin Milesa Davisa. Chodzi o film Windą na szafot. Jest 11. Fakty zaczynamy od zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Do tego wypadku doszło przed godziną na pasach w stronę Wrocławia. Tam teraz poważne utrudnienia w ruchu. W Faktach Marcin Buczek.
15: Jestem.
14: Z aktualnymi informacjami. Najważniejsze pytanie, Marcinie, co z dziećmi i ich opiekunami?
15: Na szczęście to informacje od policji. Jak dotąd nikt nie uskarża się na poważne urazy. Podróżujący dwoma autokarami są teraz badani. W sumie jechało tam 99 osób. 91 z nich to dzieci. Na miejsce jadą już autobusy zastępcze, a dzieciom między innymi zapewniana jest woda.
14: Czy wiemy, jak doszło do tego wypadku?
15: Według bardzo wstępnych ustaleń policji najprawdopodobniej jeden autokar miał najechać na drugi. Oba autobusy wiozły dzieci na dwie różne wycieczki. W tej chwili korek na autostradzie A4 jadąc od Krakowa w stronę Wrocławia ciągnie się od Mysłowic do Jaworzna. Objazd wyznaczono trasą S1, ale policjanci radzą, aby z autostrady zjeżdżać jeszcze przed bramkami w Brzęczkowicach.
14: Przedterminowe wybory w Krakowie mogą zostać ogłoszone przez premiera najwcześniej na początku czerwca. W wyniku wczorajszego referendum, przypominam, odwołany został prezydent miasta Aleksander Miszalski. A w przedpołudniowych faktach teraz Jakub Rybski. Jakubie, jak będzie wyglądała procedura wyborcza?
4: Formalnie prezydent Krakowa zostanie odwołany w momencie, gdy wojewoda Małopolski opublikuje wyniki referendum. To ma stać się niezwłocznie, a więc najprawdopodobniej jeszcze dziś. Wówczas premier musi wyznaczyć na miejsce Aleksandra Miszalskiego komisarza, który będzie zarządzał miastem do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Te również wyznacza prezes Rady Ministrów, ale przepisy jasno wskazują, że musi poczekać na rozstrzygnięcie protestów wyborczych, bo każdy uprawniony do głosowania może złożyć je w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników referendum.
16: W przypadku wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru, referendum w tym przypadku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie zarządza się wyboru przedterminowych.
4: Wyjaśnia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Sąd Okręgowy ma 14 dni na rozpatrzenie ewentualnych protestów. To oznacza, że najwcześniej w przyszłym tygodniu premier Donald Tusk będzie mógł wyznaczyć termin wyborów w Krakowie, a najpóźniej może się to stać w drugiej połowie czerwca.
14: Czy mocniej zaczynamy trzymać się za kieszeń? W faktach teraz najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.
17: Sprzedaż detaliczna nadal rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż jeszcze miesiąc temu.
14: Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej.
17: Dzień dobry.
14: Na miejscu, dzień dobry. Igorze, znamy te najnowsze GUS-owskie dane. Czy polska gospodarka zatem hamuje?
17: No to niepokojący sygnał, choć o gwałtownym hamowaniu jeszcze nie ma mowy. Mimo wszystko w kwietniu sprzedaż w skali roku wzrosła, ale tylko o 1,3%. Miesiąc wcześniej mieliśmy wzrost prawie o 9%. Zaczęliśmy się obawiać skutków wojny na Bliskim Wschodzie i podwyższonej inflacji, ale ważną rolę w tym odczycie odegrały święta wielkanocne. W tym roku wypadły na samym początku miesiąca, rok temu pod koniec, więc znaczną część zakupów zrobiliśmy jeszcze w marcu, stąd spory zjazd w wyniku. Widać to w danych szczegółowych. Spadła na przykład sprzedaż żywności. Jednocześnie Polacy więcej wydali na kosmetyki, meble i sprzęt elektroniczny. To oznacza, że jeszcze nie przeszliśmy w tryb zaciskania pasa.
14: 17 dni do rozpoczęcia piłkarskiego mundialu. Nie tylko Argentyna zaniepokojona stanem zdrowia Leo Messiego. 73. minuta meczu Interu Miami z Philadelphia Union. Messi wykonuje rzut wolny.
18: Viene Leo el servicio.
14: W bramkę nie trafia, ale natychmiast złapał się za tył lewego uda, po czym opuścił boisko. Trener Miami, Guillermo Hoyos, zasugerował, że zmiana 38-latka była tylko środkiem ostrożności ze względu na stan boiska w deszczowym Miami. Messi wciąż nie potwierdził, czy zamierza zagrać z obrońcami tytułu na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Gdyby zagrał, będzie to rekordowy 6. występ Messiego na mundialu. Skład reprezentacji Argentyny poznamy w przyszłym tygodniu. A teraz werdykt. Nowość w naszych kinach.
19: Tak
14: i
19: jest.
14: O tej nowości w faktach kulturalnych RMF FM słyszana Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
19: Dzień dobry. To jest Crime Story, inspirowana prawdziwą, nierozwiązaną sprawą morderstwa, która przez lata była jedną z najgłośniejszych wydarzeń w Irlandii i we Francji. O filmie rozmawiałam z legendarnym reżyserem Jimem Sheridanem. To, co mnie najbardziej zainteresowało w tej historii, to fakt, że kiedy w ogóle zaczynałem ten film, 99% ludzi w Irlandii było przekonanych, że angielski dziennikarz zabił francuską producentkę. Nawet we Francji odbył się proces, w którym uznano go za winnego. Uważałem, że to jest absurd i przez chwilę nie wierzyłem, że on to zrobił. W werdykcie oglądamy proces pełen sprzecznych dowodów, manipulacji i emocji. W wieku 93 lat zmarł Stanisław Janicki, nestor polskiego dziennikarstwa filmowego, autor wielu książek o historii światowego kina. W telewizji prowadził słynny program W Starym Kinie, a w RMF Classic Odeon Stanisława Janickiego. Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej uczci przypadającą jutro setną rocznicę urodzin słynnego amerykańskiego trębacza Milesa Davisa pokazem legendarnego filmu Windą na szafot z jego muzyką. Główną rolę w tym filmie zagrała ikona francuskiej nowej fali, Jeanne Moreau.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po 11, to jak tam już kawa była? Może już drugie śniadanie? No to do południa, a potem przerwa obiadowa i jakoś ten poniedziałek nam minie. Z najlepszą muzyką. Cindy Lauper, Paweł Jawor, cześć, witajcie raz jeszcze, byle do piątku w RMF FM. Jesteśmy zawsze z wami.

0: Jerzy, co powiesz? 400 tysięcy?
1: Nie. Ludzie, wszyscy mówią, że nie wierzę, ale ja wierzę w radio i w jego możliwości.
0: Jerzy wygrał 400 tysięcy złotych. Ale to jest finałowy tydzień maja. Tutaj 400 tysięcy złotych. Proszę was. 1 150 000 złotych. I ten zegar, który słyszycie, to jest dlatego, że trafiliście z radiem. Że to są jedyne takie 6 minut 15 sekund, żeby wejść do gry i zgarnąć 1150 losów. To tak jakbyście 1150 razy wysłali SMS do każdego z dwóch finałów, bo dzisiaj gracie dwa razy o 1 150 000 złotych. Specjalna bonusowa strefa właśnie trwa, właśnie na nią trafiliście. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i gracie o to, żeby zostać jeszcze 10 milionerami. 6 minut 10 sekund. Hasło RMF pod 7474.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
9: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na Giacomo.pl.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid.
15: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
15: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Po reklamie.
18: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Sponsorem konkursu Mamy Saunai jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w salonach i na wojas.pl.
1: Tak, tak, nie wydaje wam się, już jutro Dzień Matki. Chwalicie się swoimi mamami, dlaczego są naj. Angelika, opowiadaj, halo.
2: Znajduję wszystko, u niej wszystko jest. To jest magia. Jak czegoś nie można znaleźć, nawet na internecie,

0: To jest piosenka o tym, że ona od progu wita miłymi słowami. Gdzieś był. Tylko to tak ładnie zaśpiewała. Taylor Swift w RMF FM. Czytam, że naukowcy sprawdzili, że ludzie częściej są mili dla innych po zjedzeniu frytek. To teraz już wiadomo, czemu na randkach zawsze zamawia się frytki do podziału. I panowie? Żadne tam, wiecie, kwiatki, na przeprosiny, bukiet frytek. Tego nie odmówią.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Uwaga, nowość!
1: Szybki przelew!
3: Potrzebujesz kasy na już?
2: Zagraj w rundzie dodatkowej.
1: Wygrasz?
3: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
2: Szybko, szybko!
3: A w wielkim finale czeka
1: ponad milion złotych!
4: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem!
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Seria fałszywych wezwań służb. Co więcej wiadomo w tym temacie? Najnowsze ustalenia naszych dziennikarzy już o 12 w Faktach.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
2: Już w najbliższym odcinku Historii dla Dorosłych w RMF FM.
9: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
10: No tak, a to tylko dla dorosłych.
11: To będziecie mieć niespodziankę.
2: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
12: Radiowcy bez cenzury.
2: Historia dla dorosłych do usłyszenia jutro po 23 w RMF FM.
13: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Bogdan Zalewski już na miejscu. Dzień dobry, Bogdanie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
2: Fakty w RMF FM 12.
3: Analizowana jest seria fałszywych zgłoszeń do mieszkań przeciwników obecnej władzy. Posłuchajcie o działaniach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Położne krytykują nową ustawę w piśmie do resortu zdrowia. Dwie Polki na korcie w Paryżu. Dopingujemy Maję Chwalińską w tenisowym pojedynku z Chinką Qin Wan Zhen. A przed nami mecz Igi Świątek z Australijką Emerson Jones. Osiemnaście fałszywych alarmów z całego kraju bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o zdarzenia wytypowane od 11 maja, które mogą mieć tych samych sprawców. Mowa o fałszywych wyzwaniach do mieszkań należących do ludzi związanych z obecną opozycją parlamentarną. Wiedzę na ten temat zdobył dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Czego dotyczyły te wezwania?
4: Najwięcej dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego dwa razy fikcyjnie zawiadomiono o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe.
3: A jak wyjaśniane są te incydenty?
4: Prowadzona jest analiza śledcza z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Ustalane są dane mogące zidentyfikować sprawcę lub sprawców. Mamy do czynienia z połączeniami szyfrowanymi z wykorzystaniem zagranicznych serwerów, a to wymaga wniosków o międzynarodową pomoc prawną.
3: A jakie scenariusze są brane pod uwagę?
4: Jak usłyszałem, obecnie nie ma dominującej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację. Mogą za tym stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.
3: Uwaga na drodze. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na trasie S8 między węzłami Wołomin i Zielonka na Mazowszu. W pobliżu Kobyłki po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. Ponad 1500 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił dziennikarz RMF FM. Zgodnie z nowym prawem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. W Warszawie przed siedzibą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą te uwagi?
5: Tego, że studia dla położnych powinny trwać dłużej niż zakłada projekt, tak przekonuje położna Agata Semik.
6: Te półtora roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły.
5: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Krystyna Ptok podkreśla, że średni wiek położnej w Polsce to dzisiaj ponad 52 lata i zmiany powinny pójść w kierunku utrzymania wysokiego poziomu, a z drugiej strony zachęcenia kandydatów do tego zawodu.
7: Problem może będziemy mieli za chwilę taki, że będzie brakowało położnych.
5: Krytyczne stanowisko dotyczące nowej ustawy wczoraj wydało Towarzystwo Ginekologów i Położników, a konsultacje w sprawie tego projektu potrwają do połowy czerwca.
8: Uwaga, serwują nasi.
3: Na razie górą Maja Chwalińska. Polka od godziny walczy na korcie Rolanda Garrosa z Qin Wan Zhen w turnieju French Open. Chińska tenisistka dwa lata temu na tych samych kortach sięgnęła po olimpijskie złoto, a Polka to debiutantka w Paryżu. No i właśnie Chwalińska wygrała pierwszego seta do 4. A za chwilę początek meczu Igi Świątek z nastolatką z Australii, Emerson Jones. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM, Markiem Gładyszem, który jest na kortach Rolanda Garrosa. Marku, jakie są najświeższe komentarze przed tym pojedynkiem? I co mówią kibice?
9: Francuskie media sugerują, że Iga Świątek już po raz piąty może wygrać French Open. Dzisiejszy pojedynek nie powinien sprawić jej większych trudności. Ich zdaniem więcej napięcia będzie, jeżeli za kilka dni Polka będzie musiała się zmierzyć z Białorusinką Aryną Sabalenką. Ale wielu bywalców Roland Garros nie ma wątpliwości, że zawodniczkę z Raszyna stać na kolejne zwycięstwo na turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Świątek regularnie wygrywa turnieje, jest oczywiście w gronie faworytek. Widziałem ją już kilka razy, jak grała tutaj na kortach. Gra zawsze w sposób spektakularny, tłumaczy mi paryski kibic. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: A na koniec odwiedzimy jaskinię Niedźwiedzią na Dolnym Śląsku. Zaraz bliżej otwarcia największej, najbardziej spektakularnej części groty, sali Mastodonta. Podziemna hala ma 115 metrów długości i 30 metrów wysokości. Można ją porównać do boiska Stadionu Narodowego. Zanim zostanie otwarta dla zwiedzających, trzeba wydrążyć do niej korytarz w skale. Po zimowej przerwie prace właśnie zostały wznowione. Nowa trasa powinna być dostępna. pod koniec 2027 roku. Na razie gotowych jest 100 metrów korytarzy. Nasza reporterka Martyna Czerwińska pytała o przyszłe atrakcje szefa jaskini Artura Sawickiego.
1: Będziemy mogli zaobserwować etapy tworzenia się jaskini. Będą spektakularne formy naciekowe, będą schody, będą podesty widokowe. Wszystko to musi być ładnie oświetlone oczywiście, ponieważ ta trasa będzie jak najbardziej cywilizowaną trasą, to nie będzie żadna trasa ekstremalna.
10: To będzie jedyne takie miejsce w Polsce?
1: Tak, w tym momencie ta trasa nie będzie miała porównania z inną jaskinią w Polsce. Będzie porównywalna może z najładniejszymi jaskiniami w tej części Europy.
3: Proszę, taki nam się skarb rodzi. Warto śledzić pracę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
2: I to jest pogoda, to jest prognoza. 21 stopni na północy, wybrzeże, Warmia, Mazury i Suwalszczyzna, centrum kraju 25, 24 w okolicach Łodzi, południe 26, 26, zachód 27, no pięknie. Słonecznie i bez deszczu. Tak to będzie wyglądało w ciągu całego dnia, a jutro jeszcze trochę cieplej i też bez deszczu i też słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
2: No i 6 minut po 12, Paweł Gawro, cześć, witajcie raz jeszcze, gramy wam najlepszą muzykę do pracy, w trasę, może paczki rozwozicie, właśnie kurier mi do powiadomienia, że przyszło, fajnie, dziękuję, no i gramy, Sunrise Avenue, Paweł Gawro, cześć, witajcie.
11: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Dobra, możemy to odpalać. Startujemy. Super godzinę. To oznacza, że gracie o dwa finały z sejfami. Nagroda główna 1 150 000 zł w każdym i to jeszcze dzisiaj. I rozpoczynamy finałowy tydzień maja. Wchodzicie przy okazji też do gry o finał właśnie tego tygodnia, gdzie ktoś na pewno już w piątek wygra ponad 1 200 000 zł Jeepa Avengera lub 140 000 zł. Innych opcji po prostu nie ma. Wchodzicie teraz do 4 losowań i robicie to na specjalnych zasadach, czyli lepszej okazji u mnie na wejście do gry już dzisiaj nie będzie. 1300 losów wpada wam do każdego z tych finałów. To tylko trzeba się zdecydować w tym momencie. Zegar rusza. Super godzina wystartowała. Lepiej u mnie już nie będzie. Jak mieliście się decydować, no to zróbcie to teraz. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Gracie o to, żeby zostać milionerem. Gracie o Jeepa Avengera. RMF 7474 razy 1300.

0: do piątku w RMF FM. W Australii ktoś ukradł 53 klapki z jednego hotelu. 53 klapki. Czyli gdzieś jest człowiek, który bardzo wierzy, że drugi się jeszcze gdzieś znajdzie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
4: Uwaga!
2: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
3: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
2: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
3: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu. A ten meczek odpalimy my, Big Cyc. FIFA Rafa 2026.
5: Ej, zejdź z kanapy.
3: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
6: Reklama.
7: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
8: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99, kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: taka pogoda, że nic, tylko po pracy nie wracasz do domu i jechać przed siebie. W ramach akcji Funduszowy Maj przez cały miesiąc sprawdzamy dla was miejsca, gdzie możecie wybrać się na weekend, popołudniami. Nie wiedzieć i nie wiedzieć, że korzystają one z funduszy europejskich. Tym razem przenosimy się do miejscowości Ozimek w województwie opolskim, gdzie po wyspie Radanza oprowadzona jest Iwona Wiercińska, kierownik referatu funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimku.
1: Park położony nad piękną rzeką Małą Panwią, która jest u nas potocznie nazywana opolską Amazonką. Prawdopodobnie kiedyś to miejsce było otoczone wodą, wyspa Radanza, natomiast można, że tak powiem, suchą stopą wejść na spokojnie. Piękny park. Jest jata grillowa, jest plac zabaw, jest siłownia zewnętrzna.
0: Tak to wygląda teraz, a miejsce zyska niedługo dodatkowe atuty. Jak już będziecie na miejscu, to zajrzyjcie też do Opola, gdzie w amfiteatrze tysiąclecia znajduje się Muzeum Polskiej Piosenki, w budowie którego pomogły środki z funduszy europejskich. Tam możecie poznać historię polskiej piosenki od lat 20. ubiegłego wieku do czasów współczesnych. A dodatkowo w muzycznych ścianach umieszczone są soczewki, przez które jak przez dziurkę od klucza możecie podglądać tło historyczne danego okresu. www.rmf.fm, tam mamy dla was więcej polecajek na rodzinne majowe wypady.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tutajże są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Sachetto. Sacher torte.
12: Co to znaczy?
11: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
12: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
13: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
14: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronce.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O reklamie.
8: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych.
9: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: RMF FM pozdrawia słuchaczy.

0: Timberlake. A za chwilę 13 i fakty.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch. Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
7: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
8: No bo ja widzę sobotę.
6: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
1: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
9: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Kto zwalcza ból?
14: Wundary!
13: Kto?
14: Wundary! Wundary!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
3: Po reklamie.
0: Bogdan Zalewski w studiu Faktów, nasi reporterzy na łączach. Zaczynamy Fakty w RMF FM, jest 13.
18: Wszystko gotowe, zaczynamy. Marcin Kierwiński do dymisji, żąda Prawa i Sprawiedliwość. PiS będzie zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Paliwa jutro taniej, podamy maksymalne ceny. Polki świetnie sobie radzą na paryskich kortach. Maja Chwalińska gładko pokonała Chinkę, Iga Świątek zdecydowanie prowadzi z Australijką. Z radością obserwujemy turniej French Open. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja o zbieraniu podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego zapadnie na najbliższym posiedzeniu klubu. Dowiedział się nasz warszawski dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacper jest w sejmowym studiu RMF FM. Witamy serdecznie.
19: Witam serdecznie.
18: Z jakiego powodu posłowie PiS będą żądali dymisji Kierwińskiego?
19: Obwiniają szefa MSWiA za działania służb w Gdańsku. W sobotni wieczór, przypomnijmy, służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jak słyszę od polityków PiSu, dlatego Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko i dlatego rozważany jest wniosek o wotum nieufności.
20: Decyzja podejmie zapewne klub, ale takiej decyzji nie wykluczam.
19: Usłyszałem od posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka. Co na to koalicja rządząca?
21: Wniosek o charakterze absurdalnym. W polityce nie brakuje zjawisk absurdalnych i to jest właśnie takie zjawisko.
19: Powiedział mi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej z Sejmu Kacper Wróblewski.
18: A tuż po faktach gościem Kacpra Wróblewskiego w internetowym Radio RMF24 będzie poseł PiSu Łukasz Kmita, były kandydat na prezydenta Krakowa. Kierowcy, czekają was obniżki cen paliw. Znamy nowe, maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 42 grosze. To mniej o 4 grosze niż teraz. Większą ulgę odczują tankujący olej napędowy. Górny limit spada o 10 groszy do 6 zł i 75 groszy. Zaktualizowane maksymalne ceny wejdą w życie o północy.
12: Iga Świątek w drodze na szczyt.
18: Trwa pierwszy pojedynek Igi na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju French Open. Jej przeciwniczką jest zaledwie 17-letnia Australijka Emerson Jones. Polka wygrała pierwszego seta 6-1. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, witamy.
14: Witam serdecznie.
18: Śledzisz ten mecz na kortach Rolanda Garrosa. Jaki jest w tej chwili rezultat?
14: W drugim secie Iga Świątek wygrała już 3 gemy, Jones 2 gemy. Słowem, Polka nie daje 17-letniej Australijce ani chwili wytchnienia. Idzie jak burza, jak mówią paryscy obserwatorzy. Mimo niemiłosiernych wręcz upałów w Paryżu, temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza w cieniu, a korty Rolanda Garrosa nie są klimatyzowane, w przeciwieństwie na przykład do tych, na których rozgrywany jest turniej Australian Open. Paradoksalnie więc Australijka może być mniej przygotowana do turnieju rozgrywanego w takich warunkach. W przerwie po pierwszym secie Jones chowała się przed słonecznym żarem pod parasolem, a ziemne paryskie korty były spryskiwane wodą. Z kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
18: A jaka atmosfera? Świetna. Na korcie numer 7 Maja Chwalińska pokonała znacznie wyżej notowaną Chinkę Qinwan Chen 6-4-6-0. Gratulujemy pani Maj. A teraz pani Julia Roberts zagra w nowym filmie, laureatka Oscara za rolę w Erin Brockovich. Przygotowuje się do kolejnego dużego projektu. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie, Katarzyna, redakcja kulturalna RMF FM.
22: Tak jest.
18: Co tym razem przykuło uwagę znanej aktorki?
22: Nowa książka Home Economics Katie Hayes, autorki powieści Domek z kart, wydanej także w Polsce, fascynującej historii o przepowiadaniu przyszłości. Nowy film Julie Roberts będzie jej ekranizacją. O kinowe prawa walczyło kilka wytwórni, aktorka i zagra w niej, i ją wyprodukuje. Jest ostatnio bardzo zapracowana. Czekamy na przykład na kolejny film z jej udziałem, Panic Carefully, Panikuj Ostrożnie, premiera dreszczowca o polowaniu na cyberterrorystę, utrzymanego w klimacie filmu Milczenie owiec i serialu Mr. Robot za pół roku.
18: No to sporo roboty, a ciebie kiedy usłyszymy? W Faktach Kulturalnych, tak?
22: O 16.30 na pewno, a może też wcześniej, kto wie.
18: A w kolejnych faktach za godzinę sprawdzimy, jak smakuje lato.
23: Kapusta młoda kiszona pół na pół, jest tu również pomarańcza.
18: Zaserwujemy wam różne smakowite specjały.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut do losowania. Ostatnie 5 minut, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań. No i kończy się super godzina. 1300 losów jeszcze teraz. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Za chwilę zamykamy bramki SMS i dzwonimy do was. Hasło RMF 7474. Ostatnie minuty.

0: sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ależ to jest tydzień, ależ to będzie tydzień. 1 150 000 złotych. Już teraz grać o to, żeby zostać milionerem. Pierwszy z finałów właśnie w tym tygodniu. Dzwonimy. Mam nadzieję, że jesteście przy telefonie. Mam nadzieję, że wiecie, nie weszliście gdzieś tak do budynku, gdzie nie ma tego zasięgu. Jeżeli graliście, jeżeli słyszycie RMF FM, słyszycie radio, o, jest sygnał, to tak właśnie, do okna bliżej. Prawda? Wychodzimy z tej windy, wychodzimy z tego garażu podziemnego, odbieramy telefon. Czekamy 6 sygnałów. Halo, Paweł Jawor, radio RMF FM.
2: Tak?
1: O, dzień dobry, słyszymy się. Dzwonię w sprawie sejfów, jak masz na imię?
2: Wacław.
1: Wacław, dobrze, cześć, witaj. Gdzie się dodzwoniliśmy?
2: O, gdzie się dodzwoniliśmy? Podkarpacie. Mhm. Mała miejscowość Blizna.
1: Okej, okay, mała Blizna, Podkarpacie. Tak. Okej, okay, dobra, słuchaj, Wacław, trochę przerywa nam, więc żeby wszystko poszło fajnie i sprawnie, na początku wybierz numer sejfu, a potem sobie porozmawiamy. Od 1 do 30.
2: Dawno sobie obiecałem 13 i przy tym zostanę.
1: 13, okej. Okay. No to sejf numer 13 jest już twój. Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, jakie pieniądze teraz grasz?
2: Kurczę, zdaję sobie sprawę, chyba nie, bo strasznie mnie rozczerpło po prostu.
1: Rozumiem. No to tak, to są naprawdę duże pieniądze. Minimum w sejfach, to już pewne jest, że to masz. 5000 złotych, ale w twoim sejfie może być nawet 1 150 000 złotych.
2: No wiem, to wiem akurat, bo słucham was codziennie w pracy, także jestem na bieżąco.
1: Okej. Okay. Ja chcę teraz od ciebie ten sejf odkupić. Z racji tego, że słuchasz i jesteś przygotowany, proponuję kwotę 8000 zł. Nie wiedząc, co jest w środku.
2: No fajna kwota, ale tak jak większość słuchaczy, obiecałem sobie, że będzie sejf i chyba w tym nie zostanę.
1: No dobra, ale ja nie byłbym sobą, gdybym ci nie spróbował jeszcze trochę coś tam pochęcić. 10 000 złotych, to dwukrotność kwoty minimalnej.
2: No fajna suma, ale nie, zostanę w sejfie.
1: Kurczę, twardo. No to... Już się na mnie tu krzywo patrzą z działu finansowego, ale 11 000 złotych.
2: No kusi, ale...
1: Próbuję cię podpuścić. No dobrze, a na co by pieniądze byś te takie przeznaczył?
2: O kurczę, to mam tyle, że masakra.
1: Czyli idziemy w sejfy w miliony, tak?
2: No, jakby tak było, to było pięknie.
1: Okej. Okay. No dobra, więcej niż 11 tysięcy nie mam. Przypominam, 5 tysięcy to jest minimum, max to jest 1 150 000 złotych. Twój sejf to numer 13. Jaka jest twoja decyzja?
2: Zostajemy przy sejfie na 13.
1: Dobra, no to otwieramy sejf. Czekamy. Są nerwy, są emocje. No wiesz, 5 000 złotych to nie jest.
2: Już dobrze.
1: 6 000 złotych. Jest szóstka. No na pewno sobie coś wymyślisz do końca miesiąca. 6 000 złotych.
2: Oczywiście, że wymyślę. Fajnie. Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. No my się cieszymy właśnie. 6 000 złotych trafia do ciebie. No ale słuchajcie, to jest finałowy tydzień maja. My tutaj gramy o naprawdę grube pieniądze. Przed nami kolejna szansa na nawet 1 150 000 złotych. I jeżeli chcecie właśnie zagrać o ten milion, no to trzeba tak jak Wacław iść w sejfy, chociaż ja będę kusił. I jednocześnie, jak przypominam, gracie w dwóch losowaniach w najbliższy piątek. Wtedy ktoś na pewno wygra 140 000 złotych Jeepa Avengera lub zostanie milionerem i zgarnie ponad 1 200 000 złotych. No to teraz... Jak już grać? No to odpalamy. 13 szczęśliwych minut. Ostatnia taka okazja u mnie. Przez te 13 minut zgarniacie 1013 losów do tych wszystkich losowań. Wchodzicie do gry teraz. Gracie o to, żeby zostać milionerami. Hasło RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: I do gry możecie też wejść na www.rmf.fm.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Bella Hadid, ta popularna modelka, już drugi tydzień z rzędu opala się na jachcie. Oh. Najpierw w Cannes, teraz w Saint-Tropez. Wciąż o tym piszą, cały czas.
3: Drugi tydzień. To nuda.
2: No.
3: Nie będziemy o tym mówić.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5:30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Zaraz coś powie.
10: No.
9: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
10: Mama.
11: Polo Market.
12: Do Polo Pop.
13: Po pierwsze, do Polo Pop okazje na dzień mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210-250 gramów, w ofercie drugi produkt 70% taniej. Dobieraj dowolnie. Ponadto zapraszamy po atrakcyjną ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych w super cenach.
14: Polo Market. Mój ulubiony.
1: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
1: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Po reklamie.
6: Byle do piątku w RMF FM.

tak sobie zagramy. To tak, żebyście na chwilę się zatrzymali, wzięli głębszy oddech, wystawili twarz do słońca, bo jakoś leci nam ten czas przez palce. A to już końcówka maja. Sikorst, młodość, nowość w RMF FM.

0: Gdzie jest mój mąż? Pewnie po pracy pojechał jeszcze zatankować, spokojnie. Ryan w RMF FM, za 20 minut będzie 14, to było do piątku. W powiadomienie mi wskoczyło coś takiego: naukowcy pracują nad tłumaczem emocji kota. Będą nam tłumaczyć kocie uczucia. Ja mam dwa koty i mogę powiedzieć, że koty tak owszem czują i główne kocie uczucie to uczucie głodu.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od Ciebie.
9: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
13: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
14: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Trzeci koszt na sztućce w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiodcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiodcast oraz na rmfon.pl.
2: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl. Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Iga Świątek wygrywa pewnie 6-1, 6-2. Mecz na kortach w Paryżu ogląda Marek Gładysz. No i za chwilę łączenie z Paryżem w faktach o 14.
1: Reklama.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy.

0: są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Po reklamie.
6: 14. Zaczynamy. Fakty BRMF FM. Bogdan Zalewski przed mikrofonem. Słuchamy.
7: Tak, kłaniam się i zapraszam. Iga Świątek nie dała szans 17-letniej Australijce. Polka rozgromiła Emerson Jones. Pojedynek na korcie Rolanda Garrosa zrelacjonuje korespondent RMF FM w Paryżu. Prezydent Rzeszowa pełen obaw w sprawie odwoływania włodarzy miast. Konrad Fiołek komentuje wynik prezydenckiego referendum w Krakowie. W jego wyniku władzę utracił Aleksander Miszalski, związany z Koalicją Obywatelską. Na koniec faktów, smaki lata. Jestem zadowolona z mojej dzisiejszej gry. Tak Iga Świątek oceniła swój pierwszy pojedynek na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju French Open. Polka szybko pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones w 2 setach 6-1, 6-2. Na linii paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jak Świątek skomentowała rekordowe upały na kortach Rolanda Garrosa?
8: Zapewniła, że jest przygotowana do gry w różnych warunkach, zarówno kiedy jest zimno, jak i w słonecznym żarze. Trzeba się zawsze dopasować do pogody, dlatego przyjechałam tu wcześniej, żeby się do tego przyzwyczaić trenując, ale grałem już często w czasie upałów, wyjaśniła Polka pytana przez organizatorów o wrażenie po pierwszym meczu. Na tegoroczny French Open wielu Paryżan kibicuje właśnie zawodniczce z Raszyna. W tym roku prawdopodobnie znowu wygra turniej na kortach Rolanda Garrosa, przynajmniej tak mi się wydaje. To może być dla niej znowu świetny rok. Widzę, że jest we wspaniałej formie, wyjaśni mi młody Paryżanin. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
7: Należy zmienić mechanizm odwoływania samorządowców w referendum lokalnym, uważa prezydent Rzeszowa. Konrad Fiołek komentuje w ten sposób odwołanie w referendum prezydenta Krakowa. Wspierany przez Koalicję Obywatelską i Nową Lewicę Aleksander Miszalski zapłacił cenę za bitwy polityczne, ocenia rzeszowski włodarz i postuluje zmianę sposobu odsuwania reprezentantów lokalnej władzy.
9: Zdecydowanie należy go zmienić. Chodzi o to, że w drugiej turze prezydent wybrany jest wybrany w mniejszej frekwencji, więc po prostu jest naturalnie łatwiej. To nie ma nic wspólnego z samorządem. W samorządzie też jest potrzebna stabilizacja. Jeśli będziemy odwoływać prezydentów rok, 2,5 po wyborach, to właśnie jest destabilizowanie pracy w samorządzie, odwoływać na podstawie byle pretekstu.
7: Sam Konrad Fiołek ma się czego obawiać. Popierany przez Platformę Obywatelską, Polskę 2050 i Nową Lewicę, wygrał poprzednie wybory samorządowe w drugiej turze z kandydatem PiS Waldemarem Szumnym. Ostatnio jeden z opozycyjnych radnych zapowiedział wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa. Polski turysta, który mimo sezonowego zamknięcia szlaku wszedł na Gerlach w słowackich Tatrach, utknął tam na noc podczas próby zejścia. Ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby przeprowadzili akcję w trudnych warunkach. Dziś rano sprowadzili 69-latka na dół. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Sanepid wykrył w niej obecność bakterii grupy coli. Z powodu skażenia odwołano dzisiaj zajęcia stacjonarne w szkole, do której uczęszcza blisko 500 uczniów.
10: Kuchenne smaki.
1: faktach RMF FM.
7: Dokładnie miesiąc pozostał do początku kalendarzowego lata, a typowo letnie smaki już pojawiają się w wielu lokalach. Kuchnię jednej z restauracji w centrum stolicy odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
10: Co pan tutaj ma w garnku? To jest kapusta?
11: To jest kapusta młoda. Kapusta młoda kiszona pół na pół. Jest tu również pomarańcza.
10: Czego będzie teraz jeszcze więcej w restauracjach? Szparagów?
11: Szparagi, truskawki, za chwilę maliny. No to wszystko, no aż grzech tego nie jeść. Koper botwina, no chciałby się już, prawda? Ja robię botwinę na gęsto jako sałatkę. Pakuję w nią zielone szparagi również. I to surowe albo lekko tylko sparzone. Kurka za chwilę, mam nadzieję, no ale jeszcze poczekamy na nią troszkę.
10: Kurka, czyli grzyby?
11: Tak, czyli grzyby, ale i smardze, bo smardze już właściwie się skończyły. Niedźwiedzi, czosnek, bo ludziom się chce.
7: O kurka. Zachwala Jarosław Uściński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Jakie letnie smaki już zauważyliście? Za czym tęsknicie? Napiszcie. Ja uwielbiam małe, młode ziemniaczki ze szklaną cebulką i koperkiem plus wiejskie zsiadłe mleko. A wy? fakty@rmf.fm.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Mamy ten sam ulubiony obiad. W takim razie, Bogdan. Ziemniaczki, koperek.
7: Najlepsze, tak.
6: Tak.
7: Ale zsiadłe mleko, nie zsiadłe kefir. Mleko. Nie kefir.
12: Moje ulubione danie to dokładka.
7: Repeta, tak.
12: Dzień dobry, Ola Filipek z wami, cześć.

Wiktoria Kida i Oskar Sims za nami w RMF FM. 13 minut po 14 na zegarze. Czytam właśnie, że konsumpcja znów spłatała figla ekonomistom, taki nagłówek. Chodzi o to, że w kwietniu sprzedaż detaliczna w Polsce nie osiągnęła nawet połowy wzrostu, na jaki liczył rynek, czyli mówiąc w skrócie, no ekonomiści myśleli, że bardziej poszalejemy na zakupach. No słuchajcie, to na szaleństwa przyjdzie pora. Halo, no sezon na paragony grozy zaczyna się w wakacje.

0: Teddy Swims w RMF FM. A dziś wielki dzień dla Pawła Zborów Tucholskich, bo w finale kwietnia wygrał w kumulacji szczęścia samochód Volkswagena T-Roka, który dziś oficjalnie trafia w jego ręce w jednym z salonów samochodowych w Łodzi. Jest z nim nasza reporterka Agnieszka Wederka.
1: To chyba trochę jest zawsze tak, że człowiek słyszy, że wygrał, ale dopóki nie usiądzie za kierownicą, to nie do końca wierzy w swoje szczęście.
2: Tak, było lekkie niedowierzanie, no ale jakoś z czasem się oswoiłem z tą informacją.
1: No i jak to pierwsze wrażenie?
2: No jest bardzo ładnie, naprawdę. Estetycznie wszystko jest wykonane. Bardzo fajne wyświetlacze, naprawdę. No jest tak bardzo nowocześnie.
1: Mężczyźni patrzą na te wskaźniki, zegary, komputery pokładowe. A co pani wypatrzyła?
3: No mi to najbardziej się kolor podoba, że jest czerwony.
1: Jak się wygrywa takie piękne, czerwone, nowiutkie auto?
2: To było jedno zgłoszenie przez stronę.
0: Czyli Paweł wszedł na www.rmf.fm, tam wszedł do gry i bach, samochód jest jego. Paweł właśnie odebrał swojego nowiutkiego Volkswagena T-Roka. No to teraz czas na was, bo przypominam, że w tym tygodniu gracie między innymi o Jeepa Avengera. No i takie auto albo 140 tysięcy, albo ponad 1 200 000. Ktoś z was na pewno wygra już w najbliższy piątek, a dziś przed nami drugi finał z sejfami i tam czeka na was nawet 1 150 000 złotych, czyli podsumujmy to wszystko. Wchodząc do gry, w tym momencie gracie o to, co dziś w sejfach, no i o piątkowe finały, w których ktoś z was ma szansę wygrać samochód albo nawet 1 200 000. Jedno zgłoszenie to udział w trzech losowaniach. A od teraz przez 7 minut każdy taki SMS, każde RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1200. Tylko 7 minut, już niecałe, żeby pomnożyć swoje szanse na wygraną. RMF pod 7474 albo www.rmf.fm, tam też możecie wejść do gry i zobaczyć Jeepa, o którego gracie. Ja tylko przypomnę, że Paweł wszedł do gry przez internet i mu się udało. Ale można też SMS-owo. RMF pod 7474 i tutaj mnożymy wasze szanse razy 1200.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
9: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Kto najlepiej czyta bajki?
14: Mama!
13: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
14: Mama!
13: A kto najszybciej montuje meble?
14: Mama!
13: Mamy są naj! Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
15: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
16: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Zysk.
17: Scandinavian Sleeping and Living. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Zawsze z tobą.

0: czuję, że tak brzmi lato, ja to już wiem, choć do tego oficjalnego został nam jeszcze miesiąc. Nowość w RMF FM, czyli Milki w remiksie Davida Guetty. A jeśli chodzi o muzykę, to dziś najgorętsze nagrody w branży. Fryderyki, wieczorem gala muzyki rozrywkowej, a na scenie zobaczycie naszą Anitę Janczak, która od rana śledzi też próby. Halo Anita! Halo, halo!
1: Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, hej. Działamy prężnie od rana. Gala startuje co prawda od 20.30, ale takie widowisko wymaga dopracowania każdego szczegółu. Nie mogę na razie za wiele zdradzać, ale umówmy się. Specjalnie do słuchaczy RMF FM powiem, że na scenie zobaczycie mnie z Wiktorem Waligurą, którego przecież bardzo lubimy gościć w studiu. Dodatkowo na scenie wystąpią m.in. Zalia, Przona czy Kuba i Kuba.

0: Ja już nie mogę się doczekać. Pędzę dalej na próby. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia wieczorem, a całość tej imprezy śledźcie również na Instagramie RMF FM.
2: Reklama.
3: Patrz, zaraz coś powie.
4: No.
3: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
4: Mama.
5: Polo Market.
6: Do Polo Po.
7: Po pierwsze, do Polo Po okazje na dzień mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210-250 gramów, w ofercie drugi produkt 70% taniej. Dobieraj dowolnie. Ponadto zapraszamy po atrakcyjną ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych w super cenach.
8: Polo Market. Mój ulubiony.
9: Barbara, jaka piękna fryzura.
10: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
9: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
11: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
14: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 złotych na zakupy w Media Expert.
15: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
16: Ale tato, tylko nie samochodem!
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
16: A ja chcę syrop.
17: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
15: No i jak się czujecie?
16: Super! I nie zasypiam!
15: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
17: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
18: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
21: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
22: Znowu lecicie?
23: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
22: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
23: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
24: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Po reklamie.
3: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
2: Ja mam Dzień Dziecka.
1: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
3: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
6: No nie wiem.
5: Bo porywa publiczność.
7: Panie! Dawaj Szkoda Dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
8: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.
14: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, czeki dał.
15: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
18: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Bogdan Zalewski.
19: Gorąco zapraszam. Kraków. Polityczny krajobraz po referendum. Padają pierwsze apele i deklaracje po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz pozostaniu Rady Miasta. Wzmocniona amerykańska obecność wojskowa w Polsce. Jakie sygnały śle nasz resort obrony? Ilu żołnierzy z USA przybędzie do naszego kraju? Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM w Warszawie. Dla relaksu odwiedzimy Sopocki Park Północny. Odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i jego zastępców nie będzie miało wpływu na pracę Rady Miasta, twierdzi jej przewodniczący Jakub Klosek z Koalicji Obywatelskiej. Rady Miasta, jak mówiliśmy w faktach, nie udało się odwołać, ponieważ frekwencja wyniosła 29,9%, co oznacza, że nie przekroczyła wymaganego progu ważności. Z apelem do krakowskich radnych zwrócił się Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum.
20: Chciałem do nich zaapelować, żeby wzięli sobie do serca to, co się wydarzyło, to, że prezydent Miszalski tą agendę, którą realizował, realizował razem z nimi. W związku z tym, jeżeli pojawiają się głosy z różnych stron o tym, że Kraków powinien zasypać pewne podziały, o tym, że powinien tutaj być dialog i dyskusja i ten spór, który rozgorzał w ostatnich miesiącach, powinien zmaleć, to niewątpliwie, aby tak się stało, ta agenda, która była realizowana przez prezydenta Miszalskiego w ostatnich miesiącach, musi zostać zrewidowana.
19: Jan Hoffman nie potwierdził jeszcze, czy stanie do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Do tej pory chęć udziału w wyborach wyrazili były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak. Uważajcie za kierownicą. Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów w Kałdowie na Pomorzu na krajowej drodze numer 22. Trasa między Malborkiem a Czarlinem jest zablokowana. Dopiero za 4 tygodnie będzie wiadomo, ilu dokładnie amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w Polsce, przyznał wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Kilka dni temu prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale jednocześnie USA wycofują swoje oddziały z Europy. Na linii warszawski reporter RMF FM Jakub Rybski. Witam.
6: Dzień dobry, jestem.
19: Wytłumacz, co to oznacza.
6: Polska i Stany Zjednoczone mają w najbliższych tygodniach wypracować ostateczny model obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiadając dziś na moje pytanie o dokładną liczbę żołnierzy, którzy będą stacjonować w Polsce, stwierdził, że nie tylko liczebność jest ważna, ale także zdolności bojowe.
13: Czyli czy to są brygady bojowe, czy to są brygady, które mają zdolność do głębokich uderzeń, jak są wyposażone, jak wygląda kwestia ich ewentualnej mobilizacji.
6: Mówił Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, i dodał, że ten model dotyczący obecności żołnierzy USA może się jeszcze w ciągu tych 4 tygodni zmienić. To oznacza, że ta dokładna liczba wciąż pozostaje nieznana.
16: Cuda natury w faktach RMF FM.
19: Przy naturalnym akompaniamencie śpiewu ptaków, szelestu liści i szumu morza, przy ponad 20 stopniach ciepła, spacerowicze w Sepolskim Parku Północnym, zaraz przy granicy z Gdynią, cieszą się cudownymi chwilami. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski spotkał szczęśliwych ludzi.
21: Dobrze jest, cieplutko.
22: Właśnie idę się opalać, korzystać jeszcze przed pracą.
23: Jest spokojnie, bo przyroda, blisko morze, idealnie.
24: W cieniu, przyjemnie, ładnie.
25: Od mola tutaj do końca Sopotu i z powrotem.
21: A dlaczego akurat Park Północny pani wybrała?
25: Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo lubię ten park, odpoczywam.
21: No to jest właśnie wyjątkowo spokojnie.
25: Wyjątkowo, tak. Można się schować przed słońcem. Jest taki spokój, taki pełen relaks. Właściwie centrum miasta, a jednak spokój.
21: Centrum miasta, jedyne co słyszymy?
25: Śpiew ptaków.
19: Może do tego jakaś nutka smakowa? O smaki lata was pytamy. Rafał z Kanady najbardziej czeka na jagody, które potrafi jeść kilogramami. Do tego świeża sałata i warzywa z ogródka. Nic nie smakuje lepiej. No i oczywiście polskie jedzenie, gdy odwiedzam Polskę latem, gdzie świeżość i ta naturalność przebija wszystko. Na jakie smaki lata czekacie? Fakty @rmf.fm.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Dziś w całym kraju bardzo ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco, bo na zachodzie kraju w cieniu nawet 27 stopni. Jutro temperatura pójdzie jeszcze w górę, bo nawet 30 w cieniu pojawią się na zachodzie kraju, w centrum 27, na wschodzie nieco chłodniej, bo 23 na Podlasiu. Jeśli chodzi o deszcze, może pojawić się w okolicy Bydgoszczy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Pana zegarze już 4 minuty po godzinie 15. Tutaj cały czas lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry ponownie.

Artur Gadowski w RMF FM i 12 minut po 15 na zegarze. Szwajcaria to jest najlepszy kraj do życia, tak wynika z najnowszego rankingu Best Countries. Na drugim miejscu plasowała się, z tego co czytam, Dania, na trzecim Szwecja. Polska jest dopiero w trzeciej dziesiątce. Ale już wam mówię czemu, no. Po prostu w złym momencie pytają. Jakby taką ankietę zrobić, nie wiem, końcem sierpnia, po wakacjach, no to każdy Polak wam powie, że wszędzie dobrze, ale w domu to jednak najlepiej.

Depeche Mode w RMF FM i 19 minut po 15 na zegarze. Nowy tydzień. To jest nowe otwarcie, to jest nowa szansa na to, żeby, kto wie, być może zostać nawet milionerem. 1 150 000 złotych czeka dziś na Was w jednym z sejfów kumulacji szczęścia. To są pieniądze, które mogą ustawić Wam życie i przekierować je na te właściwe tory. Bez zmartwień o finanse, ze spłaconym kredytem, ze spokojem o jutro, z perspektywą na nowe mieszkanie, nowy dom, może wakacje życia. Wchodzicie do gry, wysyłając RMF pod 7474. I teraz uwaga, przez najbliższe 10 minut, każdy taki SMS wysłany w tym czasie, w te 10 minut, pomnożymy razy 1150, chyba że pod 7474 wyślecie hasło zagadkę. To wtedy zgarniecie dwa razy więcej szans. Czy jesteście gotowi na zagadkę? No to śmiało. Ma 6 liter, zaczyna się na W, kończy na A. To moja ulubiona pora roku i wtedy wszystko budzi się do życia. To jest nasze tajemnicze hasło na dziś. 6 liter, zaczyna się na W, kończy na A. To moja i wielu z Was ulubiona pora roku i wszystko wtedy budzi się do życia. Jeśli wiecie, co to za hasło, to wyślijcie je pod 7474 i wtedy zgarniecie dwa razy więcej szans. RMF 7474 to 1150 szans. A tajemnicze hasło to 2300. I wyślijcie je pod 7474.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
14: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Po reklamie. 15.30 i czas na fakty RMF FM. Z nami Bogdan Zalewski.
17: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo dotyczące fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o incydent z soboty. Więcej na temat dotychczasowych ustaleń śledczych usłyszycie w faktach o 16. Jutro dowiemy się, kogo Jan Urban powoła na najbliższe mecze towarzyskiej polskiej reprezentacji piłkarskiej. W niedzielę we Wrocławiu zagramy z Ukrainą, 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Selekcjoner może zdecydować się na powołanie kilku młodych zawodników. Szansę ma m.in. Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, twierdzi Sebastian Mila, szef działu rozwoju indywidualnego w PZPN.
18: To, co dzisiaj futbol potrzebuje, to, co wymaga futbol dzisiaj w Europie, to rzeczywiście i dynamiki, i ruchliwości, i pojedynków, i odwagi. On to dzisiaj ma. Dzisiaj gra na dziewiątce, dzisiaj może grać na boku, może być pod napastnikiem, więc też jest trochę wszechstronny, więc to też działa dzisiaj mimo wszystko na korzyść.
17: Ocenia umiejętności Marcela Reguły były reprezentacyjny piłkarz Sebastian Mila. O wartości uśmiechu dziecka nikogo chyba nie trzeba przekonywać, ale najnowsze badania naukowe pokazują, że śmiech i uśmiech maluchów mają znaczenie wykraczające poza dobre samopoczucie.
19: Dr Jacqueline Harding na łamach wydanej właśnie po angielsku książki Mózg, który uwielbia się śmiać, przekonuje, że śmiech i w ogóle humor ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu odporności psychicznej dziecka, jego zdrowia emocjonalnego i zdolności do uczenia się.
17: W studiu Grzegorz Jasiński.
19: Dzień dobry.
17: Redakcja naukowa RMF FM. Jak autorka tłumaczy ten efekt?
19: Badania neuroobrazowe potwierdzają, że śmiech to nie tylko prosta reakcja emocjonalna, ale także wymagające zadanie poznawcze. Humor wspiera plastyczność mózgu, zmusza do przewidywania i rozwiązywania konfliktu między sprzecznymi informacjami, stanowi swoisty trening dla kreatywnego myślenia i pamięci roboczej. Działa też jak naturalny bufor przeciwko negatywnym skutkom stresu. Wspólne chwile radości, żartów i zabawy budują też silne więzi emocjonalne między rodzicami i dziećmi, wspierają poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Dzieci śmieją się, zanim zaczną. zaczną mówić, dobrze by poczucie humoru i śmiech towarzyszyły im już zawsze.
17: No to wiele zależy od nas, dorosłych.
19: To prawda.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dacia.com.pl.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
2: Skoro posłowie mogą, to może warto wziąć samochód w leasing. Sprawdzamy, komu się to opłaca. Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
3: Dzień dobry. Dużo słyszeliśmy ostatnio o posłach, ich kilometrówkach i ich autach w leasingu, ale politykę dziś zostawmy, choć pewnie kusi nas zapytać posłów, a może kupcie za swoje lub chociaż weźcie w leasing na siebie. Sprawdzamy, komu takie rozwiązanie się opłaca. Odpowiedź jak zwykle jest prosta. To zależy. Widać jednak, że coraz więcej kierowców lub przedsiębiorców decyduje się na takie właśnie rozwiązania. Rynek rośnie i to całkiem dynamicznie. Pierwszy kwartał przyniósł wzrost o 11%, licząc rok do roku. Tak wynika z danych zebranych przez Związek Polskiego Leasingu. Z punktu widzenia osób prywatnych, które mają możliwość nabycia auta poprzez leasing, sytuacja nie jest zero-jedynkowa. Kwota pozyskania pojazdu w ten sposób sumarycznie w większości przypadków będzie wyższa niż przy jednorazowym zakupie, ale pozwala rozłożyć koszt na raty. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm, szczególnie innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Leasing może dać większą płynność finansową, a polskie firmy mają z nią problem coraz częściej. Najnowsze dane to łączny dług na 46 miliardów złotych z roku na rok coraz wyższy. Z perspektywy

0: Poznajcie się, nowa piosenka Mroza, czyli nowość w RMF FM. Nie ma miejsca jak dom. To jest chyba taka myśl, która każdemu przewija się w głowie przy okazji poniedziałku, tuż po weekendzie, a Mrozu tylko ładnie nam to ubrał w muzykę i będzie nam śpiewał. Od tego tygodnia znacznie częściej, obiecujemy.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Miłość wisi w powietrzu.
6: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
7: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
8: Siedzę na chodniku i kocham was.
9: A ty? Za ile nas pokochasz?
10: Ponad 1 000 000 złotych.
11: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
12: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
13: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
17: W drugiej alejce po prawej.
16: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
17: A, to prawda.
16: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
17: No jasne.
18: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Doktorze, syn znowu kaszle.
1: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
19: Co mogę zrobić?
1: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Ekspert.
7: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
5: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
11: Najlepsze popołudnie z RMF FM.

Two Colors za nami w RMF FM, Heavy Metal Love. A teraz ciekawostka z nad morza. Bałtyk zmienił kolor na żółty. Sporo filmików i zdjęć znalazło się w sieci. Miejscami oczywiście, bo nie wszędzie, pyłki, po prostu sosny pomalowały wodę na żółto. Także powodów do obaw nie ma. No, jeśli o mnie chodzi, to Bałtyk może być żółto-niebieski cały rok, skoro przy plażach i tak często słychać RMF.

0: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
2: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
3: Nie chciałbym, żeby pacjenci, którzy do mnie przychodzą, żeby kierowali się tym, o, to jest ten facet, który prowadził wieczór z wampirem.
2: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
4: Patrz, zaraz coś powie.
5: No.
4: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
5: Mama.
6: Polo Market.
7: Do Polo Po.
8: Po pierwsze, do Polo Po okazje na dzień mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210-250 gramów, w ofercie drugi produkt 70% taniej. Dobieraj dowolnie. Ponadto zapraszamy po atrakcyjną ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych w super cenach.
9: Polo Market. Mój ulubiony.
10: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Po reklamie.
17: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli zaczynamy kolejne wydanie faktów RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
18: Dzień dobry, zapraszamy.
19: Kłaniamy się. Pilna wiadomość o zderzeniu auta z pociągiem.
18: W wielkopolskiej Garbatce.
19: Poszukiwania sprawcy fałszywego alarmu.
18: W gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Naworskiego.
19: Problemy z wodą na Kaszubach.
18: Połączymy się z pomorskim Leśniewem.
19: Co jeszcze w menu faktów?
18: Kulinarne zachcianki.
20: Chce się młodego ziemniaczka, chce się kefirku, chce się koperku.
19: Pytamy Was o smaki lata. Wiadomość sprzed chwili. Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało poszkodowanych w zderzeniu pociągu osobowego z samochodem na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce.
18: Na miejscu wiem, że lądowały trzy śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, a więcej na ten temat obiecujemy w kolejnych faktach RMF FM.
19: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego sobotniego zawiadomienia, po którym służby weszły siłą do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
18: Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co do tej pory ustalili śledczy?
21: Wiadomo już, że zgłoszenie zostało złożone przez aplikację Alarm 112. Śledczy ustalili numer telefonu, z którego je nadano, ale wciąż nie wiadomo, kto dokładnie informował o rzekomym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego przebywającego w mieszkaniu w Gdańsku. Dyspozytor z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, który obsługiwał zgłoszenie, próbował skontaktować się ze zgłaszającym, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji na miejsce wysłano straż pożarną, pogotowie i policję. Funkcjonariusze ze względu na brak kontaktu z osobami mogącymi znajdować się w środku podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Lokal został sprawdzony, w środku znajdowały się jedynie zwierzęta. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
18: Pobrane zostały kolejne próbki wody z wydzielonej części wodociągu ciągu Leśniewo, nieopodal Pucka na Kaszubach.
19: W pięciu miejscowościach woda nie nadaje się do spożywania po wykryciu w niej bakterii z grupy coli.
18: Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę przy remizie w Leśniewie. Jest tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy Cię, Staszku.
22: Dzień dobry.
18: Opisz, co widzisz.
22: No, przy remisie stoi cysterna, w której mieści się 21 tysięcy litrów wody, a strażacy ochotnicy pomagają mieszkańcom napełniać butelki. Co chwilę ktoś podjeżdża, a wody potrzeba do najprostszych codziennych czynności, czy przygotowania posiłków, czy umycia zębów.
23: O, pomocni są strażacy bardzo w dużym stopniu. Tak powinno być.
22: No. Co trzeba przyjeżdżać po wodę?
23: Jak jest potrzeba praktycznie. Człowiek jeszcze nie jest obeznany, co może, a co nie może.
24: Człowiek czuje się zaopiekowany na pewno. No wiadomo, że nie jest idealnie.
0: nie? No bo jak nie ma wody, to jest troszkę trudniej. Ale wodę mamy. I do picia, i do mycia.
22: No strażacy rozdają tu też wodę butelkowaną do picia właśnie. W okolicznej szkole odwołano lekcje dla 500 uczniów. Trwa płukanie i chlorowanie sieci. Wyniki najnowszych badań mają być znane w środę po południu albo w czwartek rano.
19: A przed nami lekarz dyżurny w radiu RMF24. Program prowadzi Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej. Dostaniecie się do niego bez kolejki.
18: Witamy Marku, o czym dziś będzie?
1: Kłaniam się nisko. Dziś będzie o tym, jak możemy walczyć z rakiem i to jeszcze zanim w ogóle pojawią się jakiekolwiek objawy. Innymi słowy, będzie dużo o profilaktyce onkologicznej. Nowotwory złośliwe wciąż zbierają potężne żniwo wśród Polaków. Warto zatem posłuchać, bo uzbrojeni w bezcenną wiedzę, wszyscy możecie chronić się przed nowotworami.
18: Polecamy radio RMF24.
19: Wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikony playera.
5: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
18: Rozpoczyna się sezon na chłodniki.
19: Na zewnątrz coraz cieplej, w kuchni pojawia się coraz więcej letnich smaków i dodatków.
18: I to potwierdzają restauratorzy.
20: Chce się młodego ziemniaczka, chce się kefirku, chce się koperku, szparak, botwinka, to już aż się chce.
1: To mogą być chłodniki nie tylko na bazie buraków?
20: Koniec jest tylko tam, gdzie wyobraźnia się kończy. Tak, no, dzisiaj robimy zupę krem z buraków i z malinami. Równie dobrze może to być baza do chłodnika.
1: Też na bazie malin, tak? Albo truskawek.
20: Ale rzeczywiście, chłodniki nie muszą być całkiem słodkie, żeby mieć owoce. To jest zupa przykładem właśnie, gdzie malina jest mniej słodka od buraka.
19: Taka malina dziwaczka cała się skryła w buraczkach. Jak opisuje prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
18: Z Jarosławem Uścińskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
19: W faktach usłyszycie jeszcze o gaszących pragnienie lemoniadach.
18: A w faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny.
7: Mity greckie, ale w takim współczesnym, popkulturowym wydaniu.
19: Następne wydanie Faktów już o 16.30.
18: Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Szykujmy się na to, że wiosna naprawdę przygrzeje i to mocno w tym tygodniu. Jutro na termometrach pierwsze chyba w tym sezonie 30. Tak będzie na zachodzie kraju i to będzie temperatura w cieniu, więc odczuwalnie chyba możemy spodziewać się troszkę więcej. Nieco chłodniej na wschodzie, tutaj od 20 do 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 25.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: No chyba, że ktoś z Was będzie miał szczęście i jeszcze w tej godzinie rzuci wszystko i wyjedzie gdziekolwiek zechce na całym świecie, zrobi sobie urlop na ile tylko chce, bo zostanie milionerem. Jest na to szansa. Jeszcze przed 17 włączcie z nami tu lepsze połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek z Wami. Cześć, dzień dobry.

na przyjemne oczekiwanie do wyjścia z pracy. No chyba, że już skończyliście wszystkie obowiązki na dziś i przyjemnie wracacie sobie do domu, to niech wam się ta muzyka niesie po głośnikach. No i oczywiście niech wszelkie utrudnienia was omijają szerokim łukiem, natomiast jestem po to, żeby uprzedzać, jeśli takie się zdarzą. Kierowcy na A1 w pobliżu miejscowości Ożarowice, są jakieś utrudnienia w tym momencie. Z tego co widzę, prawy pas w kierunku Łodzi jest zablokowany, więc kto w pobliżu, noga z gazu.

Czy wy wiecie, że mamy dziś ostatni poniedziałek maja? To oznacza, że wielkimi krokami zbliża się finał miesiąca. Już w piątek ktoś z was na pewno wygra ponad 1 200 000 złotych Jeepa Avengera albo 140 tysięcy złotych. Gracie o to wszystko, grając jednocześnie o dzisiejsze sejfy, a dziś w jednym z nich czeka 1 150 000 złotych. I te pieniądze już za chwilę mogą trafić do kogoś z was, bo do losowania zostało już tylko 12 minut. To jest naprawdę ostatnia szansa, żeby załapać się do dzisiejszego losowania, jednocześnie dając sobie szansę na wielki finał maja. RMF pod 7474. Tak wchodzicie do gry i od teraz aż do losowania, czyli przez niecałe już 12 minut, każdy taki SMS mnożymy razy 1301. Wasze losy mnożymy też na www.rmf.fm. I to jest ostatni moment, żeby grając o ponad milion pomnożyć swoje szanse w losowaniu. RMF 7474.

0: mama.
1: Patrz, zaraz coś powie.
2: No.
1: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
2: Mama.
3: Polo Market.
4: Do Polo Pop.
5: Po pierwsze, do Polo Pop okazje na dzień mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210-250 gramów, w ofercie drugi produkt 70% taniej. Dobieraj dowolnie. Ponadto zapraszamy po atrakcyjną ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych w super cenach.
6: Polo Market. Mój ulubiony.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dzień dobry. Co pan sprawdzał nego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem osobowym na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce w Wielkopolsce.
3: Jak informowaliśmy, kilkunastu pasażerów pociągu zostało rannych. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co wiadomo na temat tego wypadku?
4: Zdarzenie było tak silne, że wykoleiły się dwa pierwsze wagony pociągu. Na miejscu lądowały trzy śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowanych ma być około 17 osób. Nie żyje kierowca ciężarówki, a pasażerowie nie mają poważnych obrażeń. Z ciężarówką zderzył się pociąg typu szynobus, który kursował między Rogoźnem a Poznaniem.
5: Doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego.
4: Mówił aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Po zakończeniu działań ratunkowych policja zajmie się wyjaśnieniem, w jakich okolicznościach doszło do tej katastrofy.
3: Zdjęcia, na których widać wykolejony, zniszczony pociąg, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
2: Ciężarówki zderzyły się na śląskim odcinku autostrady A1 w pobliżu Ożarowic.
3: Po kolizji między węzłami Pyrzowice woźniki zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Łodzi. Sędzia Zbigniew Kapiński zostanie nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
2: Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ogłosił kilkanaście minut temu jego rzecznik prasowy dr Rafał Leśkiewicz. Tę informację rozszerzymy w kolejnych faktach.
3: A już teraz na popołudniowe fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
6: Dzień dobry, zapraszam.
2: Dzień dobry. Na początek mity tak. Wersji popkulturowej.
6: Marionetki sycylijskie, baśniowe potwory. Herakles w roli superbohatera i śpiewający bogowie. Mity to premiera Teatru Pinokio w Łodzi, która miesza antyczne historie z popkulturowymi motywami. Spektakl wyreżyserował Jakub Porcari.
7: Żeby właśnie pokazać tym współczesnym dzieciakom, że nie istnieją tylko Iron Man, nie wiem, Thor i tak dalej, tylko że klasyka może być tak samo interesująca i tak samo dla nich podniecająca i otwierająca wyobraźnię.
6: Również kostiumy łączą inspirację starożytnością z nawiązaniami do postaci znanych z popkultury. Nowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen zadebiutowała w kinach, również na to Mandalorian i Grogu, a jedną z głównych ról gra Pedro Pascal. Produkcja kosztowała 165 milionów dolarów, a jej kampania promocyjna dodatkowe 100 milionów. Mel Gibson skończył zdjęcia do dwuczęściowej kontynuacji swojego głośnego filmu Pasja. Obie premiery zostały przesunięte. The Resurrection of the Christ wejdzie do kin 6 maja przyszłego roku, a część druga 25 maja 2028.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy poniedziałkowy finał, to znaczy pierwszy w tym tygodniu. Finał, w którym można zostać milionerem, to jest coś, na co wszyscy czekamy. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów na odebranie telefonu. Ważna informacja jest taka, że to jest ostatni poniedziałek w maju. Mamy taki finałowy tydzień kumulacji szczęścia w RMF FM, więc bardzo sprzyjające warunki do tego, żeby ktoś z was naprawdę ustrzelił tę nagrodę główną już dziś, już w poniedziałek. 3 sygnały za nami, więc robi się powoli poważnie. Halo, dzień dobry, tutaj kumulacja szczęścia RMF FM. Ola Filipek z tej strony. Jak masz na imię?
2: Dzień dobry. Jerzy.
1: Dzień dobry, Jerzy. Co u ciebie?
2: No wszystko w porządku. Właśnie jestem u mamusi i zamierzam kosić trawkę i trochę pomóc.
1: A, no to zanim koszenie trawy w pełnym słońcu, co będzie na pewno dla ciebie wyjątkowym wyzwaniem, zrobimy sobie krótką przerwę, dobrze? Wybierz safe od 1 do 30.
2: Wow. To mnie zaskoczyliście. Bo ja myślałem, że umrę i się nigdy nie dodzwonicie.
1: Uwielbiamy zaskakiwać. Jak już ktoś wchodzi do gry, to musi się spodziewać telefonu.
2: Wybieram, proszę panią, w safe numer 12.
1: 12 jest twoja w takim razie. Mów mi po imieniu. Ola, bardzo mi miło. Jerzy, a jaka to jest część Polski? Gdzie się dodzwoniliśmy?
2: To jest... to jest Grojecko-Alvernie.
1: Okej.
2: Okay, niedaleko pani Ewy Kwaśni mieszkam.
1: O, proszę bardzo, pozdrowimy Ewę w takim razie serdecznie. Jerzy, jak wygląda teraz sytuacja? Będziemy chcieli odkupić od ciebie safe numer 12, tylko musisz mieć świadomość i my też, że nie wiadomo, co w tym safe jest. Możemy tylko strzelać, bo wiemy, jakie są widełki. Kwota minimalna dziś to 5 000 zł, maksymalna 1 150 000. Czy ty w ogóle jesteś zainteresowany sprzedażą tego sejfu?
2: No myślę, że możemy się coś potargować.
1: No to ja proponuję 9 000.
2: 9? Mhm. A 9 000. To tak na takie skromne czasy.

0: jeszcze coś byśmy...
1: No, jest to już 4 tysiące więcej niż kwota minimalna na pewno, więc...
0: No, to jeszcze jest 1000 może i może się skuszę.
1: Czyli 10 byś chciał?
0: 10, no, znaczy się prosiłbym.
1: No dobra, 10 tysięcy złotych i co ty na to?
0: A kwota maksymalna jest?
1: 1 150 000. Przed chwilą powiedziałeś, że jak ci dam 10 tysięcy, to bierzesz, to dajesz mi safe. I co ty na to? Oferuję te 10 tysięcy.
0: Dobra, to ja biorę 10 tysięcy.
1: Ale poczekaj, bo przemyśl to, bo tak jak mówię, w twoim sejfie może być też 1 150 000 i co wtedy?
0: Raczej ostatnio z tych losowań to rzadko się zdarza, żeby ktoś tak trafił. Raczej no. Przy końcu miesiąca.
1: Mamy już milionerów wśród swoich słuchaczy, więc ty możesz zostać kolejnym. A koniec miesiąca się zbliża. Właśnie. Mamy finałowy tydzień.
0: A jestem tam jeszcze, mam SMS-y wysłane z kumulacji to.
1: A liczysz na to, że jeszcze się dodzwonimy do ciebie w finałowy piątek?
0: Mam nadzieję.
1: Okej, dobrze. Czyli po prostu dążysz do tego, że na dziś 10 tysięcy ci wystarcza, tak? Czy nie?
0: No w sumie to wiesz co, to jak już się dodzwoniliście do mnie, bo tyle lat czekałem, to biorę safe.
1: A.
0: Numer 12. No, bo to...
1: A mówią, że to kobieta zmienną jest, Jerzy, czyli chyba dementujemy te plotki.
0: Ja już się nawet zastanawiałem, czy biorąc udział w tych loteriach, to na emeryturę bym te składki opłacił, bo tyle lat już prowadzę.
1: Jerzy, no to wyjaśnijmy, na czym stoisz. Ty masz safe w tym momencie numer 12. Ja bym chciała ten safe od ciebie odkupić. W tym safe może być 1 150 000, ale może być też 5 tysięcy, bo to jest dziś kwota minimalna. Ja proponuję ci w ciemno. 10 tysięcy to jest dwukrotność kwoty minimalnej. Więcej niestety nie mam. Jaka jest twoja ostateczna decyzja?
0: Przemyślam i biorę 10 tysięcy.
1: Ostatecznie? Bo tutaj często zmieniasz wątki.
0: Tak, ostatecznie. Nie będziemy przedłużać.
1: No to ostatecznie. Wygrywasz 10 tysięcy złotych!
0: Po 10 latach dzwonienia się udało. Dziękuję
1: bardzo. Gratulacje, Jerzy. No czy to nie jest piękny motywator pod to koszenie trawy? Ty będziesz teraz, wiesz, kosił tę trawę jak bogatszy o 10 tysięcy. Wszystkiego dobrego w takim razie. Wysyłamy dużo słońca i radości.
0: Pozdrawiam całą załogę. Dziękuję bardzo.
1: No i co, trzymamy, Jerzy, za ciebie kciuki, bo liczysz ciągle na telefon w finałowy piątek, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Trzymamy w takim razie kciuki, mamy nadzieję,
0: że... Worek się już rozwiązał z tym i się załapie jeszcze.
1: Trzeba było zrobić ten pierwszy krok po prostu.
0: Pierwszy krok, dokładnie.
1: Dokładnie tak. No to Jerzy, nie mówię do widzenia, tylko do usłyszenia. Trzymaj się ciepło.
0: Do usłyszenia.
1: No i wam też przypominam, że trwa finałowy tydzień. Jutro finałowy wtorek maja. Jutro przed nami. Dwa finały. I w obu tych finałach do wygrania 1 150 000 złotych, bo taka kwota czekać będzie w jednym z sejfów, czyli jutro dwie okazje na to, żeby zostać milionerem. A za 4 dni wspomniany już i przeze mnie, i przez Jerzego finał maja, a wtedy ktoś z was na pewno wygra albo ponad 1 200 000, albo Jeepa Avengera, albo 140 tysięcy złotych. I uwaga, uwaga, uwaga, o to wszystko gra jeden SMS wysłany pod 7474, dlatego teraz taki bonus. Każde hasło RMF wysłane pod 7474 w ciągu najbliższych 4 minut pomnożymy razy 1444 i to jest bonus, który wrzucamy w tej chwili na www.rmf.fm.
2: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: or another. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Sachetto. Sacher torte.
4: Co to znaczy?
3: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
4: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
5: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
20: Po reklamie.
21: RMF FM zawsze z tobą.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
2: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
1: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
3: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyptos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
6: Wiem, ale nie powiem, bo tylko, że dzieci słuchają.
7: No tak, a to tylko dla dorosłych.
8: To będziecie mieć niespodziankę.
5: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
9: Radiowcy bez cenzury.
5: Historia dla dorosłych do usłyszenia jutro po 23 w RMF FM.
10: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
1: Marian, Mariolce, pralka się zepsuła.
2: O, i co jej poradziłaś?
1: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
2: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
1: No tak, i to w super cenie.
2: Zuch.
5: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
12: Kto najlepiej czyta bajki?
13: Mama!
12: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
13: Mama!
12: A kto najszybciej montuje meble?
13: Mama!
12: Mamy są naj! Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
14: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl. Po reklamie.
15: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli zaczynamy kolejne wydanie faktów RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski ponownie z nami.
16: Zachęcamy do słuchania. Akcja ratunkowa niedaleko Garbatki w Wielkopolsce.
17: Opóźnienie na kolei po tragicznym zderzeniu ciężarówki z pociągiem osobowym.
16: Zbigniew Kapiński, nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, zdecydował prezydent.
17: Karol Nawrocki postanowił o tym mimo sprzeciwów we własnym środowisku.
16: Halo, mama?
17: Dzwonimy do naszych najukochańszych.
16: Zachęcamy was do telefonowania.
17: Z wyrazami miłości. Wstrzymany został ruch pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Składy mają opóźnienia po wypadku w Garbatce w Wielkopolsce.
16: Jak już informowaliśmy w faktach, na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w samochód ciężarowy. Nie żyje kierowca ciężarówki, a 18 pasażerów w pociągu zostało rannych.
17: Łączymy się ponownie z naszym dziennikarzem Benjaminem Kubiakiem-Piołatem. Powiedz, jak duże są opóźnienia na kolei?
18: Od kilku minut do ponad dwóch godzin wynoszą obecnie opóźnienia pociągów na dworcu w Poznaniu. Wstrzymano ruch, a część przewoźników wprowadziła zastępczą komunikację autobusową. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób w różnym wieku zostało objętych opieką medyczną.
19: Cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
18: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
16: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 27 w lubuskim Obrachtowie.
17: W miejscu zderzenia dwóch aut osobowych na trasie przewóz Żary trasa ostrzegana jest zablokowana.
16: Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
17: Zastąpi on Małgorzatę Manowską, która jutro kończy swoją kadencję.
16: A my łączymy się z reporterem RMF FM, Michałem Krasoniem.
20: Dzień dobry.
16: Dzień dobry, byłeś na konferencji rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
17: Michał, tak, jak uzasadniono tę decyzję?
20: Rzecznik prezydenta podkreślał, że sędzia Kapiński miał najwięcej głosów spośród kandydatów wskazanych przez Sąd Najwyższy na to stanowisko. Jak dodawał Rafał Leśkiewicz, sędzia Kapiński sprzeciwiał się także łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
21: To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
20: Kandydaturze sędziego Kapińskiego sprzeciwiał się m.in. Jarosław Kaczyński. Mówił, że nie wyobraża sobie takiej nominacji. Chodzi o sprawę z 2000 roku, kiedy Kapiński orzekł, że Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb.
22: O tym jutro w RMF FM.
17: Jutro, czyli w Dniu Matki.
16: No to idealny moment, by zadzwonić i powiedzieć: halo, mama, kocham cię.
17: Czasem jeden telefon wystarczy, by wywołać uśmiech i wzruszenie.
23: Ze mną jest Sara, będziemy dzwonić do mamy, to co, dzwonimy?
24: Tak jest.
25: Hello.
24: Cześć mamo, wiem, że jesteś teraz w pracy, chciałam ci tylko szybko powiedzieć, że bardzo cię kocham.
25: Kochanie moja, ja ci powinnam dzisiaj dzwonić do ciebie i powiedzieć, że cię bardzo kocham.
24: Buziaczki.
25: Wszystkiego najlepszego. A co się tak wzięło na rozmowę z mamusią?
24: Wiesz co, słuchaj, jestem z panią z radia, która powiedziała, że mam takie zadanie.
25: No dobrze, dziękuję ci za ten telefon. Do zobaczenia o 17.
24: Pa, buziaczki.
16: A ta reporterka, która wyznacza zadania, to Anna Pałamar. No to co? Telefony w dłoń?
17: Halo, mama.
16: A reakcję mamuś usłyszycie jutro w RMF FM.
17: A za niespełna pół godziny na naszej antenie bezcenne informacje dla kierowców.
16: Z faktów ekonomicznych dowiecie się, jak długo potrwa program CPN.
17: Czyli ceny paliwa niżej.
16: Będzie CDN.
17: Ciąg dalszy nastąpi o 17.30.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Nocą na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 12 w centrum kraju, do 13 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia ciepło, a nawet gorąco, i to bardzo gorąco na zachodzie kraju. Tutaj 29-30 stopni na termometrach. W centrum 25, chłodniej na Suwalszczyźnie, bo 20, no i zero deszczu w całym kraju.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: A na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 17. Tutaj cały czas lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć ponownie.

Damiano Dawid w RMF FM, The First Time We Met. 15 minut po 17 na zegarze. Za nami dziś już mecz Ligi Świątek, a teraz Hubert Hurkacz gra w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Wygrał już dwa sety, trwa trzeci. W nim panowie na razie idą łeb w łeb, ale cały czas trzymamy kciuki za Polaka. Hurkacz idzie jak burza, takie nagłówki widać w sieci. To co by wyjaśniało, czemu za polskimi oknami spokojnie.

Michael Jackson w RMF FM, 20 minut po 17 na zegarze. Poniedziałek już tak prawie odchodzi w zapomnienie. Jakbyście podsumowali ten dzień? A może macie coś do przekazania światu? Pytam, bo z tego co widzę, gorąca sekretarka właśnie weszła do redakcji i jest gotowa odbierać wasze telefony. 12, 2 miliony.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Patrz, zaraz coś powie.
10: No.
9: Ciekawe, jakie będzie jego pierwsze słowo.
10: Mama.
11: Polo Market.
12: Do Polo Po.
13: Po pierwsze, do Polo Po okazje na dzień mamy. Na przykład czekoladki Merci, wybrane rodzaje, opakowania 210-250 gramów, w ofercie drugi produkt 70% taniej. Dobieraj dowolnie. Ponadto zapraszamy po atrakcyjną ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych w super cenach.
14: Polo Market. Mój ulubiony.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 81 w Śląskiem w Pawłowicach.
3: Na trasie Mikołów-Skoczów w miejscu zderzenia dwóch samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Skoczowa.
2: Zamknięty na stałe zostaje prywatny żłobek w mazowieckich Ząbkach, w pobliżu którego w Oczku Wodnym w ubiegłym tygodniu utonął 2-letni chłopczyk.
3: Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszały dwie pracownice placówki. Grozi im do 5 lat więzienia.
2: Odwołanie Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa będzie tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie Michał Wawer, poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Konfederacji. Zapraszamy 2 minuty po 18.
2: Przebaczenie nie kasuje nieprzyjemnych wspomnień, zmienia jednak ich kontekst.
3: Takie doniesienia naukowców z Columbia University w Nowym Jorku przynosi Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry.
3: Redakcja naukowa RMF FM. Jak taki efekt, Grzegorzu, udało się zbadać?
4: Ochotnicy oglądali serię zdjęć, które, jak im powiedziano, zostały wybrane dla nich przez inne osoby. I większość obrazów była nieprzyjemna, przedstawiała na przykład groźne zwierzęta. W naturalny sposób uczestnicy zaczynali myśleć, że osoby wybierające zdjęcia chcą im sprawić przykrość. Potem mówiono im, że jedna z tych osób miała powód, by wybrać takie zdjęcia i nawet za to przeprosiła. Druga osoba nie okazała skruchy. Proszono potem uczestników, by próbowali wybaczyć osobie, która przeprosiła, natomiast wobec drugiej mieli pozostać bierni. I ponownie pokazywano im te obrazy. Analiza aktywności mózgu i badań ankietowych pokazały, że obrazy w przypadku osoby, której próbowali przebaczyć, wydawały się dla nich już mniej przykre. W przypadku drugiej osoby zmiany nie było. Przebaczenie jest więc ważne dla obu stron, ale przypominamy, przebaczenie poprzedzone skruchą.
3: No, u niektórych ze skruchą krucho.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
3: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry, mrożenie cen paliw znowu będzie przedłużone. Obecne ustawowe ograniczenie cen na stacjach obowiązuje do końca miesiąca, czyli jeszcze przez niecały tydzień. No ale teraz resorty finansów oraz energii informują, że do tego zostaną dołożone kolejne 2 tygodnie, czyli spokój mamy mieć co najmniej do połowy czerwca. A jutro benzyna ma kosztować nie więcej niż 6,42, natomiast diesel maksymalnie 6,75. Paliwa tanieją, bo spadają kursy zagranicznych walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,90. W faktach ekonomicznych teraz sieć handlowa Lidl, której siedzibę przeszukał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Otóż UOKiK podejrzewa zmowę, polegającą na tym, że firmy transportowe pracujące dla Lidla miały się zmówić i umówić na systemowe wyzyskiwanie kierowców ciężarówek.
6: Zmowy na rynku pracy są nie tylko nagane etycznie. Są przede wszystkim nielegalne. W ich wyniku pracownicy nie mogą zmienić miejsca zatrudnienia, a pracodawcy nie muszą poprawiać warunków pracy, na przykład podwyższać wynagrodzenia czy przyznawać dodatkowych świadczeń pracowniczych.
5: Tak mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny. Lidl na razie nie odpowiada na prośbę o komentarz.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Bledka w RMF FM, a dokładnie za tydzień, przypominam, Dzień Dziecka, więc na www.rmf.fm możecie przypomnieć sobie swoje dzieciństwo, bo razem z wami szukamy kultowych tekstów i haseł, które za dzieciaka najczęściej słyszeliście od dorosłych, a przy okazji szukamy razem prezentów dla waszych dzieci na stronie mediaexpert.pl i z nami w tej sprawie Tomasz. Witamy cię, Tomaszu.
1: Cześć, witam.
0: No, to jaki tekst ty przypominasz sobie? To była taka specjalna jednostka czasu, prawda?
1: Tak, to był taki tekst, że na pytanie do mamy, za ile będzie obiad, odpowiedź była, jak był ten kartofle. Także ten czas był tak blisko, bliżej nieokreślony, że mogło to trwać właściwie do niewiele czasu.
0: To jest jeden z tych tekstów, przy których ja się zaczynam zastanawiać, czy wszyscy mamy tę samą mamę, bo chyba każda mama w tym kraju używa dokładnie tej jednostki czasu. Tomku, no dziękujemy ci bardzo za to, że tak nas nostalgicznie nastroiłeś. Widzę, że dla swojego dziecka wybrałeś zestaw Lego Friends, rodzinne wakacje na plaży i zabawkę Ferry, czyli taką małpkę, która samodzielnie chodzi. No i miło mi poinformować, że wygrywasz ten zestaw od Media Expert na rozpoczęcie świętowania dla dziecka.
1: Bardzo dziękuję. Jest nam niezmiernie miło.
0: Gratulacje, wszystkiego dobrego, a was zapraszamy do dalszej zabawy. Szczegóły jak zwykle na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny?
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
5: Dzień mamy w Media

0: pieniądze szczęścia nie dają.
1: Myślisz?
2: To posłuchaj.
3: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMF FM.
2: Kumulacja szczęścia.
4: RMF FM.
1: Czeka.
4: Ponad milion złotych.
1: Zagrasz?
5: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwrot. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
10: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl. Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: RMF FM, najlepsza muzyka. To słychać.

0: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet. Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Szczere odpowiedzi.
4: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
0: Śmiałe wyznania.
5: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
0: Anna Maria Siekludzka i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.pl.

0: 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy idea odkusi cenę każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Po reklamie. Zbliża się godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski ponownie z nami.
3: Zapraszamy Państwa. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśnia okoliczności tragedii w Wielkopolsce.
4: Zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem.
3: Ucierpiało kilkunastu pasażerów.
4: Zapytamy o termin wyborów nowego prezydenta Krakowa.
3: Po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego.
4: Grzegorz Sroczyński.
3: I poseł Konfederacji Michał Wawer.
4: W popołudniowej rozmowie w RMF FM. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśni przyczyny katastrofy w wielkopolskiej Garbatce.
3: Przypomnijmy, na przejeździe kolejowym bez zapór pociąg osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Zginął kierowca samochodu, a 18 pasażerów zostało rannych.
4: Fakty w tej sprawie ustala cały czas dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu tragedii?
5: Teren opuszczają ostatnie karetki pogotowia ratunkowego, a do działań przygotowują się grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Najpierw musieli oni zabezpieczyć obszar i niedługo przystąpią do zeskanowania całego terenu oraz pozostałości pojazdów specjalnym skanerem trójwymiarowym.
6: Policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
5: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po uderzeniu kilka wagonów wykoleiło się, ciężarówka stanęła w płomieniach, a ogień przeniósł się na trawę w pobliżu torowiska.
3: Auto osobowe i bus zderzyły się na drodze krajowej numer 9 na Podkarpaciu, między Kolbuszową a Głogowem Małopolskim.
4: Po wypadku, w którym ranna została jedna osoba, w widełkach droga, ostrzegamy, jest zablokowana.
3: Kiedy możemy się spodziewać przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa?
4: Państwowa Komisja Wyborcza precyzuje, że to premier wyznacza termin, ale dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych przez sąd.
3: Od momentu formalnego ogłoszenia wyników referendum, w którym krakowianie zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, każdy uprawniony do głosowania ma 7 dni na zgłoszenie protestu.
4: Sąd musi rozpatrzeć wszystkie w ciągu 2 tygodni, precyzuje szef PKW Sylwester Marciniak.
7: W przypadku wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru, referendum w tym przypadku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie zarządza się wyboru przedterminowych. Prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od daty wystąpienia tej przyczyny, czyli odwołania prezydenta, zarządza wybor.
3: A to oznacza, że premier musi ogłosić wybory w Krakowie najpóźniej w drugiej połowie czerwca.
8: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
4: Grzegorz Sroczyński i jego gość.
3: Witamy panów.
9: Witam serdecznie, dobry wieczór. Michał Wawer, poseł Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego, jest naszym gościem. Panie pośle, witam.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: No, macie chyba sukces, bo przyłożyliście rękę do odwołania Aleksandra Miszalskiego. To jest początek wielkiej fali, jak komentuje Przemysław Czarnek. Wielka fala.
10: Sukces na pewno mamy i gratulacje przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, że udał im się ten zryw i doprowadzenie do odwołania prezydenta.
9: 30% zryw.
10: Na takie incydentalne referendum to jest już bardzo wysoka frekwencja. Czy będzie fala? No to się okaże. Ze strony lewicowej my słyszymy, lewicowej w sensie tej umownej, tak, z Platformy Obywatelskiej, było słychać przez całą kampanię takie deprecjonowanie tego referendum, że to PiS z Konfederacją robią referendum, odwołują prezydenta. No gdyby prawica, sami politycy prawicowi mieli taką moc, to rzeczywiście mielibyśmy wielką falę i co tydzień referendum.
9: Nie, ale
10: w innym
9: dobrze,
10: mieście.
9: Ale wie pan, że następny, wszyscy mówią o tym, że następny będzie Sutryk we Wrocławiu. Czy pan wie, ile wynosi ta wymagana frekwencja w referendum we Wrocławiu, gdyby ją organizować, to referendum?
10: Czytałem, że 22%.
9: 22% by wystarczyło. To jest po prostu...
10: Natomiast też
9: były, chyba nie skorzystać z takiej okazji. Czy będziecie to robić? Czy...
10: Tu przede wszystkim potrzeba emocji wśród mieszkańców. Tak? To nie jest takie referendum, to nie jest coś, co politycy mogą zrobić samym swoim zadekretowaniem, że proszę, idziemy, robimy. Tylko to musi być realny sprzeciw, realne niezadowolenie.
9: Czy wy myślicie w tej chwili o tym, żeby powtórzyć tę akcję we Wrocławiu?
10: Na pewno będziemy próbowali. Tak? No we Wrocławiu były już w tej kadencji, jeśli się nie mylę, dwa podejścia do zbiórki podpisów. W obu wypadkach nieudane. Także sam ten próg próg zbiórki podpisów w tym przepisowym czasie to jest próg wysoki.
9: Ale tak mówi to ogólnie, czy pan wie, że za dwa dni Konfederacja rusza ze zbiórką podpisów we Wrocławiu?
10: Nie mamy w tej chwili decyzji, żeby w jakimś konkretnym terminie z tym ruszyć i to jest tak naprawdę w tej chwili właśnie badanie, myślę, że jesteśmy na całej opozycji na takim etapie badania właśnie nastrojów w różnych miastach, tego, gdzie to po prostu taka operacja miałaby szansę powodzenia.
9: Tak, myślę, że ta fala... Gdyby pan wymienił trzy takie miasta, to co to by było?
10: Na pewno ten Wrocław, tak? Mhm. To znaczy to, że tam były już dwie próby, to też nie wzięło się znikąd. To niezadowolenie jest bardzo duże, atmosfera wokół prezydenta Sutryka jest bardzo zła i być może właśnie ten sukces w Krakowie to jest ten impuls, tak, który jest potrzebny do tego, żeby się wreszcie udało.
9: Mhm. Co jeszcze poza Wrocławiem?
10: No tak mówiąc z ostatnich dni, co słyszeliśmy, no to myślę, że Lublin tutaj się wysuwa na prowadzenie. Mhm. Miasto, w którym wzrosła liczba studentów w Zimbabwe z 7 do kilku tysięcy w ciągu kilku lat i ze strony tej centrolewicowej jest tłumaczenie, że to nie jest dużo i to nie jest problem. Myślę, że mieszkańcy Lublina już na tle chociażby właśnie imigracji do swojego miasta.
9: Ale wie pan, że oni żyją z tych studentów.
10: Myślę, że niektórzy rektorzy uczelni na pewno żyją z tych studentów, dobrze. Ale czy żyją z nich mieszkańcy Lublina, to no, nie jestem przekonany.
9: Dobrze. I co poza Lublinem jeszcze?
10: Mówi się też o Rzeszowie. No Rzeszów to jest takie naturalne pole bitwy.
9: Ale czy to są miejsca, w które wyruszacie ze zbiórką podpisów?
10: To są miejsca,
9: czy będziecie tylko sobie o tym rozmawiać?
10: Nie, to są miejsca, w których nasi działacze, nasze struktury lokalne w tej chwili mają zadania, żeby ocenić, jak wyglądają rzeczywiste nastroje wśród mieszkańców.
9: Jakiś konkret.
10: I zaraportować, czy wyruszenie tutaj z zaangażowanie tak dużych sił i środków w zbiórkę podpisów jest czymś, co ma szansę powodzenia.
9: Tak?
10: Nie kosztowne finansowo, ale to jest po prostu ogromne zaangażowanie takiej energii i pracy.
9: Okej, chcę jeszcze wrócić do Krakowa i zapytać pana, czy będzie w Krakowie wspólny kandydat prawicy, PiSu, Konfederacji i Korony?
10: No, nie ma takiego planu, a nawet nie było takiej propozycji.
9: A tak, dlaczego?
10: Tutaj nie było ze strony żadnej tutaj z partii, tak, która mogłaby
9: nie chcecie
10: w tym
9: potrenować,
10: brać udziału.
9: Ostrzycie sobie zęby na przejęcie władzy w 27 roku. Wiadomo, że trzeba będzie zrobić koalicję. Nie chcecie potrenować koalicji przed 27 rokiem?
10: Koalicja rządowa nie polega właśnie na wystawianiu wspólnych list i wspólnych kandydatów i myślę, że to by mogło wręcz zaszkodzić, bo to mamy ordynację dwuturową.
9: Trzeba mieć wspólnego kandydata na premiera na przykład.
10: No tak, ale to już na etapie po wyborach sejmowych.
9: Dobrze,
10: i
9: rozumiem,
10: po
9: że
10: pewnych
9: Krakowie...
10: uzgodnieniach koalicyjnych. Nie, znaczy ja powiem tak, ordynacja dwuturowa ma właśnie tę zaletę, że nie trzeba takich na siłę wspólnych kandydatów szukać. Mamy dwie tury, mamy sytuację, w której każda partia reprezentując swój program może wystawić swojego kandydata, mieszkańcy decydują, który z tych kandydatów im się relatywnie najbardziej podoba, no i wtedy w drugiej turze już jesteśmy w stanie popierać tego, kto jest bliższy, tak w idealnym świecie oczywiście,
9: w drugiej turze...
10: nasz kandydat.
9: W drugiej turze 90% szans, że będzie Łukasz Gibała, który oczywiście wystartuje po raz trzeci i zresztą ma duże szanse. No i pewnie jakiś kandydat Koalicji Obywatelskiej, nie wiem jeszcze kto.
10: Zobaczymy.
9: Czy w drugiej turze poprzecie Gibałę, tak jak poprzednio? Jeśli będzie taki układ.
10: Nie będę składał żadnych deklaracji w tym zakresie. Zobaczymy, jakie to będą osoby i wtedy będziemy decydować.
9: Rozumiem, że szykuje się trzech prawicowych kandydatów 5% w pierwszej turze.
10: Myślę, że szykuje się trzech.
9: Głową, ale urzędowo. Okay.
10: Niekoniecznie 5%, nie widzę przesłanek, żeby tak uważać.
9: W poprzednich wyborach w Krakowie był kandydatem, 5% uzyskał.
10: Sytuacja jest też inna niż ten rok temu. Będziemy walczyć po prostu o drugą turę dla naszego kandydata.
9: Prezydent Nawrocki wybrał dziś sędziego Zbigniewa Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wbrew woli prezesa, bo Jarosław Kaczyński protestował przeciwko tej kandydaturze. Z tego powodu, że sędzia Kapiński w 2000 roku, czyli mniej więcej przed I wojną punicką, uznał w procesie lustracyjnym, że Lech Wałęsa nie był Bolkiem. Nie posłuchał prezydent prezesa. Co się dzieje?
10: To chyba dobrze świadczy o prezydencie, że nie słucha prezesa Kaczyńskiego. To jest ciekawa tutaj decyzja prezydenta, bo spotkała się właśnie z, powiedziałbym, wręcz zmasowaną krytyką z obu stron naraz, tak? Z jednej strony okolice Platformy Obywatelskiej tłumaczą, że to neosędzia i w ogóle nie ma prawa, to już takie rytualne oburzenie, które by pewnie każdego kandydata dotknęło. Z drugiej ta krytyka ze strony PiSu idąca i jakaś tutaj wydaje się wojenka...
9: Czy rozumiem, że to jest z pana pan uważa, że to jest najlepszy dowód, że to dobry wybór, tak?
10: Może nie zawsze, ale w wielu wypadkach tak. W wielu wypadkach to pokazuje, że jest to kandydat, który nie jest takim wyraźnym politycznym przedstawicielem, tak? Jednej z tych dwóch zwaśnionych stron.
9: Lat?
10: 37.
9: Czy dla 37-latka to ten argument, że w 2000 roku sędzia Kapiński w procesie lustracyjnym nie uznał, że Wałęsa jest Bolkiem, a przecież wiadomo, że był Bolkiem. Chyba się uśmiechnął, jak ja o tym mówiłem. Czy to dla pana jest śmieszne w pańskiej grupie wiekowej, czy to jeszcze są ważne sprawy?
10: Śmieszne nie jest. Dla mnie to jest jakoś tam istotna sprawa, natomiast ważniejsze jest to, co sędzia Kapiński robił przez te ostatnie 26 lat niż wyrok, który wydał w 2000 roku. Ja profesora Kapińskiego jako radca prawny kojarzę przede wszystkim jako po prostu autora książek, z których się uczyłem prawa.
9: I rozumiem, że Konfederacja Kapińskiego będzie uznawać jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo Platforma nie będzie, znaczy Koalicja Obywatelska nie będzie i rządowa też.
10: Platforma oczywiście nie będzie, tak jak oni nie mogą się zdecydować, kogo uznają, kogo nie uznają. Często to zależy od konkretnego wyroku. My oczywiście zgodnie z procedurami będziemy uznawać decyzję prezydenta i mam nadzieję, że będzie uznawał go również PiS, nawet jeżeli im się nie podoba ta decyzja.
9: I tu stawiamy kropkę, bo musimy pożegnać słuchaczy RMF FM, a dalszej części rozmowy z Michałem Wawerem, posłem Konfederacji, posłuchamy w RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Porozmawiamy o Męcenie, Bosaku i kilometrówkach. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Zakażę już prawie 11 minut po godzinie 18. Tutaj cały czas lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry ponownie.

Terry Swims w RMF FM. Tymczasem mundial zbliża się wielkimi krokami. No ale skoro z wielki świat sportu zapomniał o Polakach, no to RMF FM rusza w Polskę, żeby odnaleźć prawdziwych mistrzów murawy. Nie szukamy oczywiście zawodowców, tylko szukamy was po prostu. I oferujemy mecz. Gwiazdy i prowadzący RMF FM kontra lokalni bohaterowie. Szukamy małych, lokalnych drużyn z charakterem, więc koniecznie zgłaszajcie się na www.rmf.fm, jeśli znacie takie, a my chętnie wpadniemy do was na meczyk. No i oczywiście to, co w meczu najważniejsze, czyli grilla i po tańcówkę, po...

0: najlepsze. A upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Barbara, jaka piękna fryzura.
2: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
1: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
3: Na Dzień Mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
6: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
10: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Tego nie można przegapić. Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk 2026 już dziś. Największe gwiazdy, hity i wielkie emocje na żywo. Oglądaj o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
14: Po reklamie.
15: 18.30 i czas na fakty. Z nami Agnieszka Pietrzak.
16: Po odwołaniu prezydenta Krakowa we wczorajszym referendum możliwe są podobne próby w innych stolicach województw. Badamy nastroje w różnych miastach, gdzie referenda za odwołaniem władz miasta miałyby szansę powodzenia, przyznał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Wawer. Poseł Konfederacji wymienia 3 miasta: Wrocław, Lublin i Rzeszów.
17: To są miejsca, w których nasi działacze, nasze struktury lokalne w tej chwili mają zadania, żeby ocenić, jak wyglądają rzeczywiste nastroje wśród mieszkańców.
18: Jakiś konkret.
17: I zaraportować, czy wyruszenia tutaj z zaangażowania tak dużych sił i środków w zbiórkę podpisów jest czymś, co ma szansę powodzenia.
18: Tak?
17: Nie kosztowne finansowo, ale to jest po prostu ogromne zaangażowanie takiej energii i pracy.
16: Michał Wawer w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim w całości do posłuchania na rmf24.pl. Jeszcze kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru kompleksu budynków gospodarczych w Starym Cydzynie na Podlasiu. Ogień objął 700 metrów kwadratowych poddasza. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskich domów służby ewakuowały 15 osób.
19: Zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego, w którym składowane są opony, wpłynęło do nas o godzinie 15.08. Następnie otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie, że w wyniku tego pożaru zapalił się budynek mieszkalny. Pożar mamy opanowany, nie istnieje już to zagrożenie od gęstego czarnego dymu.
16: Przekazał młodszy brygadier Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Z pożarem walczyło 30 zastępów strażackich. A na koniec faktów informacja sprzed chwili z paryskich kortów tenisowych. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju French Open. Polak pokonał Hiszpana Jauma Munara. O tym spotkaniu więcej obiecujemy, powiemy w faktach o 19.00. Zapraszam.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marisa. Za nami w RMF FM, a na zegarze 44 minuty po 18 albo 16 minut do 19, jak kto woli. Tutaj cały czas lepsza połowa dnia w RMF FM. Poniedziałek po weekendzie powinien kojarzyć się pewnie z resztkami relaksu, a jednak lokalnie dzieje się i to sporo. Polityczne scenariusze po odwołaniu prezydenta Krakowa to jest temat, który poruszymy w Faktach RMF FM punktualnie o 19. Warto zostać z nami.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
4: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
5: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Czego pragną kobiety?
8: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
9: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.

0: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
2: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
0: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl. Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
1: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
2: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
1: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
3: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
4: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
8: masz. Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 19, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Agnieszka Pietrzak. Zapraszam.
9: Polityczne scenariusze po odwołaniu prezydenta Krakowa. Przytoczymy wypowiedź posła Konfederacji Michała Wawra, gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM. Porozumienie płacowe. Po kilkudniowych strajkach w trzech zakładach amerykańskiego koncernu na Górnym i Dolnym Śląsku. Opowiemy też o meczu Huberta Hurkacza, który awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju French Open. Nie ma planów na wspólnego kandydata prawicy na prezydenta Krakowa, tak mówił na antenie RMF FM Michał Wawer z Konfederacji. Poseł był gościem Grzegorza Sroczyńskiego. Grzegorz, ponownie w naszym studiu, witam cię.
10: Witajcie.
9: Co zatem zamierza prawica po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
10: Prawica, czyli PiS, Konfederacja i Korona Brauna wspólnie wzywały do odwołania prezydenta Miszalskiego, ale teraz już ta wspólnota interesów nie obowiązuje. Nie będzie wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa, mówił mi Michał Wawer.
11: Ordynacja dwuturowa ma właśnie tę zaletę, że nie trzeba takich na siłę wspólnych kandydatów szukać. Mamy dwie tury, mamy sytuację, w której każda partia, reprezentując swój program, może wystawić swojego kandydata. Mieszkańcy decydują, który z tych kandydatów im się relatywnie najbardziej podoba, no i wtedy w drugiej turze już jesteśmy w stanie popierać tego, kto jest bliższy.
10: Konfederacja swojego kandydata ogłosiła błyskawicznie jako pierwsza. Wawer mi potwierdził, że będzie nim Bartosz Bochenczak z Nowej Nadziei, były szef kampanii prezydenckiej Sławomira Mencena. Dwa lata temu w Krakowie konfederaci wystawili Konrada Berkowicza, co skończyło się wynikiem 5%.
9: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z posłem Michałem Wawerem jest na naszej stronie rmf24.pl. Do końca tego miesiąca ma być wypłacona część podwyżki dla pracowników zakładów produkujących m.in. kleje i pianki dla górnictwa. Zakłada to podpisane tam właśnie porozumienie płacowe. Przypomnę, kilka dni w trzech zakładach, Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich, trwał strajk załogi. Produkcja jest już wznowiona, informuje nasz reporter Marcin Buczek. Marcinie, jakie są szczegóły tego porozumienia?
12: Podwyżka wypłacona będzie w dwóch ratach. Pierwsza jej część na konta załogi ma wpłynąć już do końca maja, czyli w ciągu najbliższych dni. Równocześnie pracownicy dostaną jednorazową wypłatę swojej miesięcznej pensji zasadniczej. Druga część podwyżki będzie natomiast wypłacona w styczniu przyszłego roku. Kiedy protest się zaczynał, związkowcy proponowali 12% podwyżkę. Pracodawca oferował wtedy jedynie kilkuprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ostatecznie strony zgodziły się na nieco ponad 10% podwyżkę.
9: Cieszą nas takie fakty. Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polak w czterech partiach pokonał Hiszpana Jaume Munara. To spotkanie obserwował Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM. Obecny w studiu faktów. Witam cię, Pawle. Polak dominował prawie w całym pojedynku.
13: No tak, dwie pierwsze partie wygrane przez Huberta wynikiem 6-3. Lekki kryzys przy potężnym paryskim upale nastąpił w trzecim secie starcia. Tu lepszy Hiszpan, który wygrał 6-2.
14: Trochę miałem gdzieś lekki kryzys energetyczny, no i wiedziałem, że muszę się naładować znowu.
13: Tłumaczył na antenie Eurosportu Hubert Hurkacz. Naładowany Polak przystąpił do czwartej partii, którą wygrał ponownie 6-3 i może szykować się do kolejnego starcia w wielkoszlemowym French Open. Jego rywalem w drugiej rundzie będzie Amerykanin Frances Tiafoe.
9: Informacja ważna dla turystów w Tatrach. Do 29 maja do Morskiego Oka nie tylko nie będzie można dojechać, ale także dojść. Zaczął się ostatni etap remontu nawierzchni drogi.
15: Będą takie dni, kiedy będzie wykonywana nawierzchnia asfaltowa, czy to warstwa ścierana, czy wyrównawcza, i będzie musiał cały odcinek być wyłączony z ruchu kołowego i pieszego.
16: Tak, ażeby od 31 maja można było przywrócić ten ruch na ten okres świąteczny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wtedy będą trwały prace na poboczach, ale ruch będzie już normalnie.
9: Informowali o tym wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupień. Dodajmy, że nie można też dojść najłatwiejszą drogą nie tylko do Morskiego Oka, ale także schronisk w Dolinach Pięciu Stawów Polskich i Roztoki. W kolejnych faktach RMF FM prosty przepis na iced tea.
17: Najlepsze herbaciarnie na świecie też tak robią.
9: A jak robią? Możecie być zdziwieni, jakie to proste. Szczegóły o 20. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Popatrzyłem na nas i muszę powiedzieć, że efekt na krótkie już jest.
19: Wszystko krótkie.
18: Spodenki.
19: Rękawki.
18: Rękaweczki.
19: Piosenki też krótkie?
18: A, to jak najbardziej. Na pobliście to jak krótsze, to się więcej zmieści.
19: No to bardzo dobrze. Co na 10?
18: No, tak balladowo.

No, Metzner ze swoim pięknym debiutanckim nagraniem na 10 miejscu dzisiejszego notowania i to jest piękne otwarcie. Jakby nie było weekendu, bardzo tygodnia, bardzo przebojowego. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Nie zastanawiajcie, czy my myślimy o was. Ciągle myślimy o nowej muzyce dla was. Sienna Spyro, Material Lover.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Gdy macie takie poczucie, że po weekendzie przydałby się wolny poniedziałek na odpoczynek, to taki klimat mamy już teraz. Niesie ze sobą nagranie Talk to You. Wolność w oddychaniu tym funkującym rytmem. No i zdecydowanie relaks. Another 54 Ultra. Talk to You w propozycji.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra Oj dogadała się w tym sezonie z kobiecym pierwiastkiem w muzyce. No w tym sezonie więcej pop i wyznań. Głupku, przecież wiesz, że ona ciebie też. Nareszcie na top ten popisty.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Reklama.
5: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
6: Ja mam Dzień Dziecka.
5: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
7: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
4: Kto najlepiej czyta bajki?
5: Mama!
4: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
5: Mama!
4: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Voyaz.
6: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Voyaz, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na voyaz.pl.
7: Tego nie można przegapić. Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk 2026 już dziś. Największe gwiazdy, hity i wielkie emocje na żywo. Oglądaj o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Po reklamie.
11: Poblista w RMF FM. Notowanie.

Wyznania miłe do słuchania. Wcześniej Madonny i Sabriny Carpenter na parkiecie tanecznym i wyznania duetu balladowego Victoria Kida i Oscar Sims, gdy będziesz sam. A w propozycjach dwa muzyczne żywioły, połączenie powrokowej energii przeboju Chciałam Ciebie Więcej. Roxy i raper Dwight 2115 w propozycjach do waszej listy.

0: Mowa ciała. Bardzo, bardzo mocno taneczna, ale Farben, DJ i producent i wokalista René Miller. Pozostaje jedno pytanie, czy przemówili do waszej wyobraźni, gdy śpiewają o mowie ciała. Można dać temu wyraz, głosujcie www.rmf.fm, zakładka poblista.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Tego nie można przegapić. Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk 2026 już dziś. Największe gwiazdy, hity i wielkie emocje na żywo. Oglądaj o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.

0: 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. O reklamie.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lekko zakręcony pop, lekko psycho w stylu Tame Impala razem z Jenny Dracula na top ten poblisty. Halo Houston, mamy problem. W całości brzmiał cytat wysłany z kosmosu kilka dekad temu, który wykorzystuje Jasiek Piwowarczyk w swoim przeboju. Finalista Voice of Poland. Czy poszebuje na szczyt poblisty? Wszystko zależy od was. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. W propozycjach do waszej listy.

0: popowych wyznania Alex Warren, Fever Dream, a teraz kilka sezonów w jednym. No, sezon na krótkie spodenki to już mamy, sezon na grilla, sezon na oranżadę, na pobliście zawsze jest sezon na przeboje. Jest jeszcze jeden specjalny sezon w tym sezonie, na przeboje Dawida. I sezon na szczycie.
1: Tu Dawid Podsiadło, słuchacie poplisty z Darkiem Maciborkiem, BRMF.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
4: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
5: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
6: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
0: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
9: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
10: Szczere odpowiedzi.
11: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
10: Śmiałe wyznania.
12: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
10: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie 2 bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
14: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Agnieszka Pietrzak.
15: Unijne wsparcie dla rolników, których uprawy ucierpiały podczas kwietniowych przymrozków. Posłuchajcie ustaleń RMF FM w sprawie możliwych wypłat. Przedstawiamy fakty i komentarze w sprawie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Proponujemy też napoje.
16: Dobra herbata i na niej robiona iced tea.
15: Po mrożącej herbacie, gorące emocje sportowe i świetny dzień naszych tenisistów na kortach w Paryżu. Bruksela rozpatrzy pomoc dla polskich sadowników dopiero jesienią. Polska wnioskowała do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnego wsparcia dla poszkodowanych z powodu kwietniowych przymrozków, które w niektórych regionach zniszczyły niemal wszystkie uprawy. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, kiedy mogą wpłynąć unijne środki?
17: Wypłata unijnych środków nie nastąpi natychmiast. Polska musi zresztą przesłać oficjalne końcowe szacunki strat. Na razie wniosek jest wstępnie procedowany. Komisja podzieliła rozpatrywanie wniosków na 2 pakiety, wiosenny i jesienny, by zapobiec zbyt szybkiemu wyczerpywaniu się unijnej rezerwy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ponieważ polski wniosek jest w pakiecie jesiennym, wypłaty najwcześniej należy się spodziewać w grudniu. Komisja sugeruje, że jeśli sadownicy potrzebują pieniędzy na już, polski rząd może uruchomić środki krajowe lub przesunąć fundusze wewnątrz obecnych programów unijnych.
15: Ciekawą decyzją nazwał wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego poseł Konfederacji Michał Wawer, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Przypomnę, prezydent powołał na to stanowisko sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Karol Nawrocki podjął decyzję wbrew woli prezesa PiS. Jarosław Kaczyński we wpisie na X-ie dwa dni temu przyznał, że nie wyobraża sobie, by pierwszym prezesem Sądu Najwyższego został sędzia, który w 2000 roku brał udział w sądowej lustracji Lecha Wałęsy, uznającej, że ten złożył prawdziwe oświadczenie, że nie był agentem służb specjalnych PRL.
18: Ważniejsze jest to, co sędzia Kapiński robił przez te ostatnie 26 lat, niż wyrok, który wydał w 2000 roku. Ja profesora Kapińskiego jako radca prawny kojarzę przede wszystkim jako po prostu autora książek, z których się uczyłem prawa.
14: I rozumiem, że Konfederacja Kapińskiego będzie uznawać jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo Platforma nie będzie, znaczy Koalicja Obywatelska nie będzie i rządowa też.
18: Platforma oczywiście nie będzie, tak jak oni nie mogą się zdecydować, kogo uznają, kogo nie uznają. Często to zależy od konkretnego wyroku. My oczywiście zgodnie z procedurami będziemy uznawać decyzję prezydenta i mam nadzieję, że będzie uznawał go również PiS, nawet jeżeli im się nie podoba ta decyzja.
15: Tak mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji. Sędzia Zbigniew Kapiński swoją funkcję obejmie w środę. A w internetowym radiu RMF24 już za chwilę komentarz ekonomisty w sprawie najnowszych danych GUS o sprzedaży detalicznej w Polsce. W kwietniu zanotowano wzrost. O finansowej kondycji kupujących i sprzedających opowie gość Marcina Jędrycha dr Artur Fix z Uniwersytetu WSB Merito.
12: Pytamy o fakty.
15: O smaki lata. Pytamy konkretnie w faktach. W restauracjach coraz więcej gości prosi o chłodzące napoje, między innymi mrożone herbaty. Robione są z sokiem z cytryny, kostkami lodu, plasterkami cytryny czy limonki. Z czego jeszcze?
19: Po prostu z dobrego naparu herbaty. Wręcz możemy esencję robić. Musimy wiedzieć, że tak jak kiedyś mamusie nasze robiły esencję i ona stała pół dnia i się dolewało od tego wody, to pocieszę Was, że najlepsze herbaciarnie na świecie też tak robią.
20: Lemoniada owocowa. Owoce będą cytrusowe i mięta.
21: Jaki jest przepis? Jak to wymieszać?
20: Cytrusy, pomarańcze, cytryny, grejpfruty, no i mięta. Dużo trzeba, żeby był ostry, mocny smak mięty pieprzowej.
15: Swój przepis na lemoniadę zdradzała Aneta Woźniak z Koła Gospodyń Wiejskich Dębnianki na Mazowszu, a o mrożonej herbacie opowiadał prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni Jarosław Uściński. O chłodzące napoje pytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Katarzyna Podraza natomiast poprowadzi fakty RMF FM od 21.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
15: Paweł Konieczny, już teraz z faktami sportowymi.
23: Zgadza się, zapraszam. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polak przezwyciężył kryzys, na jaki natrafił w trzecim secie i nie dopuścił do piątej partii.
24: To super, że wygrałem ten mecz. Ostatecznie miałem kilka szans w czwartym secie. Ostatecznie on miał gdzieś break pointy, no i udało się domknąć to spotkanie.
23: Przyznał na antenie Eurosportu Hubert Hurkacz. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykaninem Frances Tiafoe. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. W stolicy rusza właśnie wielkie podsumowanie najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Polsce, czyli Gala Ekstraklasy. Poznamy podczas niej bramkarza, obrońcę, pomocnika, napastnika i trenera sezonu. Wśród nominowanych jest defensor Lecha Poznań Wojciech Mońka.
25: Najważniejsze jest to, że zdobyliśmy mistrzostwo, a ta nagroda na pewno będzie bardzo fajnym dodatkiem do tego wszystkiego. Pracowałem zarówno ja, jak i cały zespół na to, żebym mógł odebrać tę nagrodę, więc jeżeli ją odbiorę, no to na pewno będę z tego bardzo zadowolony.
23: Mówił Wojciech Mońka. W Krakowie wielkie przygotowania do nowego sezonu, w którym ponownie zobaczymy dwie ekipy ze stolicy Małopolski. Wczoraj na rynku głównym wielka weta po awansie Białej Gwiazdy, a dziś klub poinformował, że trenerem Wisły pozostanie Mariusz Job. Nowa umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. O zmianach, jakie czekają kibiców siatkówki w nowym sezonie, poinformowała dziś Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Trzykrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów opuszczą Kamil Rychlicki, Mateusz Czunkiewicz, Igor Krobelny, Wojciech Kraj, Konrad Stajer, Jakub Szymański i Karol Urbanowicz.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
14: Słońca, słońca bez końca i tak się też stanie jutro. Co prawda na wybrzeżu i Pomorzu może spać słaby przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy 20 kresek na Suwalszczyźnie, 27 w centrum, 29 jutro najcieplej na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiaterek, no to dla ochłody zdecydowanie. Lista Plus i nowa książka muzyczna Loli Young, Różowy Kapelusz Bibera i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Gdy artysta cierpi, no najczęściej z miłości, albo jest w szale euforii po zwycięstwie, no to wtedy tworzy największe piosenki. Dzień po gali Grammy poczułam ogromny przepływ inspiracji. Weszłam do studia z Jamesem Blake'iem i stworzyliśmy ten utwór. Lola Young powraca z nowym nagraniem.
1: Nowość RMF FM.
0: I jak sama mówi, pisze następny rozdział swojej historii, bo poprzedni był przecież strasznie nudną książką przy nagraniu From Down Here. Nie zaśniecie przy słuchaniu. Lola Young.

0: Świat nadal śledzi wybryki Britney. No, już została skazana za jazdę pod wpływem, ale teraz wyciekło nagranie zatrzymania Britney Spears. Gwiazda oblała test na trzeźwość i zaprosiła funkcjonariuszy na lasagne. Idziesz do basenu. Jak to się mówi w show biznesie, no chyba chciała nawinąć makaron na uszy.
1: Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
3: Nie musisz.
2: Jak to nie muszę?
3: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease?
3: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
2: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
3: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
2: I to gdzie?
3: To tu. Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMFFM.
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend.
11: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Sponsorem programu jest weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.pl.
18: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płaci mniej.
19: Play.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
0: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
3: RMF FM zawsze.

Te ciekawe, czasami ekscentryczne gwiazd zachowania, no my zauważamy na Insta, nie musicie tego szukać, robimy to za was. Justin Bieber, ekscentryczny różowy kapelusz na głowie na samotne śniadanie w Los Angeles. To tak jak z tymi okularami, świat wygląda lepiej. No chyba w różowym oku, w różowym kapeluszu. No z tęsknoty, bo żona Hailey wyruszyła w podróż do Korei Południowej. A Justin u nas, już w towarzystwie. Nicki Minaj, Beauty and

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: A te wyścigi, to przeżywaliśmy w ten weekend słoneczny. Ludzkość spragniona natury oblegała okoliczne lasy, jeziora, uprawiając sporty mniej lub bardziej ekstremalne. Pytamy w naszej zabawie was o wasz ulubiony sport grupowy weekendowy. No na przykład grillowanie na czas, kto ewentualnie dłużej. Ale to już się nie liczy, bo ja podpowiedziałem. Piszcie swoje odpowiedzi SMS-em na numer 3322 dla osób, które odpowiedzą w sposób bardziej ciekawy, zakręcony. Mamy 4 zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie skorzystacie m.in. z atrakcji przypominających krainę baśni, czy też z szalonego domku na Kurzej Łapce. 3322. Wasz ulubiony sport grupowy, weekendowy. Piszcie teraz.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
6: Gdzie tu pojechać?
7: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
6: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
5: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
8: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
5: Tego nie można przegapić. Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk 2026 już dziś. Największe gwiazdy, hity i wielkie emocje na żywo. Oglądaj o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem!
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, trażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Poblista w RMF FM.

samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Tu padają ważne deklaracje.
2: My przede wszystkim jako Polska powinniśmy przywrócić powszechne obowiązkowe szkolenie wojskowe. Absolutnie wszyscy młodzi mężczyźni powinni przechodzić krótkie, intensywne i nowoczesne przeszkolenie wojskowe. Trzeba zawsze w tej sytuacji przypominać, wojny wygrywają rezerwy, a nie armie zawodowe.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i politycy bez cenzury. Już jutro po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Sachetto. Sacher torte.
3: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
3: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
15: Zbliża się 21. Dyżur Fakta RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
16: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek Wielkopolska i miejsce katastrofy kolejowej w Garbatce. Sprawdzimy, jak długo potrwają tam działania śledczych. Potem kontrole w biurach Lidla oraz 4 firmach przewozowych współpracujących z tą siecią. W tle zmowa cenowa. W faktach także Szczecin i medycyna przyszłości na pokładzie statku.
17: Eksponaty są z pomysłem zrobione, w większości w druku 3D.
16: Trwają oględziny miejsca katastrofy kolejowej w wielkopolskiej Garbatce. Teren jest mapowany specjalnym skanerem, a eksperci zabezpieczają ślady. Jak mówiliśmy w faktach, kierowca ciężarówki zginął w wyniku zderzenia z pociągiem. Ucierpiało też kilkunastu pasażerów. W faktach wielkopolski dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo potrwają działania śledczych?
18: Nawet kilka godzin. Grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu muszą dokładnie zabezpieczyć ślady z miejsca katastrofy. Według wstępnych ustaleń na przejeździe kolejowym bez zapór w miejscowości Garbatka koło Rogoźna samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem osobowym. Zginął kierowca auta, a kilkunastu pasażerów zostało zbadanych przez ratowników medycznych. Jeden 16-latek z zadrapaniami został zabrany do szpitala.
19: Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że 2 pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
18: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny tragedii ma ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
16: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa zmowę cenową między Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie, a kontrolerzy w asyście policji weszli dziś do biur sieci supermarketów. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, na czym dokładnie miała polegać zmowa?
20: Chodzi o 4 przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. W praktyce mogło to oznaczać, wskazać, że pracownicy mogli być pozbawieni szansy na zmianę pracy. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
11: Mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
20: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
16: Dlaczego kredyty hipoteczne drożeją? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w Radiu RMF24. Nie zabraknie również najnowszych informacji z rynku nieruchomości. Powie o tym gość Marcina Jędrycha, ekspert w tej branży, Marcin Drogomirecki. Aby posłuchać naszej informacyjnej stacji, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF24.
21: Fakty z bliska.
16: A przed faktami sportowymi jeszcze Szczecin. U stóp Wałów Chrobrego zacumował dziś niemiecki statek wystawowy MS Wissenschaft. Ma nietypowe wnętrze, bo zamiast kajut i ładowni znajdziemy tam interaktywną wystawę dotyczącą medycyny przeszłości. Na pokład wybrała się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
22: Wycinałem przed chwilą woreczek żółciowy.
23: Nietypowy pomysł, żeby na statku taką wystawę zrobić.
22: To jest bardzo ciekawa taka idea, że kiedyś przewożono barkami węgiel i stal, a dzisiaj przewozi się jakąś wiedzę. Dosyć trudne rzeczy tutaj są, nie wszystko mi się udaje rozwiązać. Ale bardzo fajny pomysł, bardzo ciekawy, bardzo też takie eksponaty są z pomysłem zrobione, w większości w druku 3D.
16: Odwiedzający mogli zobaczyć tam m.in. jak wyglądać będzie w przyszłości praca chirurgów albo jak dzięki kamerze zmierzyć swoje tętno.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: A na fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
26: Już jutro Jan Urban ogłosi skład kadry na towarzyskie mecze reprezentacji. Biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu 31 maja z Ukrainą, a 3 czerwca zmierzą się w stolicy z Nigerią.
27: Zawsze mecze, kiedy nie czujesz takiego ciśnienia większego w sensie wynikowym, a chęć sprawdzenia kogoś i w perspektywie skorzystania z niego w kolejnych spotkaniach już o stawkę, to zawsze jest coś korzystnego dla selekcjonera i dlatego zawsze się cieszę na takie mecze, bo wtedy trochę więcej widzimy nowych twarzy.
26: Mówił Sebastian Mila, były piłkarz, dziś szef działu rozwoju indywidualnego w PZPN. W Warszawie dziś gala piłkarskiej ekstraklasy, ale najlepsze ekipy minionego rozdania już spoglądają w przyszłości europejskie puchary. Lech Poznań będzie rozstawiony we wszystkich 3 rundach eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz rozpocznie grę od 2 rundy, gdzie tylko 3 zespoły mają wyższy współczynnik UEFA. Potencjalni rywale to m.in. Kairat Almaty, AGF Aarhus czy FC Thun. Droga do fazy grupowej wydaje się więc łatwiejsza niż przed rokiem. Znacznie trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski wystartuje w tzw. ścieżce ligowej i już w 2 rundzie trafi na Szturma Graz lub Fenerbahce Stambuł. Górnik nie będzie rozstawiony. To pierwszy raz, gdy Polskę w europejskich pucharach reprezentować będzie 5 klubów, a 2 z nich powalczą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze polskich drużyn już pod koniec lipca, losowanie par w czerwcu. Jutro natomiast przekonamy się, czy polscy tenisiści w komplecie przebrną pierwszą rundę French Open. O tym w faktach sportowych za godzinę.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
28: Najbliższa noc z pogodną aurą. Termometry pokażą od 10 na Podlasiu, 13 w centrum, 15 na ziemi lubuskiej. O, jutro też cieplutko. Słoneczna aura, miejscami na wybrzeżu i Pomorzu może spaść przelotny słaby deszcz. Na termometrach 20 na Suwalszczyźnie, 27 w centrum. Najcieplej jutro 29 kresek na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Poblista Plus i nowa gwiazda Miley Cyrus, rokowe urodziny i inne nowe przeboje. Darek Maciborek. Zapraszamy!

0: To będzie jak w piosence Damiana Davida The First Time. Pierwszy raz Miley Cyrus odkryła swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Ale sław, wzruszające przemówienie Miley w sieci. Gwiazda nie jest czymś, co się wygrywa jako sezonowy konkurs. Nie można jej ani zdobyć, ani kolekcjonować. No i można i nie można jej pominąć w karierze Miley. Pomimo, że po niej chodzisz i podziwiasz.
1: Reklama.
2: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
4: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
3: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
15: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
1: Po reklamie.

0: muzyka jak w kinie, no bo z momentami Kasia Sienkiewicz w solowym projekcie były momenty, a teraz podniosły moment i dla was, i dla nas, bo RMF zawsze razem z wami. W środowisku rockowym uważa się go za jednego z najbardziej niedocenionych wokalistów heavy metalu, heavy rocka. Jak sam mówi, na każdej scenie, na każdym koncercie graliśmy jego życie. Wokalista kultowego Scorpions, Klaus Meine. Dzisiaj czeka na wasze życzenia urodzinowe.
1: Hi, this is Klaus Meine.
2: Udo Schenker from the Scorpions.
1: You're listening to RMF FM.

0: Nie ma w swoim życiu miejsca na miłość i przysięga, że nie będzie się z nikim spotykać, chociaż złośliwi podkreślają o romansie Shakiry z Lewisem Hamiltonem, kierowcy Formuły 1, ale to musiał być taki szybki. No szybki. Szybki romans. I nie wiadomo, czy z pole position.
1: Reklama. Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
3: Gdzie tu pojechać?
4: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
3: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
2: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
5: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny?
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w

0: FM.
1: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
2: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

Na początku to była taka troszkę tajemnica w sieci. Olivia Rodrigo dodawała kadry ze szpitala w ubraniu takiej słodkiej pielęgniarki. Zastanawiała się sieć, o co chodzi, a chodzi, jak nie wiadomo, o co chodzi. Jeżeli chodzi o nową muzykę, no to ładnie to wszystko pięknie wymyśliła. The Cure, najnowszy singiel Olivia Rodrigo, tak smakuje. Olivia Rodrigo, jeżeli nie wiesz, co będzie hitem, no to już wiesz, bo słuchasz Poplisty Plus. Drop Dead. Ciągle w gronie 20 najpopularniejszych obecnie nagrań w Polsce. Olivia Rodrigo.

0: Prospery i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
2: Aha.
1: Majorka!
3: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Poniedziałek, wtorek,
6: środa,
5: czwartek.
6: Szybko zleci.
4: Byle do piątku.
7: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
15: Zapraszam. Seria fałszywych alarmów w Polsce pod lupą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o wezwania do mieszkań osób związanych z opozycją. Sprawdzimy też, co dalej z wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Usłyszycie także, jak mieszkańcy Krakowa komentują wyniki wczorajszego referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości analizuje 18 przypadków fałszywych alarmów z całego kraju, które wywołały policyjne interwencje w mieszkaniach osób powiązanych z parlamentarną opozycją. Wytypowano zdarzenia, do których doszło od 11 maja, za którymi mogą stać ci sami sprawcy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
16: Policjanci z CBZC prowadzą szczegółową analizę tych fałszywych zgłoszeń, wykorzystując instrumenty informatyki śledczej, by uzyskać dane pozwalające na zidentyfikowanie sprawców. Wiadomo, że stosowane były szyfrowane połączenia, a także wykorzystywano do tego procederu zagraniczne serwery. Zgłoszenia wysyłano za pomocą sieciowych komunikatorów, aplikacji alarmowych, a także telefonicznie i wiadomościami tekstowymi. Najwięcej z nich mówiło o ładunkach wybuchowych i próbach samobójczych. Dwie dotyczyły pożarów. Śledczy na razie nie informują o głównej wersji, którą biorą pod uwagę. Wciąż mowa jest o działaniu osoby lub osób. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację kraju. Mogą za nią stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców, usłyszałem.
15: Jest problem z wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Złożony u marszałka Sejmu 6 tygodni temu dokument w najbliższy czwartek będzie na zamkniętym posiedzeniu omawiany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Nie oznacza to jednak rozpoczęcia nad nim pracy, a może wręcz oznaczać jej koniec. Za szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, czym dokładnie zajmie się komisja?
17: Zamiast przystąpić do pracy, członkowie komisji mają w czwartek na wniosek marszałka wydać opinię w sprawie tego, czy akt oskarżenia Ziobry spełnia warunki ustawowe. Ta procedura oznacza, że zdaniem marszałka wniosek tym warunkom nie odpowiada, a efektem posiedzenia może być wezwanie do poprawienia i uzupełnienia braków wniosku wstępnego. Zaproszony na posiedzenie reprezentant wnioskodawców będzie miał na to 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, wniosek o oskarżenie Ziobry będzie pozostawiony bez biegu, czyli po prostu przepadnie. Od propozycji postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu dziś mija dokładnie pół roku. 25 listopada pismo z sugestią rozważenia tego skierował do Sejmu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mimo upływu 6 miesięcy sprawa wciąż nie ruszyła.
18: Tym żyje Kraków.
15: Dobrze się stało. Prezydent sobie nagrabił. Tak mieszkańcy stolicy Małopolski komentowali dziś na ulicach wyniki niedzielnego referendum. Pojawiły się także głosy poparcia dla Aleksandra Miszalskiego i obawy o przyszłość miasta.
2: Ja jestem zwolenniczką koalicji, także...
6: Czyli nie jest pani zadowolona z tego, że odwołano bardzo prezydenta? Referendum.
12: Nie.
6: Dobra.
12: Niech pan szuka innego.
18: Nie wiem. Ja uważam, że powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
6: Czyli zasługuje na to, żeby na przykład dokończyć swoją kadencję te kolejne dwa lata?
18: Ja uważam, że tak. Ja uważam, że nie zasługuje na pewno, żeby zakończyć wcześniej.
6: Odwołano prezydenta, ale Rady Miasta nie. Mhm. To dobrze czy niedobrze?
19: Nie wiem, to się okaże. Może rada, no stara rada może będzie potrafiła współpracować z nowym prezydentem, tego nie wie nikt.
15: Z mieszkańcami Krakowa na plantach rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Temat odwołania prezydenta stolicy Małopolski i nowych wyborów w tym mieście wróci o poranku w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. 8:02 Tomasz Terlikowski będzie rozmawiał z byłym szefem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem, który zapowiedział swój start w wyborach na prezydenta Krakowa. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Godzinę wcześniej o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i byłego ambasadora na Ukrainie Bartosza Cichockiego. Polecamy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
15: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Paweł Koniczny.
23: Zgadza się, dobry wieczór. Polacy świetnie weszli w tegoroczne wielkoszlemowe French Open. Dziś zwycięstwa zanotowały nasze panie. Maja Fanińska wygrała z chińską tenisistką Qin Wenzhen 6-4-6-0. Iga Świątek z kolei walkę o piąty triumf w wielkoszlemowym turnieju rozpoczęła od zwycięstwa nad Australijką Emerson Jones 6-1-6-2. Wygraną zanotował także Hubert Hurkacz, który wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3-6-3-2-6-6-3. Oprócz rywala musiał mierzyć się z paryskim upałem.
24: Miałem wiele okazji, gdzie grałem w bardzo zimnych warunkach w Paryżu, gdzie rzeczywiście piłka nie leciała, a tutaj te warunki jednak dużo, powiedzmy, piłka wyżej skacze, więc całkiem inaczej.
23: Mówił po meczu Hurkacz w Eurosporcie. Na tym samym korcie jutro pojawi się Kamil Majchrzak. Jego rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Panowie grali ze sobą tylko raz na US Open, lepszy okazał się rywal.
25: Tutaj zmierzymy się na korcie ziemnym. Spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Rywal jest leworęczny i najlepiej się na tej nawierzchni odnajduję. Ja cieszę się przede wszystkim, że jestem zdrowy, że wróciłem już w Hamburgu i rozegrałem tam moje pierwsze spotkanie, więc pierwsze kote za płoty za mną.
23: Mówił Kamil Majchrzak. Jego spotkanie ma rozpocząć się około godziny 11:00. A za nami gala piłkarskiej ekstraklasy. Bramkarzem sezonu został Xavier Dziekoński z Korony. Wojciech Mońka z Lecha najlepszym obrońcą. Pomocnikiem Bartosz Nowak grający w GKS-ie Katowice. A napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Najlepszym szkoleniowcem został trener mistrzów Polski Nils Frederiksen. MVP zakończonego w sobotę sezonu uznano Bartosza Nowaka.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: Lista Plus i sztuka podpatrywania muzyki, ostatni gol Lewandowskiego, pikantne filmy i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Po raz kolejny przedstawiamy sztukę interpretowania muzyki, podpatrywania muzyki. Wani, dziewczyna, która zasłynęła z coverów na TikToku, pokusiła się o cover męskiego grania orkiestry, najnowszy hymn Nareszcie.

0: słyszysz Barcelona, no to wiadomo, że myślisz, że Robert Lewandowski. Tak, zagrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No i pożegnał się pięknym golem, 120 w barwach Dumy Katalonii. Chociaż jego drużyna przegrała na wyjeździe z Walencji 1-3. Całe spotkanie w barwach mistrzów Hiszpanii zaliczył też Wojtek Szczęsny, który musimy przypomnieć, no, że jakoś 4 lata temu mówił, że... No, mówił, że...
1: Nie będę grał w piłkę wieku już w 2026 roku, na pewno. Na pewno nie będę grał w 2026 roku.
2: No nie.
1: Na dzień dzisiejszy nie uważam, żebym w 2026 roku był w stanie z tym samym ogniem, który jeszcze dzisiaj grać w piłkę, a to oznacza, że nie będę grał w piłkę.
0: A to oznacza jedno, nigdy nie mów nigdy, bo jak ogień zapłonie, no to co? No to trzeba zagrać.
3: Reklama.
4: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
5: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
11: To posłuchaj.
13: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde, dzięki wielkie.
11: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
10: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Po reklamie.

kochamy te uczucia. Repeat it. 12 lat czekaliśmy na tą orkiestrę. Martin Garrix i Ed Sheeran. Pop i muzyka klubowa. No jak zmiksować muzykę Eda Sheerana, który sam na scenie bez zespołu potrafi miksować swój koncert na żywo. Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it. Już w propozycjach do waszej listy.

Jak jest taka obawa, to my pomagamy. Sydney Sweeney obawia się, że pikantne sceny z jej udziałem w filmach i nagość staną się dla niej wszystkim, a nie tylko sposobem na wybór swojego charakteru. Czyli obawia się, żeby ją nie zaszufladkowano. No, znana z Euforii, z Wild Lotosa znana. No to jest taki sposób na to w branży. Zamiast pikantnego pieprzu w scenariuszu, więcej cukru. Ale żeby też nie przesłodzić.

0: poniedziałek,
1: wtorek,
2: środa,
0: czwartek.
1: Szybko zleci,
3: byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
10: No nie wiem.
9: Bo porywa publiczność.
11: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
12: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podrasa.
16: Zapraszam. Jest reakcja polskich władz na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u. Kreml wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. W faktach też kontrowersje wokół nominacji Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A na koniec usłyszycie, co o sztucznej inteligencji mówi papież Leon XIV. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych. Tak w komunikacie polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Kreml poinformował, że ataki na Kijów to odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi.
17: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
16: Skomplikowane manewry w centrum Londynu z udziałem setek żołnierzy, w dodatku pod ziemią. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Prymorgan, miały one na celu zbadanie reakcji NATO na jeden z najczarniejszych scenariuszy.
18: Na stacji metra w centrum Londynu przeprowadzono symulację reakcji militarnej, jaka musiałaby nastąpić w przypadku ataku Rosji wymierzonego w NATO. W tym celu armia potajemnie przejęła nieużywaną część stacji Charing Cross, aby zaplanować i przeprowadzić odpowiedź militarną w takich okolicznościach. Manewry te przeprowadził Korpus Szybkiego Reagowania NATO, który jest mobilnym dowództwem sojuszu pod przewodnictwem brytyjskiej armii. Celem tych działań było przetestowanie zdolności dowodzenia operacjami wojskowymi na dużą skalę z udziałem około 100 tysięcy żołnierzy.
16: Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Dziś, mimo sprzeciwów we własnym środowisku, powołał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, skąd biorą się kontrowersje wokół tej nominacji?
19: Chodzi o sprawę lustracyjną Lecha Wałęsy. W 2000 roku sędzia Kapiński orzekł, że były prezydent nie był współpracownikiem komunistycznych służb. A w związku z tym, między innymi Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach sprzeciwiał się powołaniu go na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale jak podkreślał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, wtedy sąd nie miał wystarczających dowodów.
20: Część tych dokumentów, na których bazował sąd apelacyjny, to materiały, które przekazał sądowi Urząd Ochrony Państwa. Przekazał te dokumenty, które chciał przekazać.
19: Jak dodał Leśkiewicz, sędzia Kapiński mógł liczyć na przychylność prezydenta nie tylko dzięki rekomendacji pozostałych sędziów Sądu Najwyższego, ale także dzięki, zdaniem rzecznika, zdecydowanej walce z łamaniem prawa przez obecny rząd.
16: Świat kultury żegna Stanisława Janickiego, dziennikarza, scenarzysta, reżysera i autora wielu książek o historii polskiego i światowego kina. Przez 32 lata prowadził telewizyjne cykle w Starym Kinie, a od 2005 roku był autorem cyklu Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Telewizja przyniosła mu niezwykłą popularność i uwielbienie widzów, które tak wspominał na antenie RMF Classic z właściwym sobie poczuciem humoru.
0: Ja przez Stare Kino odnotowałem się w życiu społecznym jako ten facet, który zna się na filmie. Ten facet, kurczę, od lat już opowiada o filmach i ciągle wymyśla coś nowego. To musi być specjalista.
16: Wspomnienie Stanisława Janickiego przeczytacie na rmf24.pl. Sztuczna inteligencja jest wielką szansą dla ludzkości, ale rodzi także wielkie wyzwania moralne. Taki jest przekaz pierwszej encykliki Leona XIV, Magnifica Humanitas. W faktach nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski. Tomku, jaka jest propozycja Leona XIV?
1: Papież wzywa, by pamiętać o godności człowieka. To zaś oznacza odrzucenie opartej na wyzysku mieszkańców krajów globalnego południa modelu budowania sztucznej inteligencji. Ten wyzysk Leon XIV określa wprost nową formą niewolnictwa. Mocno brzmi także przypomnienie, że zysk globalnych korporacji nie może być jedynym kryterium rozwoju technologii, a także wezwanie państw nie tylko do kontroli działalności tych firm, ale także do tego, by chronić osobiste dane ludzi.
16: A my już teraz odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. O północy wrócimy do emocji wielkoszlemowego turnieju French Open. Już teraz zapraszam.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Poplista plus debiutanci i giganci na Fryderykach. Harry Styles, podpatrywane inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

śledziliśmy dla was i mamy najgorętsze informacje. Fryderyki, nagrody przemysłu muzycznego rozdane. Na kategorie, które nas kręcą no najbardziej razem z wami. Single roku pop, Kuban, Faust, Zalia i Kyoto. Album roku pop, po raz kolejny Zalia i Serce. Gratulujemy. Zali zgarnęła dwie statuetki. Fryderyk fotograficzny, debiut roku to Przona, a Fryderyk za całokształt pracy artystycznej dla Lady Punk. Taki złoty Fryderyk po 45 latach rokowania. No i nie możemy powiedzieć, że skromny.

Są takie nagłówki w sieci, od których bolą główki i my dla was je znajdujemy. Cytuję. Bianca Cesori i Kanye West na kolejnej randce. Tym razem żona rapera zaprezentowała się w majtkach i szpilkach. No nie, jak się można w ogóle nie znać na modzie? Ja patrzę na to. To jest strój kąpielowy jednoczęściowy cały, na który Blanka założyła ażurowy sweterek.

0: Poblista Plus, najbliżej gwiazd zawsze. Kuba i Kuba opowiadali nam, no jakie zaszczyty ich spotykają, gdy na przykład wracają do domu z nową muzyczną nagrodą. Proszę bardzo.
1: Myśmy wrócili z takiej jednej gali, na której otrzymaliśmy nagrodę i wyobraźcie sobie, że ja wróciłem, mam statuetkę w ręce, a tata mówi, no fajnie, pocieszyli się? To teraz altankę malujemy. No i klasa, i no, koniec dyskusji.
0: O to chodzi. A w tym roku? No to już wiemy, że w tym roku podczas gali wręczenia Fryderyków nie zdobyli Fryderyka za fonograficzny debiut roku, no to malowania altanki w domu nie będzie.

Harry Styles, no, podpatrywany troszkę na socialkach w Amsterdamie, w krótkich spodenkach i z dziewczyną rozdaje autografy. Ale wcześniej też wyznał, no, zaskoczyło to fanów, cytuję: straciłem dziewictwo przy piosence Radiohead, przy intro do Talk Show Host. Tak to brzmi.

0: szczęścia w RMFM.
1: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
0: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Czeka
0: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
5: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Po reklamie.
12: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
13: Na początek kremlowskie plany dotyczące Ukrainy. Moskwa zapowiada systematyczne uderzenia na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią. Potem temat amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO i najnowszy komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nie zabraknie też tenisowych emocji z wielkoszlamowego turnieju French Open. Kreml zdecydował o systematycznych uderzeniach na cele w Kijowie. O planowanych działaniach minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika Marco Rubio, podał Reuters za resortem dyplomacji w Moskwie. W oświadczeniu napisano, że rosyjskie ataki wymierzone są na obiekty, które w Kijowie wykorzystuje się na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a także na ośrodki, w których podejmowane są odpowiednie decyzje. Dodano, że Moskwa podjęła ten krok w odpowiedzi na trwające ataki terrorystyczne reżimu w Kijowie przeciwko cywilnej ludności i obiektom cywilnym na terytorium Rosji. O obecności amerykańskich wojsk na wschodniej flance NATO rozmawiali wieczorem szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła i dowódca Armii USA w Europie i Afryce generał Christopher Donahue. W trakcie dyskusji omawiano m.in. działania mające na celu wzmacnianie, odstraszania i obrony oraz tematy związane z bezpieczeństwem w regionie, przekazał na portalu X Sztab Generalny Wojska Polskiego. Przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump ogłosił w miniony czwartek, że zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Stwierdził, że to decyzja podjęta w oparciu o relacje z prezydentem Nawrockim, którego, jak przypomniał, wsparł przed wyborami w 2025 roku. Prawie 2000 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił dziennikarz RMF FM. Według przepisów, które wywołały dużo emocji, aby nią zostać, zamiast 3-letnich studiów, wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba było uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrałowicz.
14: Dobry wieczór. Krytyczne stanowisko w sprawie ustawy złożyło Towarzystwo Ginekologów i Położników. Lekarze przekonują, że planowana zmiana może osłabić zawód położnej, a to tworzy według nich nowe zagrożenia, bo położne opiekują się zdrowiem kobiet w różnym wieku, nie tylko na sali porodowej. Swoje uwagi przygotowuje też m.in. Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Jego przewodnicząca Krystyna Ptok przekonuje, że potrzebne są zachęty i wysoki poziom nauczania, bo średnia wieku położnej w Polsce to dzisiaj ponad 52 lata.
15: Problem może będziemy mieli za chwilę.
2: chwilę taki, że będzie brakowało położnych, no bo tak jak mówią koleżanki, już zaczyna się ta różnica tak pogłębiać jak w przypadku pielęgniarek.
14: Konsultacje zapisów nowej ustawy potrwają do połowy czerwca, a już we wtorek w tej sprawie położne w całej Polsce organizują symboliczną akcję, w czasie której będą sprzeciwiać się planowanym zmianom w kształceniu położnych.
13: W niedzielę krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To wydarzenie odbiło się echem w całej Polsce. Zdaniem prezydenta Poznania Jacka Jaszkowiaka fala organizacji referendów może przejść przez polskie miasta. Wskazuje jednak, że potrzebne do tego byłoby olbrzymie wsparcie finansowe kierowane do organizatorów. Kilka miesięcy temu w Poznaniu głośno mówiło się o pomyśle referendum. Jak jest teraz? Sprawdził to reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Pomysł organizacji referendum w Poznaniu pojawił się przy okazji afery korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich, jednak nie znalazł się wtedy śmiałek, który stanąłby na czele zbierania podpisów. Zarówno społecznicy niechętni Jackowi Jaśkowiakowi, jak i sam prezydent Poznania wskazują, że zbiórka podpisów w Poznaniu jest możliwa, ale też mało prawdopodobne, by cała akcja skończyła się właśnie referendum.
15: Jestem przekonany, że to będzie wykorzystane. Mamy bardzo podzielone społeczeństwo, 50 na 50. Mamy też te siły w postaci Brauna, Razem. Ktoś może przeznaczyć znaczące pieniądze i pod płaszczykiem jakichś społeczników wygenerować takie inne działania, żeby osiągnąć określone cele biznesowe.
16: Wielu deweloperów bardzo by sobie życzyło, żeby nie było w Poznaniu pani Weremczuk i Jaśkowiak. Dla nich tam te 2-3 miliony to jest pikuś.
3: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
17: Kibicujemy naszym tenisistom.
13: Pięcioro Polaków zagra w drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju French Open. Wczoraj, przypomnijmy, swoje mecze wygrali Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. W niedzielę w Paryżu triumfowały Magdalinet i Magdalena French. Hurkacz po zwycięstwie nad hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem na korcie numer 8 nie krył zadowolenia. Polak trzyma kciuki za Kamila Majchrzaka, który dziś w tym samym miejscu zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
18: Kamil zna się na rzeczy, także da sobie radę. Także no, na pewno dość szybkie warunki są tutaj. Zazwyczaj też miałem wiele okazji, gdzie grałem w bardzo zimnych warunkach w Paryżu, gdzie rzeczywiście piłka nie leciała, a tutaj te warunki jednak dużo, powiedzmy, piłka wyżej skacze, więc całkiem inaczej.
13: Mówił polski zawodnik w pomeczowym wywiadzie dla Eurosportu. Relacje ze zmagań biało-czerwonych na kortach w Paryżu usłyszycie w Faktach RMF FM. A my wracamy do Was o pierwszej z ważnymi wskazówkami dla turystów wyjeżdżających do Włoch.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Oczywiście trzymamy kciuki za naszych tenisistów i tenisistki oraz za to, żeby piłka dobrze skakała, bo wywnioskowałem z wypowiedzi Huberta, że to znaczy, że jest ciepło. A jak jest ciepło, to jest fajnie tak na końcówkę maja i cały czerwiec i całe wakacje, które już tuż. Nie wybiegajmy za daleko, póki co nocka przed nami. Maciek Rybak, cześć, witajcie, to jest dobra nocka. Jak jeszcze kręcicie się w kuchni, to uważajcie na naczynia. No mówiłem.

klimat z pierwiastkiem bałkańskich rytmów. Takie przeżycia zafundował nam Oskar Cymsy z koleżanką Wiktorią. Tu RMF FM. No dobra, to bierzemy się za tę nocną zmianę. No nie? W takim sensie, że może druga kawa, czy jakaś przerwa? Tylko żebyście nie pomyśleli, że rybak ledwo przyszedł do radia i już idzie na przerwę. No nie, troszczę się o was. RMF zawsze z wami.

nocni kierowcy RMF jest z wami w trasie. Mam info z dróg, przejścia graniczne w Świecku i w Olszynie. Tam korki w stronę Niemiec, miejcie to na uwadze. A na, uważajcie też na utrudnienie na Krajowej 19 na odcinku Międzyrzec Podlaski, Radzeń Podlaski. Tam był wypadek, wprowadzono ruch wahadłowy. Jedźcie bezpiecznie, z najlepszą muzyką.

0: Eskalacja wydarzeń w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. O tym informowaliśmy w radiu internetowym RMF24. Posłuchajcie rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
1: Wracamy do wydarzeń z tego weekendu. Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki na Kijów i cały obwód kijowski, w których użyli pocisków Reśnik. Te ataki powtórzyły się też tej nocy. Szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha poinformował, że Ukraina chce, tu cytat, adekwatnej i zdecydowanej odpowiedzi agresorowi od organizacji międzynarodowych. Rząd domaga się m.in. pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. My łączymy się teraz z generałem dywizji w stanie spoczynku, profesorem Bogusławem Paskiem, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. Witam, panie generale, panie profesorze.
2: Witam, dzień dobry.
1: Panie generale, jakie są powody tego wzmożenia i tego typu ataków rosyjskich na Ukrainę? I to jeszcze do tego ewidentnie na cele cywilne. Dlaczego teraz?
2: No, pierwszy powód to jest oczywisty, to jest odwet, kwestia wizerunku Władimira Putina, elit moskiewskich. Władimir Putin zapowiadał ten odwet i z całą pewnością strona ukraińska zdawała sobie sprawę z tego, że coś takiego nastąpi. A druga kwestia, być może ważniejsza, to jest specyficzny etap wojny. Wojny, którą z jednej strony Putin zapowiada, że ma się ku końcowi, ale z drugiej strony od pewnego czasu zwiększyły się działania agresywne Moskwy, zarówno te wojenne na terytorium Ukrainy w różnych miejscach, jak i te bardziej psychologiczne, które polegają na zastraszaniu krajów bałtyckich, głównie Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowej i także Europy Zachodniej. W związku z powyższym trzeba ocenić, że Putin, widząc, że ma pewną lukę związaną z problemami, które przeżywają Stany Zjednoczone, które przeżywa Europa, jednak wewnętrznie za mało skonsolidowana i za mało spójna, wykorzystuje to i próbuje jednak ugrać jak najwięcej przed ostatnim etapem tej wojny, czyli przed jakimiś rozmowami pokojowymi.
1: To znaczy, że pana generała zdaniem ta wojna jednak rzeczywiście ma się jakoś ku końcowi. To może nie jest kwestia miesięcy kilku, ale kilkunastu. To znaczy, że to jest ten ostatni etap przed zasiadaniem do stołu obrad?
2: Trudno powiedzieć, czy dokładnie ostatni etap, bo to wszystko zależy od tego, co będziemy rozumieli przez słowo etap. Natomiast widać wyraźnie, że Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że już niewiele więcej ugra i albo zwiększy swoje oddziaływanie w tej chwili, żeby poprawić pozycję negocjacyjną, ugrać więcej niż dzisiaj, albo po prostu trzeba będzie jeszcze przez cały lata walczyć. To jest piąty rok wojny. Rosja też jest wyczerpana i nie uzyskując tego, co zamierzało uzyskać w ciągu tych poprzednich lat, na pewno zdają sobie sprawę z tego Rosjanie, że kolejne lata wojny nie przyniosą jakichś spektakularnych sukcesów w Moskwie, bo widać, że Ukraina zwiększa swoje siły, zwiększa wykorzystanie nowoczesnych technologii i działa w taki sposób, który jest najtrudniejszy do obrony dla Rosji, to co jest miękkim podnoszem, działa na terytorium Federacji Rosyjskiej i okazuje się, że Rosji jest o wiele łatwiej walczyć z Ukrainą na terenie Ukrainy niż bronić swojego terytorium. To jest wielka powierzchnia, którą trudno nasycić środkami obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej. W związku z powyższym trzeba zauważyć to jednak wyraźnie, że Rosja ma dwa problemy. Pierwszy to jest malejące, że tak powiem, zdolności gospodarki, niezależnie od rosnących cen paliw, to jednak pod tym względem jest słabo. I z drugiej strony to wielkie terytorium, na które nie ma sposobu, żeby go skutecznie obronić. I te ataki na rafinerie, na składy paliw, na lotniska pokazują, że Rosja pod tym względem nie wie, jak sobie poradzić.
1: Ostatnio jeden z wysokich polityków estońskich mówił o tym, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy Rosja może znaleźć się w dużo gorszej sytuacji, jeśli chodzi o potencjał dyktowania warunków rozmów.
2: To prawda, ale w międzyczasie zdarzyło się to, co się zdarzyło po wzroście cen na paliwa. Rosja dostała zastrzyk, może on nie był przesądzający, ale jednak to był zastrzyk. I po drugie, ta wielka geopolityka i geostrategia, czyli rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, jednak przyniosła Rosji określone korzyści. Chiny, chcąc wyjść z impasu po Wenezueli, po Iranie, no po poszły wyraźnie w kierunku Rosji. Kupują paliwa, kupują gaz. Jest szansa, że dla Rosji, że będzie druga nitka siły Syberii. W związku z powyższym to są czynniki, które jednak pomimo słabnącej gospodarki podtrzymują ją wciąż na jakimś poziomie zadowalającym dla Moskwy.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: trzeci raz w bojowym użyciu. Rakieta Oriesznik, w tłumaczeniu na polski Leszczyna. O niej też rozmawiali Tomasz Terlikowski i generał Bogusław Pacek.
1: Panie generale, co może oznaczać użycie tych słynnych rakiet Oriesznik? To jest jakiś sygnał? Czy to jest jednak dowód na to, że innej broni Rosja już nie ma?
2: Nie no, innej broni Rosja ma oczywiście jeszcze tej broni sporo, natomiast Oriesznik to jest sygnał, właśnie bardzo ważny symbol i sygnał zarówno dla Ukrainy, gdzie Rosja pokazuje, że jest bardzo zdeterminowana i użyje w odwecie najdroższych przede wszystkim środków pola walki, ale z drugiej strony to jest też sygnał dla Zachodu, ponieważ Rosja wysyła co chwilę sygnały pozytywne Stanom Zjednoczonym, ale bardzo negatywne Europie. I Rosja wprost definiuje, że wrogiem Rosji jest Europa, Europa Zachodnia. I odgraża się albo indywidualnie poszczególnym krajom, albo zbiorowo Unii Europejskiej. Tego nie można do końca lekceważyć i mówić, że to jest takie pohukiwanie tylko i zastraszanie, bo Rosja jest nieobliczalna i nigdy nie wiadomo, czy nie spróbuje przetestować Sojuszu Północnoatlantyckiego, na przykład działając agresywnie wobec tej wymienianej już Łotwy czy Estonii.
1: A co to jest za sprzęt? Znaczy, spróbuję wyjaśnić naszym słuchaczom, bo to też nie jest oczywiste, poza tym, że to jest bardzo drogi sprzęt.
2: To jest bardzo drogi, ale przede wszystkim bardzo groźny w sensie siły rażenia, trudny do strącenia, trudny do zwalczenia ze względu na ogromną prędkość, z jaką się porusza, a z drugiej strony bardzo skuteczny w sensie samego oddziaływania. W związku z powyższym Oriesznik był zapowiedzią Rosji już od dłuższego

0: czasu. Nowa broń, ona nie jest nowa. Ona jest bronią wymieniano na równi z rakietami chińskimi, rosyjskie i amerykańskie, które też się pojawiły, broni hipersonicznej, czyli broni trudno wykrywalnej, bardzo szybko przemieszczającej się i o dużej sile rażenia.
1: A dlaczego Ukraina i czego Ukraina oczekuje teraz od społeczności międzynarodowej w tej sytuacji i czy w ogóle może się czegoś spodziewać?
0: Ukraina nabrała trochę rozpędu w tych swoich oczekiwaniach, czasami roszczeniach czy żądaniach. Widać, że ten nowy zastrzyk technologii, techniki, która jest używana i też nowe sukcesy, bo tych sukcesów jest sporo, jeżeli chodzi o działania Ukrainy na terenie Rosji. Ukraina przyjęła taką bardziej odważną pozycję w rozmowach i z Rosją, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że ta rozmowa jest bardzo twarda z Moskwą, ale także z Zachodem. To dotyczy takich żądań, jak na przykład przyjęcie do Unii Europejskiej, że nie może być połowiczne, tylko musi być pełne i szybkie. To są powtarzające się kwestie dotyczące zagrożeń. Ukraina sugeruje co chwilę, na które państwo może napaść Rosja. I wreszcie to, co jest w tej chwili najważniejsze, to są już nie tylko takie oczekiwania miękkie, jak to wcześniej było, tylko twarde żądania co do reakcji Zachodu. To jest związane trochę też z sytuacją wewnętrzną. Ukraina zbliża się do wyborów. Tam się gotuje zarówno generał Załużny, ambasador Załużny z Wielkiej Brytanii, jak i wielu innych konkurentów. Oni mocno podnoszą głowę, wykorzystują różne słabości, ale mam wrażenie, że także ośrodkom zachodnim nie zależy na utrzymaniu tej silnej pozycji Żeleńskiego, ponieważ no właśnie teraz ukazują się informacje, przecieki odnośnie oligarchy, z którym związany był Żeleński. Teraz jest zatrzymany Jermak, prawa ręka do niedawna Żeleńskiego. To wszystko się kumuluje w tym samym czasie. No i odpowiedzią Żeleńskiego jest twardy ton, twardy, zdecydowany. Pokazuje, że gra też twardo i myślę, że za tym twardym tonem czuję się, ja przynajmniej czuję taki żal do Zachodu, bo myślę, że Żeleński rozumie różne działania zachodnie i ten specyficzny czas, w którym wszystkie nieszczęścia go spotykają z różnych stron, jako celowe działanie. I odwet taki retoryczny dla mnie jest dość ewidentny.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał w stanie spoczynku, profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

Gdy dziś w ciągu dnia dzieci nie będzie w domu, mogą stać się w kolejce po kwiaty. Pierwsze wzruszenia, uczucia radości już pewnie rozlały się po Polsce. Dzień Matki dziś w kalendarzu. Pamiętacie? Dlatego przez cały dzień w RMF FM usłyszycie moc życzeń. Pierwsza okazja już wkrótce w faktach za 6 minut. A teraz pod te szykowanie bukietów w kwiaciarniach najlepsza muzyka. Benson Boone.

0: Kasia Popowska w RMF FM. A teraz godzina pierwsza na zegarach w całym kraju. Czas na fakty, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od informacji dla kierowców podróżujących Lubelskiem. Utrudnienia na Krajowej 19. Sprawdzimy też, co z unijnym wsparciem dla polskich sadowników poszkodowanych po przymrozkach. W faktach też kolejny sukces Łatwoganga.
2: Dał szansę Maxowi na nowe życie.
1: I życzenia dla wszystkich mam.
3: Hello. Cześć mamo. Chciałam ci tylko szybko powiedzieć, że bardzo cię kocham.
1: Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 19 w Lubelskiem. Samochód dostawczy zderzył się z osobówką w Turowie na odcinku Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Bruksela rozpatrzy pomoc dla polskich sadowników dopiero jesienią. Polska wnioskowała do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnego wsparcia dla poszkodowanych z powodu kwietniowych przymrozków, które w niektórych regionach zniszczyły niemal wszystkie uprawy. O tym, kiedy można się spodziewać unijnych środków, powie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Wypłata unijnych środków nie nastąpi natychmiast. Polska musi zresztą przesłać oficjalne końcowe szacunki strat. Na razie wniosek jest wstępnie procedowany. Komisja podzieliła rozpatrywanie wniosków na dwa pakiety, wiosenny i jesienny, by zapobiec zbyt szybkiemu wyczerpywaniu się unijnej rezerwy. Na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ponieważ polski wniosek jest w pakiecie jesiennym, wypłaty najwcześniej należy się spodziewać w grudniu. Komisja sugeruje, że jeśli sadownicy potrzebują pieniędzy na już, polski rząd może uruchomić środki krajowe lub przesunąć fundusze wewnątrz obecnych programów unijnych.
1: Do końca przyszłego tygodnia Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatrzy wniosek w sprawie umorzenia kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Przez to Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu dyrekcja placówki złożyła wniosek z prośbą o umorzenie albo rozłożenie kary na raty. Tłumaczyła to trudną sytuacją finansową placówki. Pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów. W faktach teraz gorące Włochy. W 12 miastach we Włoszech obowiązywać będzie dziś alert z powodu upałów. Nadeszły one prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Podczas pierwszej fali gorąca w tym roku temperatury zwłaszcza na północy i w centrum kraju są wyższe o 7-10 stopni niż wynosi średnia pod koniec maja. Według prognoz meteorologów w najbliższych dniach temperatury będą sięgać nawet 33-35 stopni. We wtorek pomarańczowy alert, czyli drugiego stopnia, w trzystopniowej skali, obowiązywać będzie m.in. w Rzymie, Bolonii i Florencji.
5: Te fakty robią wrażenie.
1: Dał szansę Maxowi na nowe życie, przyznaje tata chłopca, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Wyruszył na rowerze w piątek po południu z Zakopanego. W niedzielę wieczorem dotarł do Gdańska, gdzie czekały na niego setki osób. Wśród witających Łatwoganga byli m.in. Max i jego rodzice.
2: Dał szansę Maxowi na nowe życie i no jesteśmy mega szczęśliwi. Życzymy też innym, dla których teraz jest ta zbiórka, żeby też im się udało. Żeby wracali tak szczęśliwi jak my do domu.
6: To tak jakby naprawdę cud, prawda? Bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili po prostu w czasie pierwszej akcji. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę cud. Nie wiemy, ale dziękujemy z całego serca. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni za to, że to my.
2: No plan teraz, umawiamy wizytę jak najszybciej. Chcemy, żeby dostał lekarstwo i chcemy pracować, żeby było coraz lepiej.
7: Świetnie, naprawdę tutaj czułem radość. Naprawdę bardzo mu dziękuję za tą zbiórkę, którą zrobił dla mnie.
1: Podczas transmisji na żywo zebrano ponad 20 milionów złotych dla Maxa, Adasia i Wojtusia. Akcję wciąż można wspierać. Dzisiaj w Dniu Matki to idealny moment, by zadzwonić i powiedzieć: halo, mamo, kocham cię. Czasem jeden telefon wystarczy, by wywołać uśmiech i wzruszenie.
8: Ze mną jest Sara, będziemy dzwonić do mamy, to co, dzwonimy?
3: Tak jest.
9: Hello.
3: Cześć mamo, wiem, że jesteś teraz w pracy, chciałam ci tylko szybko powiedzieć, że bardzo cię kocham.
9: Kochanie moja, ja ci powinnam dzisiaj dzwonić do ciebie i powiedzieć, że cię bardzo kocham.
3: Buziaczki.
9: Wszystkiego najlepszego. A co się tak wzięło na rozmowę z mamusią?
3: Wiesz co, jestem z panią z radia, która powiedziała, że mam takie zadanie.
9: No dobrze. Dziękuję ci za ten telefon. Do zobaczenia o 17.
8: Pa, pa, buziaczki.
9: No pa.
1: No to co? Od rana telefony w dłoń i dzwonicie do swoich mam, a ich reakcje usłyszycie dziś w RMF FM. Dla wszystkich mamusiek samych cudowności. Polecamy też kolejne fakty. O drugiej przywita się z wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 26 maja, dzień, w którym operatorzy komórkowi notują wyższy poziom użycia linii i telefonów i wszystkiego, co związane z komunikacją, bo te ważne słowa, które słyszeliśmy w faktach, dziś będą się nieść przez całą Polskę. 5 minut po pierwszej, Maciek Rybak, cześć, witajcie. Tu dobranocka i najlepsza muzyka, Roxette.

Kozidraki Bajm w Dobrej Nocce. 12 minut po godzinie pierwszej. W Chinach powstał tłumacz z psiego na ludzki. Takie językowe bajery wyskoczyły mi w internecie. Jeszcze oficjalnej premiery nie było, a posypały się zamówienia na ten translator. No ciekawe, że akurat w Chinach. Może zrozumieją, co to znaczy nie jedz mnie.

0: O mały włos, abym nie zdążył, żeby zapowiedzieć kolejny temat z radia RMF24. Tak się zasłuchałem Shona Bakera. A przed nami Tomasz Weryński. Posłuchajcie, jakie ma do nas szczegóły.
1: Przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii. Samolot Royal Air Force, którym leciał brytyjski minister obrony John Healey, został zaatakowany elektronicznie. Najprawdopodobniej za tym incydentem stoi Rosja. Brytyjskie media nie mają co do tego wątpliwości. My łączymy się z naszym korespondentem Bogdanem Frymorganem. Witamy, Bogdanie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
1: Co dokładnie się stało?
2: No, takie informacje zawsze publikowane są z poślizgiem. Mowa tutaj o zdarzeniu, które miało miejsce w ubiegły czwartek. Zazwyczaj no, trzeba trochę czasu na dokładne zbadanie okoliczności, no i sporządzenie raportu. Co się stało? Otóż samolot, którym podróżował brytyjski minister obrony John Healey, leciał z Estonii do Londynu. To nowoczesny samolot marki Dassault Falcon 900LX, to dla tych, którzy specjalizują się w tego typu symbolice, należące do Królewskich Sił Powietrznych, trzysilnikowa, świetnie wyposażona maszyna. Otóż niedługo po starcie, w pobliżu granicy z obwodem królewieckim, przestały na pokładzie działać standardowe systemy nawigacyjne. Po utracie sygnałów telefonii komórkowej i GPS, piloci przeszli na awaryjny system nawigacji, zazwyczaj to taki analogowy system, dzięki czemu maszyna bezpiecznie kontynuowała swój lot i wszystko wskazuje na to, że za tym atakiem stali Rosjanie. Nie ma natomiast pewności, czy sprawcy ataku wiedzieli, że na pokładzie samolotu RAF-u znajduje się akurat brytyjski minister obrony, ale trajektoria lotu tej maszyny no, była widoczna na stronach internetowych śledzących międzynarodowy ruch lotniczy.
1: Mm-hmm. A czy wiadomo, no, w jaki sposób Rosjanie mogliby to zrobić?
2: Metody generalnie są dwie. No, pierwsza metoda to jamming, czyli zagłuszanie. Polega to na tym, że się zalewa odbiorniki sygnału potężnym szumem radiowym o tej samej częstotliwości, co odbierane sygnały, co w rezultacie odcina od internetu i sieci komórkowych, a pilotów od sygnału GPS. Drugim sposobem jest tak zwany spoofing, czyli fałszowanie sygnału. To jeszcze groźniejsza technika, polega na wysyłaniu fałszywego sygnału GPS, który oszukuje systemy nawigacyjne samolotu i urządzenia pokładowe myślą wtedy, że znajdują się w zupełnie innym miejscu, co oczywiście w gęstym ruchu lotniczym nad Europą stwarza ogromne zagrożenie. A zaledwie kilka dni temu mówiliśmy na antenie o innym incydencie z udziałem dwóch rosyjskich myśliwców, które przeleciały zaledwie 6 metrów przed nosem brytyjskiego samolotu zwiadowczego, gdy ten patrolował wschodnią flankę NATO nad Morzem Czarnym. No takie incydenty się mnożą.
1: Mhm. A jak Brytyjczycy reagują na takie informacje?
2: No, zagrożenie ze strony Rosji staje się tutaj coraz bardziej realne. Media grzmią, natomiast brytyjska armia nie pozostaje bezczynna. Nie tylko stacjonuje swoich żołnierzy w Polsce i Estonii, także na terytorium Wielkiej Brytanii organizowane są szkolenia i manewry. O bardzo ciekawych ćwiczeniach donoszą także dziś tutejsze media. Okazuje się, że pod ziemią, na stacji metra w Londynie, stacji, którą doskonale znam, przeprowadzono symulację reakcji militarnej na ewentualny atak ze strony Rosji. W tym celu armia potajemnie przejęła nieużywaną część stacji Charing Cross, to samo centrum, żeby zaplanować odpowiedź wojskową na to, jaka musiałaby nastąpić w takich okolicznościach. W symulacji wzięły udział setki żołnierzy. Jak mówię, no to samo centrum Londynu, pod ziemią, zaledwie 100 metrów od placu Trafalgarskiego, bardzo niedaleko od biura premiera na Downing Street. Manewry zostały przeprowadzone przez Korpus Szybkiego Reagowania NATO, który jest takim mobilnym dowództwem sojuszu pod przewodnictwem brytyjskiej armii. Celem tych działań było przetestowanie zdolności dowodzenia operacjami wojskowymi na dużą skalę. Tutaj mowa o angażowaniu nawet 100 tysięcy żołnierzy z Wielkiej Brytanii oraz jej sojuszników z NATO. Oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby sojusz został zaatakowany przez obce mocarstwo.
1: Bardzo dziękujemy, Bogdan. To informacje od naszego korespondenta Bogdana Frymorgana. Kłaniamy się.
2: Kłaniam się.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

Dobranocka w RMF FM. Teraz Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Guetty. To muzyczna nowość w RMF-ie. Ale przecież niektórzy powiedzą, co już długo chodzą po tym świecie, że to już było. No było, jakieś 20 parę lat temu.

0: miniony dzień był bardzo ważny, jeżeli chodzi o tematy polityczne w naszym kraju. O tym w radiu internetowym też rozmawiał Tomasz Weryński.
1: Czy Kraków może stać się taką iskrą zapalną do zwołania referendum w innych miastach Polski? Przypomnę, że podczas zbiórki podpisów pod organizacją głosowania w stolicy Małopolski sporo mówiło się o podobnej inicjatywie, na przykład w Poznaniu. Anna Sokolnicka-Elzanowska z poznańskiego stowarzyszenia Plac Wolności wskazuje, że społecznicy mogą mieć problem z przeprowadzeniem zbiórki podpisów bez tak dużego wsparcia finansowego, jakie miało miejsce w Krakowie.
2: Czas na Poznań i prezydenta Jaśkowiaka pomyślałam sobie wcześniej. Po wynikach w Krakowie zobaczyłam, że to rzeczywiście jest możliwe. My jednak mamy trochę inaczej zbudowane miasto, jeśli chodzi o zainteresowania polityczne, i pan Jaśkowiak trochę na innych sentymentach od lat gra tutaj w tym mieście. Widzimy bardzo dużo niezadowolonych, nie wiemy, czy wystarczająco. W Krakowie referendum było wsparte olbrzymimi środkami finansowymi, których na pewno strona społeczna w Poznaniu na ten moment po prostu nie ma. I pan prezydent Jaśkowiak zdaje sobie z tego sprawę. Ale wszystko jest możliwe. Przygotowanie referendum w Krakowie, zresztą doskonałe przygotowanie, trwało pół roku. W związku z tym pamiętajmy, że to nadal można zrobić.
3: My się spotkaliśmy, pamiętam, kilka miesięcy temu. Wtedy były też takie argumenty podnoszone, że jednak zima, może pora roku nie taka na to, żeby wychodzić z tak dużą akcją. Kraków w te kilkanaście dni dopiął swego, ale tutaj już padły te argumenty, o których pani mówiła. Pół roku, tutaj pani powiedziała taki okres, czy jest... No nie wiem, czy są jakieś pomysły między stowarzyszeniami, jakimiś NGO-sami, żeby, czy takie rozmowy w ogóle trwają, że a może byśmy...
2: Pewnie, jak państwo doskonale wiedzą, pojawiło się teraz trochę nowych stowarzyszeń, które ma aspiracje, jak sądzę, też politycznych, mimo tego, że deklarują społecznikostwo. Zobaczymy. I to są stowarzyszenia, które są zaangażowane, czy osoby związane z tymi stowarzyszeniami są zaangażowane w życie polityczne w Poznaniu. Na tym etapie żadne z tych osób nie deklarowała chęci uczestnictwa w referendum. Pamiętajmy też, że ruchy miejskie w Poznaniu są dość rozproszone i niestety utraciły tę siłę, którą miały jeszcze naście lat temu. To jest proces, który następuje w całej Polsce. Bez wsparcia finansowego to się nie uda. Na razie nie mamy takich zadeklarowanych osób, które chciałyby przeznaczyć 1 000 000 złotych na przygotowanie referendum.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Do sprawy odniósł się również prezydent Poznania.

0: tego referendum doprowadzić i potem, żeby to referendum przeprowadzić, on to myśli środki finansowe pana Gibały, bo z tych informacji, które do mnie docierają, to są już jakby kwoty idące w miliony złotych, no to to jest oczywiście też pewna lekcja dla wszystkich. I jeśli chodzi o Wrocław, to widać tak, jak tam od wielu lat dzięki tym wszystkim inwestycjom w remont infrastruktury tramwajowej, w zakupy nowych tramwajów, zakupy właśnie inwestycyjne, ta skala tych remontów, które są znacznie mniejsze niż w Poznaniu, że to spowodowało, że ci mieszkańcy nawet nie byli gotowi się podpisać pod takim wnioskiem. Natomiast w Krakowie to zadłużenie, tak, trzykrotnie wyższe niż w Poznaniu. Wzrost zadłużenia w ciągu tych dwóch lat o 2 miliardy. To są te twarde elementy, które w mojej ocenie na końcu decydują tak, że jednak ludzie oczekują od włodarzy miast racjonalnego zarządzania finansami, prowadzenia po prostu inwestycji w taki sposób, żeby nie dochodziło do tutaj pogorszenia stanu infrastruktury, czy to tramwajowej, czy to, nie wiem, chodników, czy jeszcze innych rzeczy.
1: Tłumaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Przypomnę jeszcze, że wynik wczorajszego referendum w Krakowie oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta. No i muszą się one odbyć w ciągu 90 dni.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: macie tak, że w środku nocy rozmowy bywają ciekawsze? No sprawdźmy to w RMF FM. Dawid Podsiadło świetnie potrafi opisywać swoją muzyką świat. Na przykład teraz właśnie środek nocy.
1: Za oknem cisza, cisza jaką znam.
0: Do tego ciemno.
1: Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt.
0: A to już niebezpieczny trik. Jeszcze jakiś dzik wyskoczy
1: i dreszczę już na samą myśl.
0: Dlatego lepiej zwolnić.
1: Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz.
2: Dobranocka w RMF FM.
0: Za 10 minut druga, Dawid Podsiadło w RMF FM. Trochę na zegarku się nie zna, ale na najlepszej muzyce

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę drugą. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Irański wzbogacony uran musi zostać zniszczony, tak przekonuje Donald Trump. Teheran tymczasem chce wywieźć zapasy surowca do Chin. Moskwa zapowiedziała systematyczne uderzenia na cele wojskowe w Kijowie. Od niedawna do ataków używa nowych, odrzutowych dronów bojowych. Po wykryciu bakterii grupy coli mieszkańcy pięciu miejscowości pozostają bez dostępu do wody. Irański wzbogacony uran powinien zostać zniszczony w Iranie, USA lub innym uzgodnionym miejscu, oświadczył Donald Trump. Nie wiadomo jednak, czy zgadza się na to Teheran. Według mediów Iran chce przenieść uran do Chin i tam uzyskać gwarancję od Pekinu przed podpisaniem porozumienia z USA. Z kolei premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zapowiedział, że wojna nie zakończy się, dopóki Iran nie pozbędzie się wzbogaconego uranu i nie